Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

kochani. To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: zawsze pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już blisko.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają Ecik i Masztalski.

Yeah.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
2: Reklama.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o te premiery w najbliższym czasie.
7: Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko.
8: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dziecię będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: Mamy już 80 lat.
6: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
7: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci
6: teatralnej. To nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny
7: też obchodzić. No właśnie, więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
6: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
7: Tak.
6: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
7: Tak, całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru. Teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier i zaczynamy to już robić w czasie festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. Ulises przyjedzie z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha, a na Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty zabieramy widzów autokarem do Warszawy, więc to pierwszy raz też robimy taką wycieczkę teatralną. Tak. I to już będzie w ramach epilogu. No duże wyzwanie, no bo to droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
6: Autobus się już zapełnia?
7: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do 3 premier. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeża Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
6: Brzmi interesująco, intrygująco.
7: Intrygująco, tak. Jest to spektakl chorwackiego autora Iwora Martinicia, który zresztą dzień po premierze spotka się z widzami podczas dyskusyjnego klubu teatralnego w Sopocie. Reżyseruje Wiktoria Dulak, która jeszcze studiuje reżyserię, więc mamy okazję spotkać się z jakąś perspektywą bardzo, bardzo młodej reżyserki, w ogóle bardzo, bardzo młodej grupy twórców. To jest w ogóle super, że Teatr Wybrzeże zaprasza studentów jeszcze albo bardzo świeżo upieczonych reżyserów.

0: No i cała sztuka polega na tym, że mierzymy się z konsekwencjami tego wyboru.
1: Mocne.
0: Brzmi to abstrakcyjnie. No. Tak, i mocno, ale jest też przy tym bardzo dużo komizmu, no bo jak to się mówi, najśmieszniejsze są rzeczy najbardziej prawdziwe. I takie, z którymi się mierzymy, więc przewrotnie syn, matka i ojciec siedzą przy stole, ale wcale nie milczą. Chociaż, no, może się okaże, że jednak milczą, ale to kwestia interpretacji.
1: Warto się przekonać, prawda? Pójść
0: tak,
1: na ten spektakl.
0: Tak, myślę, że warto się przekonać. Kolejną premierą sezonu w trakcie Wybrzeże Sztuki, właściwie nazywamy to już epilogiem Wybrzeże Sztuki, będzie Podwójne życie Weroniki. I to nas czeka 17 października. I reżyseruje, myślę, że długo oczekiwana reżyserka Ewelina Marciniak, nasza etatowa reżyserka. Jest to sztuka, która jakby bierze za inspirację film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, ale też książkę Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen. I to właściwie to nie będzie jakaś rekonstrukcja filmu Kieślowskiego. Tak jak powiedziałam, film jest tylko jakąś inspiracją i twórcy, twórczynie postanowili zbadać, co może się stać z dojrzałą Weroniką, jeśli przeżyje. Więc będzie to sztuka, która bardzo dotyka tematu sztuki i życia. Tego, czy trzeba wybrać sztukę, czy można mieć życie osobiste, prywatne, rodzinne, czy trzeba się sztuce całkowicie poświęcić, bo u Kieślowskiego trochę wychodzi na to, że się trzeba poświęcić, a jak nie, no to jest ciężko.
1: Sztuka wyboru.
0: Tak, więc będzie to też spektakl bardzo feministyczny, pokazujący właśnie to, ile kobieta musi poświęcić. Ewelina Marciniak osadziła to w świecie opery wszystko, jej doświadczenie operowe jest coraz większe i też sama mówi, że po prostu obserwując ten świat, to jak bardzo człowiek musi pracować nad swoim ciałem, żeby było cały czas idealne, cały czas, żeby służyło i nie odmawiało posłuszeństwa. Zwłaszcza kobietom, które właśnie chociażby rodzą dzieci i im się przepona przesuwa. To są jakieś takie tematy, które będą w tym spektaklu badane. Czyli no taki temat stary jak świat, chyba chciałoby się powiedzieć.
1: Ale ważne.
0: Myślę, że to już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że jakby żyjemy w takim czasie, kiedy emancypacja się odbyła, ale trochę to wygląda tak, że staramy się zrównać kobiety z mężczyznami też pod względem biologicznym i nie zauważać na przykład tego, że trochę nasze ciała funkcjonują inaczej, że nie wiem, jakieś hormony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu miesiąca, jak funkcjonujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie szalenie ciekawy temat.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
0: A trzecia premiera, która się odbędzie jeszcze też w tym roku, 28 listopada na scenie kameralnej, no to będzie z kolei kolejna premiera, która nawiązuje do tych głośnych przedstawień Teatru Wybrzeże z przeszłości. I jest to Testament psa Ariano Suzany. Ten spektakl został wystawiony w 1961 roku w reżyserii Konrada Swinarskiego. Więc no bardzo się odwołujemy do historii teatru. U nas reżyseruje ten spektakl Cezary Tomaszewski, kojarzący się z Teatrem Ruchu najbardziej i przez wielu wyczekiwany od wielu sezonów. No ale z tego, co mówi, to na razie to chyba nie będzie spektakl ruchowy tak bardzo. Testament psa to jest taka sztuka właściwie kiedyś robiona jako farsa, można ją nazwać taką przypowieścią o ludzkiej naturze nawet. No i Cezary Tomaszewski wraz z zespołem trochę na nowo będzie starał się odkryć tę historię. Naprawdę tam umiera pies i zostawia testament, więc...
1: Chciałam podpytać o warsztaty, które będą się teraz dziać, no bo to taki sezon, kiedy wiadomo, no dzieci do szkoły, młodzież do szkoły, więc no znowu macie zajęcia.
0: Tak, no myślę, że to jest tak, że nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli wracają na zajęcia chętniej właśnie od września. Mamy ofertę warsztatową podczas Wybrzeża Sztuki, nazwaliśmy to przepływami Wybrzeża Sztuki, czyli są to warsztaty, rozmowy.

0: rozmowy. Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studium. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Do kradzieży doszło rok temu. Po kilku godzinach policja odnalazła auto na jednym z parkingów w Gdańsku. To teraz o innych służbach mundurowych. 55 nowych funkcjonariuszy zostało właśnie przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
4: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
3: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych, realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
5: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
3: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze z Chin ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Zgodnie ze zgłoszeniem w przesyłce miała znajdować się damska odzież. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 7 milionów złotych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
6: Na początku troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
3: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
2: Istotne dla Trójmiasta.
3: Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
7: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
3: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku rok temu, a miasto zachęcone jej popularnością zapowiada budowę kolejnej.
8: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej.
3: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: Temat zdrowia. To taki temat, który bardzo naszych słuchaczy interesuje. Bardzo często dostaję takie zapytania, czy przypadkiem nie wiemy, gdzie za darmo zbadać słuch, albo gdzie skorzystać z zupełnie innych świadczeń za darmo w ramach NFZ-u. Były też pytania o implanty ślimakowe i myślę, że dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, których ten temat interesuje, albowiem są dzisiaj ze mną dwie gościnie, które witam bardzo serdecznie. Witam panią Karolinę Rusinowicz.
1: Dzień dobry.
0: Pani Karolina jest surdologopedką z Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.
1: Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG Gdańsk.
0: No i teraz mamy jasność. Ja bardzo dziękuję. Oraz witam panią Annę. Witam pani Anno. Pani jest pacjentką tegoż ośrodka. Jaka jest pani historia? Jak to się stało, że trafiła pani w to miejsce?
9: Ja jestem seniorką. 15 lat wcześniej, a może jeszcze trochę wcześniej, jakbym odczuwała ubytki słuchu. I już nosiłam aparaty słuchowe. Ciągle trzeba było je zmieniać trochę na wyższe, bo ubytki postępowały, a aparaty też są coraz nowsze i oczywiście dawały to do jakiegoś momentu jakiś komfort tego słyszenia, ale potem już przestawały dawać ten komfort. Trzeba było jakoś szukać jakiejś pomocy innej i oczywiście wiedziałam, że w Kajetanach robią implanty ślimakowe, ale nie wiedziałam naprawdę, że u nas w Gdańsku.
0: Prawda.
9: I to był, i tak długo zwlekałam, bo może bym pojechała, ale ponieważ z racji tego, że ja jestem również inwalidką oczną i sama się nie poruszam, więc musiałabym angażować rodzinę, żeby ze mną tam do tych Kajetan jeździła. To tak odwlekałam, a jak okazało się, że tutaj, no to jest blisko i mogę dużo rzeczy sama załatwić, tak? No bo tu jest mój teren, to ja się lepiej, bezpieczniej czuję na swoim terenie. Wzięłam skierowanie od pani doktor z pierwszego kontaktu do gabinetu audiologii, tak? No i pan doktor nawet od razu powiedział, że już większe aparaty to już nie, trzeba będzie implant, ale zrobimy wszystkie badania. Czy w ogóle pani się zakwalifikuje, bo to jeszcze nie każdy, kto tak musi się zakwalifikować. Tych badań było bardzo dużo, ale powiem szczerze, że bardzo to sprawnie poszło. Trzeba było się spotkać właśnie z surdologopedą i z psychologiem. I te wszystkie opinie, te badania plus tu opinie tam o państwa miały zakwalifikować do operacji. No i zostałam zakwalifikowana do tej operacji. U doktora to już nawet wybrany miałam kolor. Profesora wszystko mi powiedział, jak to będzie wyglądać, jak to z dwóch części. Naprawdę wszystko bardzo dokładnie wiedziałam, jak to będzie i czekałam na kolejkę.
2: Audycja poradnicza.
0: To, co ważne tutaj, tak poradnikowo, co by brzmiało, jeśli aparaty już nie spełniają swojej roli, to wtedy warto pomyśleć o implancie ślimakowym. Koniecznie. Gdzie to wszystko znaleźć, to już pani nam pięknie wytłumaczyła, że mamy w Gdańsku miejsca, które się warto udać i specjalistów, którzy się tym zajmują.
9: Miejsca świetnych specjalistów, naprawdę oddanych. Zarówno tak samo jak zespół, który nas prowadzi dalej, bo tam są psycholodzy i surdologopedzi, to którzy nam prowadzą te zajęcia. Przemiłe całe towarzystwo, naprawdę. I tak się czuje człowiek serdecznie, miło.
0: Rehabilitacja jest za darmo.
1: Tak.
0: I zabieg też jest za darmo, szczególnie implantu ślimakowego.
9: No, jestem pełna uznania i tak jakbym chciała, bo ja wiem, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, bo wiadomo. Ale muszę powiedzieć, że jak ktoś jest zakwalifikowany, tak, i że to w Polsce nawet robią taki zabieg, to są bardzo drogie zabiegi. I teraz sam zabieg prowadzenia implantu, potem procesor, tak, i cała potem rehabilitacja, bo tak jakby nikt nigdy nie liczy, że tego to nam się, to nam, i to robią nam, fundusz to robi, tak? Przez fundusz nic to nie kosztuje, tylko moja dobra wola, żebym poszedł to zrobić.
0: Ale jak na panią patrzę, pani Anno, to w ogóle po prostu promienna, energetyczna, piękna, żywiołowa kobieta. Widać, że pewnie pani zawsze taka była, tak podejrzewam, ale widzę, że ten implant dodatkowo wniósł coś takiego ważnego. W życie pani.
9: Tak, powiem tak, że ja odżyłam przy tym implancie usznym, bo ja też od 25 lat jestem oczną inwalidką, tak? Jakoś sobie już radziłam, ale jak straciłam słuch, to na nawet do mojego ulubionego okulisty mówię, że głuchota jest gorsza. Ale teraz byłam w La Scali na operze, którą to było moje marzenie jeszcze pojechać, no ale trzeba było mieć słuch.
0: Właśnie tutaj ważne rzeczy padają. Proszę Państwa, nie czekajmy z tym do końca, nie bójmy się tych aparatów słuchowych, tak jak Pani Anna tutaj podkreśla, realizujmy swoje marzenia, wysłyszmy pięknie ten świat, po prostu.
9: Dlatego zachęcam, że po prostu, no bo życie jest piękne, ile możemy skorzystać, to skorzystajmy. Teraz mamy tak wiek przedłużony, po prostu, no to jeszcze ta emerytura taka długa, to chociaż od czasu do czasu, żeby sobie sprawiać jakąś radość.
0: Oczywiście.
9: A jak nie mamy słuchu czy wzroku, to nam trudno sprawiać tą radość, no to chociaż to jedno uszy wymieniają, chociaż jedno dadzą, a jest super. Ja po prostu, dlatego ja tam dziękuję doktorowi Tryciakowi i tym wszystkim, całemu zespołowi i tutaj tym paniom, które teraz nas ćwiczą, tak? Są pełne oddania. Tam naprawdę taka wspaniała atmosfera jest. Każdy jest bardzo życzliwy, uczymy się fajnie. Dlatego uważam, że to są naprawdę sympatyczne spotkania. Ja nawet z przyjemnością chodzę, bo ktoś pomyśli, o Jezu, czy coś, a no co człowiek ma robić? No inwestuje jeszcze trochę w siebie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię, nikt chyba dzisiaj tak nie przekona naszych słuchaczy jak pani. Specjaliści, prawda, czy dziennikarze mogą o pewnych rzeczach mówić, często je powtarzać, coś podkreślać, ale nikt tak nie przekona jak osoba, która sama czegoś doświadczyła, prawda?
9: Ja też swoim tłumaczę już nawet teraz i mówię, zobaczcie, już słyszę, tak? To jest bardzo dużo. Kiedyś w samochodzie z synem, jak jechałam, no to nie mogliśmy rozmawiać, bo dla mnie to już nie było. Przy stole rodzinnym, no to tylko najwyżej z jedną osobą. Ktokolwiek do mnie coś mówił, to ja mówię, spokojnie, jeszcze nic nie mów, bo nic nie słyszę. Musiałam usiąść blisko, ktoś do mnie mówił bezpośrednio. Musiałam się bardzo skupiać. No jeszcze oczywiście droga przede mną, bo to nie jest jeszcze tak, że jest idealnie. Bo okazuje się, że na przykład jestem w restauracji na obiedzie, to niestety to nie jest cisza domowa, że ja wyłączę telewizor i siedzimy sobie w czwórkę i rozmawiamy i ja już wtedy słyszę, ale w restauracji nie.
0: Szum.
9: Dlatego tylko, że tam jest zewsząd, a tu leci muzyka, a przy każdym stoliku ktoś mówi. I to odbiera. Ja wiem, że musiałaby może częściej być, bo mózg musi się nauczyć odrzucać to, co jest mi niepotrzebne.
0: Ja myślę, że pani tu już jest specjalistką, tak. Jak tak słucham, prawda?
9: Tak. Tak. Ja tak opowiadam może bardzo dokładnie.
0: Super.
9: Jeżeli ktokolwiek by chciał usłyszeć, że to nie jest tak od razu, że idę do okulisty i optyk mi montuje, zakładam okulary i ja czytam. A to wcale tak nie jest, tak? To jest dłuższy proces i na to trzeba psychicznie być przygotowanym i trzeba sobie na to dać czas i spokój. A potem dopiero jak ten procesor się zakłada, to dopiero się zaczynają klocki.
0: No właśnie, pani Karolino, pani jest zadowolona z pacjentki, bo pacjentka jest bardzo zadowolona z państwa, słyszę.
10: Tak, no my sobie te klocki już razem układamy potem. Właśnie jestem bardzo zadowolona z tej naszej wspólnej budowli, którą tutaj sobie budujemy.
0: No właśnie, co jest takie ważne w rehabilitacji pacjentów, którzy są po wszczepie?
10: Pani Ania jest bardzo zmobilizowana, bardzo systematyczna. Też bardzo długo nosiła już od początku procesor. To też nasi inżynierowie wiedzą, widzą, ile pacjenci noszą procesor i mimo tych szumów, tych dodatkowych dźwięków, tak jak pani Ania mówiła, na początku słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła. A my się uczymy kierować naszym słuchem tak, właściwie uczymy mózg, żeby się skupiał na tych konkretnych dźwiękach, na których nam zależy. Czyli na przykład nie zwracamy już potem uwagi na brzęczącą lodówkę w tle, tylko skupiamy się na rozmowie.
0: bardzo ważne rzeczy, tak? Ale to jest jakby wpisane w ten proces, z tego co pani mówi, że na początku może nas trochę to przerazić, tak, ten świat dźwięków, ale z czasem po prostu to wszystko łagodnieje i zaczynamy rozumieć mowę i te dźwięki w tle już nas tak nie irytują. Taka rehabilitacja osoby po wszczepie implantu ślimakowego czy jakiegokolwiek innego implantu?
10: Minimum rok. To też tutaj jest pani Ania pacjentką dorosłą, także już ma mowę rozwiniętą. Tutaj tak, tylko jest tak, trening słuchowy. Tak. Więc około roku. My tak stawiamy na takie około 2 lat. To zależy od osoby, czy były jakieś powikłania, też od intensywności rehabilitacji, też od tego, jak tutaj pani Ania mnie niejednokrotnie zaskoczyła na wcześniejszym już etapie, kiedy się spotykały, to pani Ania mówiła, że była na jakimś koncercie, była w kinie, czyli dużo, dużo dostarczała sobie nawet też poza zajęciami i takim typowym treningiem, dostarczała sobie tych bodźców, tych sygnałów dźwiękowych w różnych warunkach, nie tylko tych gabinetowych. Też uczestniczy pani Ania w zajęciach grupowych, to też są troszeczkę inne, nawet łatwiejsze czasem są ćwiczenia same, ale są inne warunki tutaj słuchowe, inne skupienie uwagi słuchowej, pamięć słuchowa, inne rzeczy się ćwiczy tutaj.
0: I rozumiem, że to jest ten trening słuchowy, który pani Karolino prowadzicie.
10: Tak, dokładnie. Co prawda w warunkach gabinetowych, ale dzisiaj potwierdzam, że idąc tutaj razem do studia, też rozmawiałyśmy w ruchu ulicznym, przy ruchu ulicznym, przy tych dźwiękach ruchu ulicznego, może tak? I
0: już sobie trochę.
10: Tak, już bardzo dobrze sobie pani radziła.
0: No świetnie. Pani Karolino, czy wszyscy pani pacjenci są takimi pozytywnymi, fajnymi gadułami?
10: Moi tak.
0: No to pogratulować.
10: Moi pacjenci są najlepsi na świecie.
0: Pogratulować, bo to właśnie o to chodzi w tej całej rehabilitacji, żeby ta komunikacja się tak rozwijała, tak? Żeby człowiek miał tą swobodę komunikowania się po prostu w różnych sytuacjach.
10: Chociaż też tutaj chciałabym zaznaczyć, że pani Ania tutaj jest takim wzorcowym faktycznie pacjentem i też wewnątrz z determinacją i z motywacją do rehabilitacji i też no, nie było tutaj u pani Ani powikłań. Czasem się drobne rzeczy zdarzają, dlatego też my ten czas rehabilitacji mówimy od razu o tych około 2 latach, bo no, zdarzają się takie momenty, że gdzieś tam tak naprawdę ta uwaga słuchowa, to w sensie słyszenie dają nam lekarze, a my tutaj się uczymy słuchać, troszkę nam dłużej zajmuje z różnych względów, ale tak, wszystkich mam wspaniałych po prostu. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze szpitalem z Kopernikusem. Właśnie jest to połączenie tej kwalifikacji samego zabiegu i potem rehabilitacji, że ci nasi pacjenci są w takim, może to brzydko zabrzmi, ale w takim zamkniętym jednak obiegu. Połączenie stricte medycznej strony i tej rehabilitacji. To jest dosyć niespotykane nawet w Polsce, żeby było to tak połączone i był taki przepływ pacjentów, informacji, specjalistów w jednym miejscu.
0: To było bardzo energetyczne, miłe spotkanie.
10: Dziękujemy.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego dużo dobrego.
9: Teraz każdemu mówię, noś aparaty, a poza tym idź do audiologa. Im szybciej, tym lepiej.
0: Przypomnę tylko, że moimi gościniami były pani Anna i pani Karolina Rusinowicz, nasza wspaniała surdologopedka gdańska. Dziękuję pięknie.
10: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
11: Czas wolny w Trójmieście.
0: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
11: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
0: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
11: tak,
0: mówię?
11: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego. Stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
0: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
11: Tak, jak najbardziej.
0: Psa.
11: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakiś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
0: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
12: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują. Więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko. człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
0: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
11: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
12: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
0: Czy niekoniecznie.
12: Nie można popełnić żadnych błędów.
0: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
12: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiem, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
2: Czas wolny w Trójmieście.
0: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
12: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
11: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
12: Promuję podejmujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz, bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
0: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Dziękuję. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
11: Na pewno.
0: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
12: Nas zaskoczyło, dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan, 10 lat temu prowadziliśmy równolegle działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
11: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy. I ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
12: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
0: Super, gratuluję.
12: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
11: Te opinie super. Nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie, dobra, to jedziemy dalej.
0: Takiej energii do kolejnych działań.
12: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
0: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
12: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
0: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
12: Dziękuję.
11: Dziękujemy.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Ktoś z Państwa będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Gdańska w naszym radiowym quizie.
13: Witam oczywiście słuchaczy w Gdańsku i zapraszam na nasz quiz dotyczący naszego pięknego miasta. Czasem pytania są bardzo łatwe, a czasem no niestety troszeczkę trzeba pogłówkować, ale chyba warto. No to czas przedstawić uczestniczkę, czyli panią Monikę, którą witam serdecznie. Pani Monika, jest pani, mam nadzieję, tak? Słyszymy się?
14: Jestem, tak. Dzień dobry. Dobrze,
13: dzień dobry. Pani Moniko, pani jest rodowitą gdańszczanką, czy dopiero od niedawna w Gdańsku? Jak to jest?
14: Dopiero od niedawna. Przyjechałam tak mniej więcej pół roku temu do Gdańska i przeprowadziłam się tutaj razem z moim chłopakiem, który właśnie jest z kolei rodowitym gdańszczaninem.
13: Rozumiem, czyli podejrzewam, że on pokazuje pani miasto, tak?
14: Tak jest, dokładnie.
13: Dużo już pani widziała, czy jeszcze za mało pani zdaniem?
14: Myślę, że widziałam sporo, ale na pewno jeszcze dużo przede mną.
13: No dobrze, mam nadzieję, że niektóre pytania będą jakąś taką inspiracją, które miejsca warto zobaczyć jeszcze w Gdańsku, jeżeli jeszcze tam pani nie była. No to co, chyba możemy zaczynać, prawda? 5 pytań przed panią, będę trzymać mocno kciuki. Oczywiście mogą być pomyłki, mogą być skuchy, to też dopuszczamy. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Pytanie pierwsze, pani Moniko, brzmi: jak nazywa się gotycka bazylika w Gdańsku, będąca jednym z największych kościołów ceglanych na świecie, więc mamy się czym pochwalić. Czy to Katedra Oliwska, czy Bazylika Mariacka, czy może Kościół Świętej Katarzyny?
14: O, super, tutaj na pewno znam odpowiedź. Myślę, że to będzie Bazylika Mariacka.
13: Jasne, tak, to oczywiście Bazylika Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie, właśnie zbudowaną z cegły, więc trzeba się tym chwalić. I podejrzewam, że dlatego też między innymi wiele osób, które przyjeżdża do Gdańska, właśnie zwiedza tę bazylikę. No to drugie pytanie. Który polski król odzyskał Pomorze Gdańskie w 1116 roku? To nie jest łatwe pytanie. Czy to Bolesław Chrobry, czy Bolesław III Krzywousty, czy może Kazimierz Wielki?
14: To już faktycznie troszkę trudniejsze pytanie. Muszę się chwilkę zastanowić.
13: To co, to będzie strzał w ciemno? Bolesław Chrobry, Bolesław III Krzywousty, Kazimierz Wielki. 1116 rok, ten rok może tu pomóc.
14: Myślę w takim razie, że to będzie chyba Bolesław Krzywousty.
13: No, oczywiście tak, no bo na Kazimierza za wcześnie, a na Chrobrego za późno. Tak, jasne, oczywiście. No to teraz trzecie pytanie, piątka z historii. Pytanie trzecie brzmi: która z bram w Gdańsku jest uważana za jedną z najpiękniejszych? Dodam tylko, że prowadzi na długi targ. Czy to jest Brama Wyżynna, czy Brama Złota, czy może Brama Zielona?
14: O, tutaj też będę wiedzieć, to będzie na pewno Brama Złota.
13: Tak, to jest Brama Złota. Jest w ogóle taka ciekawostka z nią związana, bo zwykle bramy pełniły kiedyś funkcję obronną, a ta brama pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Stąd może właśnie najpiękniejsza, prawda? Bo tak na to położono nacisk. No dobrze, no to teraz pytanie czwarte, coraz bliżej końca. Kto był pierwszym biskupem, który przybył do Gdańska w 997 roku? Więc tu też historia. Czy to był święty Stanisław, święty Wojciech, czy święty Otton?
14: No to tutaj też chyba będzie strzał.
13: Tak.
14: Czy to będzie święty Stanisław?
13: Nie, ja myślałam, że tutaj pani będzie wiedziała. Święty Wojciech przybył oczywiście tam, żeby krzewić chrześcijaństwo wśród Prusów. Także to był święty Wojciech. No ale to tylko jedna skucha, nie przejmujemy się tym, bo przed nami jeszcze jedno pytanie. I ja myślę, że tutaj akurat to pytanie takie na dokładkę jest bardzo proste, bo brzmi: które z gdańskich miejsc jest popularnym celem wycieczek rodzinnych i oferuje wiele atrakcji dla dzieci? Z tego, co pani mówiła, jeszcze z narzeczonym, pewnie jeszcze państwo dzieci nie mają, ale warto zawczasu się w tą warto mieć taką wiedzę. Czy to Centrum Hevelianum, czy może Europejskie Centrum Solidarności, czy Muzeum II Wojny Światowej? Jak to jest?
14: O, tutaj też faktycznie będę wiedziała, to będzie Centrum Hevelianum i faktycznie w nim jeszcze nie byłam.
13: No to warto się wybrać, bo to jest miejsce i dla dorosłych, i dla dzieci. Tam nie tylko można się spotkać z historią, tam na przykład jest taka ciekawa rzecz: wehikuł czasu, człowiek i pocisk. Brzmi intrygująco, prawda?
14: Tak jest.
13: Jest też wehikuł czasu, zabawy z historią. Są wystawy interaktywne, na przykład taka związana z różnymi fizycznymi doświadczeniami, doświadczeniami, zatytułowana Z energią, więc zdecydowanie tam warto pójść, ale ja myślę, że te dwa pozostałe, nie wiem, czy pani jeszcze była, ale Muzeum Wojny Światowej znakomite i zawsze też przedstawia coraz to nowe wystawy, bardzo dba o to, żeby ta właśnie ta ich propozycja wystawowa była bardzo na czasie i taka bardzo interesująca. No i Europejskie Centrum Solidarności, no to samo się rozumie, prawda, że tam też warto to miejsce odwiedzić. Była już pani w którymś z tych miejsc?
15: Byłam w obu i oba bardzo polecam. Bardzo, bardzo ciekawe wystawy i bardzo dużo czasu też tam można spędzić i się rzeczy dowiedzieć.
13: Tak, i się człowiek w ogóle nie nudzi. Mam nadzieję, że się pani nie nudziła. Zdobywa pani oczywiście gadżety. Radia była tylko jedna z kucha. 4/5. Znakomity wynik, pani Moniko, więc gratuluję serdecznie.
15: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
13: Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Proszę pozdrowić koniecznie swojego chłopaka gdańszczanina, a słuchaczy radia, słuchaczy z Gdańska, z Trójmiasta oczywiście zapraszam na kolejny quiz z bardzo ciekawymi pytaniami dotyczącymi Gdańska. Można się, proszę państwa, dzięki temu też czegoś nauczyć.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Gry planszowe. Wielu z nas je docenia i chętnie po nie sięga w długie jesienno-zimowe wieczory.
2: Co jest grane w Trójmieście?
3: Zapraszam państwa na spotkanie z moimi gośćmi z głowy pełnej przygód. Czym ta głowa jest tam ponabijana? Skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa i do czego ona prowadzi?
12: No jeśli chodzi o sam logotyp i wygląd naszej inicjatywy, chcieliśmy jakby zewrzeć jak najwięcej kwestii w jednym obrazku. Mamy obrazek, który pięknie pokazuje tą wybuchającą głowę pełną kości, którymi rzucamy przy okazji naszych rozgrywek. No i głowa pełna przygód, że te pomysły skądś wychodzą. To wszystko, całe rozgrywki naszych gier fabularnych dzieją się w naszych głowach i my je tylko wyłącznie przekładamy formą narracyjną na stół, przy którym siedzimy.
16: Wspólna pasja zdecydowała, że stwierdziliśmy, właściwie Michał z resztą, bo ja dołączyłam później, stwierdzili, że założą inicjatywę, w ramach której będą dzielić się swoją pasją z innymi, zarażać innych tym, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, w jaki sposób lubią się rozwijać, no bo jest to bardzo kreatywne zajęcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to idzie.
3: Ktoś zawsze musi zrobić ten pierwszy krok, czyli zaszczepić w nas tę pasję, a gry planszowe to jest coś fantastycznego. Jak wiemy, na rynku mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś to był tylko prosty Chińczyk na przykład, a w tej chwili mamy gry dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i różnego rodzaju kombinacje. Państwo jesteście zwolennikami gier fabularyzowanych, prawda?
12: Tak, zgadza się. Tak jak już zostało wspomniane, gry planszowe, to można by je w jakiś sposób przyrównać do gier fabularnych, aczkolwiek w większości przypadków nie posiadamy tutaj żadnej planszy. Nie mamy tutaj żadnych swoich pionków. Mamy swoją kartę, na której tak naprawdę mamy opisane, kim w danym momencie jesteśmy, jaką postać, jaką rolę odgrywamy. I mamy jedną osobę, która tak naprawdę, można by powiedzieć, nie bierze udziału w rozgrywce jako postać, tylko jest tym narratorem, tak zwanym mistrzem czy mistrzynią gry. I to jest osoba, która rzeczywiście pełni funkcję tutaj światopoznawczą dla wszystkich. Też przedstawia wszystko, co się dzieje, żeby pozostali gracze czy graczki mogli sobie wyobrazić w głowach po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Ta osoba jest osobą, która przedstawia świat, gracze na niego reagują w jakiś sposób, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi postaciami i ponownie wraca to do takiego mistrza gry i on reaguje na to, co oni działali dalej, jakby pchając ich dalej w jakąś przygodę, osadzone w przeróżnych realiach. Tutaj jakby gry fabularne nie zamykają się w jednym świecie, jest ich mnóstwo, śmiało powiedzieć, że to są setki takich światów, czy byśmy chcieli zamknąć się w świecie jakimś fantazy, czy chcielibyśmy w jakimś turystycznym świecie, czy science fiction, czy bajkowym nawet.
16: Czy totalna abstrakcja też jak najbardziej wchodzi w grę.
12: Tak, tutaj oczywiście jakby staramy się, żeby to wszystko nie przekładało się na nasze życie codzienne, aczkolwiek da się. Teraz jakby możemy śmiało rozegrać, bo są też systemy, które wspierają takie właśnie walki polityczne, że tak powiem. Można w swoim wymyślonym świecie bawić się w takie kwestie i zobaczyć, jakby to wyszło i co by było gdyby, ale tak naprawdę tutaj uruchamiamy wyobraźnię na zupełnie innym poziomie. To, co już wcześniej Jania wspomniała, że to rozwija kreatywność, już jest to oparte nawet badaniami, że po prostu rozwój wyobraźni od najmłodszych lat tak naprawdę i przez młodzież już nastoletnią i przez dorosłych wymusza działanie mózgu w zupełnie inny sposób. na kreowanie jakiejś wizji tego, co się dzieje, zupełnie wykraczającego poza nasze codzienne życie. Jest to naprawdę ciekawe móc zobaczyć nawet ze strony takiego mistrza gry, którym w tym przypadku ja jestem, jak gracze zmieniają się w trakcie rozgrywki. Miałem przyjemność prowadzić jedną właśnie z takich sesji dla dzieci w wieku 8-9 lat i one siadając do stolika były bardzo podekscytowane, co to będzie, czy będą lasery, czy będą rakiety, czy będą kucyki pony. W trakcie rozgrywki ze speszonych dzieci z samego początku wychodziły naprawdę w skórze świetnych bohaterów. Ta zmiana, taka o 180 stopni samych właśnie postaci będących na miejscu.
0: W jakie tematy najchętniej wchodzą gdańszczanie? Czy to są jakieś tematy lokalne związane z Gdańskiem, czy być może jest to fantasy, a może kryminał, a może jeszcze zupełnie inny temat?
12: To już naprawdę ilu graczy, tyle jest pomysłów na to wszystko. Oczywiście też ilu mistrzów gry, bo to my jako ci narratorzy tworzymy całą tą historię. Pojawiają się u nas sesje, które może akurat nie dotyczące Gdańska, z tego co pamiętam, ale mieliśmy jedną z mistrzyń, które prowadziły po prostu sesję w Gdyni w latach 30. chyba
16: tak,
12: zeszłego
16: 20 wieku.
12: Mhm. I naprawdę opierając to wszystko na kwestiach historycznych Gdyni samej. Więc da się i ludzie chętnie przychodzili na takie właśnie rozgrywki. My jakby nie staramy się wymuszać na kimś rozgrywania kwestii historycznych związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Tutaj staramy się jak najbardziej pobudzić tą wyobraźnię graczy, żeby poznawali nowe, wykreowane przez nas światy i w nich w jakiś sposób starali się działać. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że gdańszczanie mają jakiś ulubiony setting w tym wypadku? Wydaje mi się, że nie. Popularność wszystkich systemów, które rozgrywamy, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co można śmiało określić tym, że zdarzało się, że miejsca na nasze wydarzenia schodziły w ciągu 2 czy 3 minut od rozpoczęcia.
16: Czasem minuta nawet.
12: Czy nawet minuty od rozpoczęcia zapisów, gdzie takich miejsc na takie jedno wydarzenie mamy od 20 do 30. Więc chętnych jest jak najbardziej dużo. I to nie konkretnie sprecyzowanych jakby w jednym kierunku, że ja chcę, żeby to było w Gdańsku, czy ja chcę, żeby to było w Sopocie, czy żeby to było w średniowiecznej Polsce, czy w ogóle w Europie, czy w science fiction, czy w fantasy, kompletnie nie ma to znaczenia. Ludzie bardziej z samego początku, wydaje mi się, chcieli przychodzić na takie nasze wydarzenia, głównie po to, żeby poczuć coś innego. Mnóstwo osób przychodziło po to, żeby spróbować rzeczywiście innej rozrywki. I tak jak teraz rozmawiamy o kwestii właśnie, że jesienno-zimowe wieczory spędzić dzień indziej niż przed komputerem, oczywiście jest to świetna alternatywa dla właśnie takiego siedzenia przed komputerem i gdzieś tam klikania myszką czy klikania na klawiaturze. Trzeba wyjść, to jest ważna sprawa. I trzeba się nastawić na to, że trafiamy do obcych ludzi, co też aktualnie jest dla wielu osób trochę problematyczne, jeżeli chodzi o gdzieś tam swoją strefę komfortu. Więc trzeba się nastawić, że rzeczywiście zostaniemy wrzuceni między kompletnie losowe osoby. Nie zdarzyła nam się chyba jeszcze sytuacja, żeby ktoś nie odnalazł się, bo jakby staramy się robić taką atmosferę przyjazną dla wszystkich, i dla świeżaków kompletnych, i dla takich już legend trójmiejskich, jeżeli chodzi o granie właśnie w gry fabularne.
0: Szukamy alternatywy dla telewizji, komputerów i smartfonów. Witam pana Michała Rzeczyckiego, Annę Duraczyńską-Wal z głowy pełnej przygód.
2: Co jest grane w Trójmieście?
16: Do komfortu graczy też bardzo mocno przyczynia się to, że zawsze w momencie, kiedy zapowiadamy sesje, które będą prowadzone, podajemy też potencjalne tematy niekomfortowe, które mogą się pojawić w trakcie rozgrywki. No bo każdy ma jakieś tam doświadczenia życiowe. Jeden będzie bał się pająków, inny węży, a ktoś inny ślimaków, jak na przykład ja. Ale gracz, zapisując się na daną sesję, ma świadomość, że dany temat może się pojawić. Więc jeżeli temat jest kompletnie nieprzekraczalny dla niego, wie, że powinien wybrać inną sesję. Co więcej, bardzo mocno zwracamy uwagę naszym mistrzom gry, żeby powiedzieli graczom na samym początku, że w każdym momencie mogą się wycofać. Jeżeli na przykład w którymś momencie rozgrywka w trakcie już jej przebiegu przestanie być dla kogoś komfortowa, ta osoba może w każdym momencie wstać, powiedzieć: przepraszam, dla mnie to jest za dużo.
0: Do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Agnieszka Trojnowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji, mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
10: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
9: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
11: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
9: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9:00.
12: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
9: Uważajmy jeszcze na poranne mgły, szczególnie silne na północy Polski. A dziś w kraju, kiedy mgła już opadnie, będzie słonecznie, zachmurzenie szykuje się niewielkie. Na wschodzie i południu czasem pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, a najcieplej na zachodzie.

0: 97 i 8 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Na drugi dzień, około 9 rano, służący obudził Wokulskiego, donosząc mu, że czeka Wysocki. Niech no wejdzie. Po chwili wszedł furman. Był przyzwoicie ubrany, miał czerstwą cerę i wesołe spojrzenie. Zbliżył się do łóżka i cerę i wesołe spojrzenie. Zbliżył się do

Niech zobaczy, czego jej brak. Na sprzęty i na bieliznę ja dam pieniędzy. Potem będziecie uważali, czy nie sprowadza kogo do domu. Oni! Zawołał z ożywieniem furman. Ile razy będzie wielmożnemu panu potrzebna, ja ją sam zawiozę, ale żeby kto zaś z miasta, to ni, z takiego interesu wielmożny pan mógłby się tylko nabawić nieszczęścia. Głupiś mój Wysocki, ja jej widywać nie potrzebuję. Byle była porządna w domu, schludna, pracowita, to niech sobie chodzi gdzie chce. Tylko niech do niej nie chodzą, więc rozumiesz, trzeba w pokoju odświeżyć ściany, umyć podłogę, kupić sprzęty tanie, ale nowe i dobre. Znasz się na tym? I jak jeszcze? Hem się w życiu mebli nawoził? Dobrze. A twoja żona niech zobaczy, co jej potrzeba z bielizny i odzienia i da mi znać. Rozumiem wszystko, wielmożny panie, odparł Wysocki, znowu całując go w rękę. Ale, a cóż z twoim bratem? Nie zgorzej, wielmożny panie, siedzi dziękować Bogu i wielmożnemu panu w Skierniewicach. Ma grunt, najął parobka i teraz niego wielki pan. Za parę lat jeszcze ziemi dokupi, bo stołuje się u niego jeden dróżnik i stróż. I dwa smarowniki. Nawet mutera kolej pensji dodała. Wokulski pożegnał furmana i zaczął się ubierać. Chciałbym przespać ten czas, dopóki znowu jej nie zobaczę, myślał Wokulski. Do sklepu nie chciało mu się iść. Wziął jakąś książkę i czytał, postanawiając sobie między pierwszą i drugą wybrać się do barona Krzeszowskiego. O 11:00 w przedpokoju rozległ się dzwonek i trzask otwieranych drzwi. Wszedł służący. Jakaś panna czeka. Proś do sali, rzekł Wokulski. W sali zaszeleściła kobieca suknia. Wokulski, stanąwszy na progu, zobaczył swoją Magdalenkę. Zdumiały go nadzwyczajne zmiany w niej. Dziewczyna była czarno ubrana, miała bladawą, ale zdrową cerę i nieśmiałe spojrzenie. Spostrzegłszy Wokulskiego, zarumieniła się i zaczęła drżeć. Niech pani siądzie, panno Mario, odezwał się wskazując jej krzesło. Usiadła na brzegu aksamitnego sprzętu, jeszcze mocniej zawstydzona. Powieki szybko zamykały jej się i otwierały, patrzyła w ziemię, a na rzęsach jej błysnęły krople łez. Inaczej wyglądała przed dwoma miesiącami. Więc już pani umie krawiecczyznę, panno Mario? Tak. I gdzież pani ma zamiar umieścić się? Może by do jakiego magazynu albo w służbę do Rosji? Dlaczegoż tam? Tam podobno łatwiej dostanę robotę, a tu któż mnie przyjmie? Szepnęła. A gdyby tu jaki skład brał u pani bieliznę, czy nie opłaciłoby się zostać? No tak, ale tu trzeba mieć własną maszynę i mieszkanie i wszystko. Kto tego nie ma, musi iść w służbę. Nawet głos jej się zmienił. Wokulski pilnie przypatrywał się jej, nareszcie rzekł: Zostanie pani tymczasem w Warszawie. Mieszkać będzie pani na Tamce, przy rodzinie furmana Wysockiego. To bardzo dobrzy ludzie. Pokój będzie pani miała osobny, stołować się pani będzie u nich, a maszyna i wszystko, co się okaże potrzebnym do szycia bielizny, znajdzie się także. Rekomendacje do składu bielizny dam pani, a po paru miesiącach zobaczymy, czy utrzyma się pani z tej roboty. Oto adres Wysockich. Proszę tam zaraz pójść. Kupić z Wysocką sprzęty, dopilnować, ażeby uporządkowali pokój. Maszynę przyślę pani jutro. A oto pieniądze na zagospodarowanie się. Pożyczam je, zwróci mi je pani ratami, jak już zacznie iść robota. Podał jej kilkadziesiąt rubli zawiniętych w kartkę do Wysockiego. A kiedy ona wahała się, czy ma brać, wcisnął jej zwitek w rękę i rzekł: Proszę, bardzo proszę natychmiast iść do Wysockich. Za parę dni on przyniesie pani list do składu bielizny. W nagłym wypadku proszę odwołać się do mnie. Żegnam panią. Ukłonił się i cofnął do swego gabinetu. Dziewczyna chwilę jeszcze postała na środku sali, potem otarła łzy i wyszła pełna jakiegoś uroczystego zdziwienia. Zobaczymy, jak powiedzie się jej w nowych warunkach, rzekł do siebie Wokulski i znowu zasiadł do czytania. O 1:00 w południe udał się Wokulski do barona Krzeszowskiego, po drodze wyrzucając sobie, że tak późno składa wizytę swojemu eks-przeciwnikowi. Mniejsza o to, pocieszał się. Nie mogłem go przecie nachodzić, kiedy był chory, a bilet posłałem. Zbliżywszy się do domu, w którym lokował się baron, Wokulski mimochodem zauważył, że ściany kamienicy mają tak niezdrową barwę zielonawą, jak Maruszewicz żółtawą, i że rolety w mieszkaniu Krzeszowskiego są podniesione. Widać już zdrów, myślał.

0: Nie wypada jednak od razu pytać o jego długi. Zrobię to za drugą lub trzecią wizytą. Potem spłacę lichwiarzy i biedny baron odetchnie. Nie mogę być obojętnym dla człowieka, który przeprosił pannę Izabelę. Wszedł na piętro i zadzwonił. W mieszkaniu słychać było kroki, ale nie spieszono się z otwieraniem. Zadzwonił drugi raz. Chodzenie, a nawet przesuwanie sprzętów odbywało się w dalszym ciągu za drzwiami, ale znów nie otwierano. Zniecierpliwiony szarpnął dzwonek tak gwałtownie, że o mało go nie urwał. Dopiero wówczas zbliżył się ktoś do drzwi i począł flegmatycznie zdejmować łańcuszek, kręcić kluczem i odciągać zasuwkę, mrucząc: widać swój, Żyd by tak nie dzwonił. Nareszcie otworzyły się drzwi i stanął w progu lokaj, Konstanty. Na widok Wokulskiego przymrużył oczy i wysunąwszy dolną wargę spytał: a co to? Wokulski odgadł, że nie cieszy się łaskami wiernego sługi, który był przy pojedynku. Pan baron w domu? Spytał. Pan baron leży chory i nikogo nie przyjmuje, bo teraz jest doktor. Wokulski wydobył swój bilet i 2 ruble. Kiedyż mniej więcej można odwiedzić pana? Bardzo, bardzo nie zaraz, odparł trochę łagodniej Konstanty, bo pan jest chory z postrzału i doktorzy kazali mu dziś, jutro jechać do ciepłych krajów albo na wieś. Więc przed wyjazdem nie można widzieć się? O, wcale nie można. Doktorzy ostro zakazali nie przyjmować nikogo. Pan ciągle w gorączce. 2 stoliki do kart, z których jeden miał złamaną nogę, a drugi gęsto zapisane sukno, tudzież kandelabry z niedopałkami świec woskowych, kazały powątpiewać o dokładności patologicznych określeń Konstantego. Mimo to Wokulski jeszcze dodał mu rubla i odszedł, bynajmniej niezadowolony z przyjęcia. Może baron, myślał, po prostu nie chce mojej wizyty. Ha! W takim razie niech płaci lichwiarzom i zabezpiecza się od nich aż 4 sposobami zamknięć. Wrócił do siebie. Baron istotnie miał zamiar wyjechać na wieś i nie był zdrów, ale i nie tak chory. Rana w policzku goiła mu się bardzo powoli. Nie dlatego, ażeby miała być ciężką, ale że organizm pacjenta był mocno podszarpany. W chwili wizyty Wokulskiego baron był wprawdzie obwiązany jak stara kobieta na mrozie, ale nie leżał w łóżku, tylko siedział na fotelu i miał przy sobie nie doktora, ale hrabiego Licińskiego.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
18: Czy już znasz tę nowość?
19: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
18: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
19: oraz wspierają układ nerwowy,
18: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
19: Bezglutenowy
18: i bez laktozy.
19: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne.
19: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
21: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
20: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Właśnie narzekał przed hrabią na opłakany stan zdrowia. Niech diabli wezmą, mówił. Tak podłe życie. Ojciec zostawił mi wprawdzie 500 000 rubli w dziedzictwie, ale zarazem 4 choroby, z których każda warta milion. Co za niewygoda bez binokli. No i wyobraź sobie, hrabia, pieniądze rozeszły się, ale choroby zostały. Że zaś ja sam dorobiłem sobie parę nowych chorób i trochę długów, więc sytuacja jasna. Byłem się szpilką, za drasną muszę posyłać po trumnę i rejenta. Tek, odezwał się hrabia. Nie sądzę jednak, ażebyś pan w podobnej sytuacji rujnował się na rejentów. Właściwie to mnie rujnują komornicy. Baron, odpowiadając, niecierpliwie chwytał odgłosy dolatującego z przedpokoju, ale nic nie mógł zmiarkować. Dopiero gdy usłyszał zamykanie drzwi, zasuwanie zatrzasku i zakładanie łańcucha, nagle wrzasnął: Konstanty? Po chwili wszedł służący, nie zdradzając zbytecznego pośpiechu. Kto był? Pewnie Goldcygier. Powiedziałem ci, ażebyś z tym łotrem nie wdawał się w żadne rozprawy, tylko porwał za łeb i zrzucił ze schodów. Wyobraź pan sobie, zwrócił się do Licińskiego, ten podły Żyd nachodzi mnie ze sfałszowanym wekslem na 400 rubli i ma bezczelność żądać zapłaty. Trzeba wytoczyć proces, tak. Ja nie wytoczę, nie jestem prokuratorem, który ma obowiązek ścigać fałszerzy. Zresztą nie chcę dawać inicjatywy do gubienia jakiegoś zapewne biedaka, który zabija się pracą nad naśladowaniem cudzych podpisów. Czekam więc, ażeby Goldcygier wystąpił z akcją, a dopiero wówczas, nikogo nie oskarżając, przyznam, że to nie mój podpis. A właśnie, że to nie był Goldcygier, odezwał się Konstanty. Więc kto? Rządca? Może krawiec? Nie, ten pan, rzekł służący i podał bilet Krzeszowskiemu. Porządny człowiek, alem go wygnał, kiedy tak pan baron kazał. Co? Spytał zdziwiony hrabia, spoglądając na bilet. Nie kazałeś pan przyjmować Wokulskiego? Tak, potwierdził baron. Licha figura, a przynajmniej nie do towarzystwa. Hrabia Liciński z pewnym akcentem poprawił się na fotelu. Nie spodziewałem się usłyszeć takiego zdania o tym panu od pana, tek. Nie bierz pan tego, co mówię, w jakimś hańbiącym znaczeniu, pospieszył objaśnić baron. Pan Wokulski nie zrobił nic podłego, tylko takie małe świństewko, które może uchodzić w handlu, ale nie w towarzystwie. Hrabia z fotela, a Konstanty z progu uważnie przypatrywali się Krzeszowskiemu. Sam hrabia osądź, mówił dalej baron. Klacz moją ustąpiłem pani Krzeszowskiej, przed Bogiem i ludźmi prawnie zaślubionej mi małżonce, za 800 rubli. Pani Krzeszowska na złość mnie, nie wiem nawet za co, postanowiła koniecznie ją sprzedać. No i trafił się nabywca, pan Wokulski, który korzystając z afektu kobiety postanowił zarobić na klaczy 200 rubli. Dał bowiem za nią tylko 600. Miał prawo, tek, wtrącił hrabia. Ach, Boże, wiem, że miał prawo, ale człowiek, który dla pokazania się wyrzuca 1000 rubli, a gdzieś w kącie zarabia na histeryczkach po 25%, taki człowiek nie jest smaczny, to nie dżentelmen. Zbrodni nie popełnił, ale jest tak nierówny w stosunkach, jak ktoś, kto rozdając znajomym w prezencie dywany i szale, wyciągałby nieznajomym chustki do nosa. Zaprzeczy pan temu? Hrabia milczał i dopiero po chwili odezwał się. Tak, czy to jednak pewne? Najpewniejsze układy między panią Krzeszowską i tym panem prowadził mój Maruszewicz i wiem to od niego. Tak, w każdym razie pan Wokulski jest dobrym kupcem i naszą spółkę poprowadzi, jeżeli was nie okpi. Tymczasem Konstanty, wciąż stojąc na progu, zaczął z politowaniem kiwać głową, aż zniecierpliwiony odezwał się: Ech, co też pan wygaduje, tf, zupełnie jak dziecko. Hrabia spojrzał na niego ciekawie, a baron wybuchnął: A ty co, błaźnie, odzywasz się, kiedy cię nie pytają? Naturalnie, że się odzywam, bo pani gada i robi całkiem jak dziecko. Ja jestem tylko lokaj, ale przecie wolałbym wierzyć takiemu, co mi daje 2 ruble za wizytę, aniżeli takiemu, co ode mnie po 3 ruble pożycza i wcale nie spieszy się z oddawaniem. Ot co jest. Dziś pan Wokulski dał mi 2 ruble, a pan Maruszewicz... Won? Wrzasnął baron, chwytając za karafkę, na widok której Konstanty uznał za pożyteczne oddzielić się od swego pana grubością drzwi. A to Łotr Fagas, dodał baron, widocznie bardzo zirytowany. Pan ma słabość do tego Maruszewicza? Spytał hrabia. Ale bo to poczciwy chłopak. Z jakich on mnie sytuacji nie wyprowadza, ile daje mi dowodów nieledwie psiego przywiązania. Tek, mruknął zamyślony hrabia, posiedział jeszcze kilka minut, nic nie mówiąc i nareszcie pożegnał barona. Idąc do domu, hrabia Liciński kilka razy powracał myślą do Wokulskiego. Uważał za rzecz naturalną, że kupiec zarabia nawet na wyścigowym koniu. Swoją drogą czuł jakiś niesmak do podobnych operacji, a już całkiem miał za złe Wokulskiemu, że wdaje się z Maruszewiczem figurą co najmniej podejrzaną. Zwyczajnie zbogacony parweniusz, mruknął hrabia. Przedwcześnie zachwycaliśmy się nim, chociaż spółkę może prowadzić, rozumie się, przy pewnej kontroli z naszej strony. W parę dni, około 10 rano, Wokulski odebrał 2 listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Wokulski głęboko odetchnął. Miał czas. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić i że mecenasowi jest bardzo do twarzy w pantoflach z brązowego safianu.
2: Pan ma szczęście, panie Wokulski, odezwał się szlangbaum.
1: Ledwie panu zachciało się kupić dom, a już domy idą w górę. Ja powiadam, słowo daję, że pan w 5 roku odzyska swój nakład na te kamienice i jeszcze co zarobi, a ja przy panu.
2: Myślisz pan? Odparł niedbale Wokulski.
1: Ja nie myślę, mówił Żyd. Ja już zarabiam. Wczoraj adwokat pani baronowej Krzeszowskiej pożyczył ode mnie 10 000 rubli do nowego roku i dał 800 rubli procentu.
2: Cóż to, i ona już nie ma pieniędzy? Spytał Wokulski adwokata.
1: Ma w banku 90 000 rubli, ale na tym baron położył areszt. Piękną napisali intercyzę, co? Zaśmiał się adwokat. Mąż kładzie areszt na pieniądzach będących niewątpliwą własnością żony, z którą toczy proces o separację. Ja co prawda takich intercyz nie pisywałem, haha, śmiał się adwokat, ciągnąc dym z wielkiego bursztyna.
2: Na cóż baronowa pożycza od pana te 10 000, panie Szlangbaum? Rzekł Wokulski.
1: Pan nie wie? Odparł Żyd. Domy idą w górę i adwokat wytłumaczył pani baronowej, że kamienicy pana Łęckiego nie kupi taniej niż za 70 000 rubli. Ona wolałaby kupić ją za 10 000, no ale co zrobi?
2: Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos.
1: Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienice państwa Łęckich, lekko schylił głowę, kupuje w imieniu pańskim nie ja, tylko obecny tu, ukłonił się, pan S. Szlangbaum.
2: Mogę kupić, czemu nie? Szepnął Żyd.
1: Ale za 90 000 rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem.
2: Czemu nie? To nie moje pieniądze. Chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji.
1: Żebym ja miał tyle tysięcy, ile tu w Warszawie można wynająć do każdy interes, bardzo porządne osoby i katoliki, to ja bym był bogatszy od Rothschilda.
2: Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas.
1: Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze.
2: To niepotrzebne, wtrącił Żyd.
1: A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciąga od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 000 rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica po jaśnie wielmożnych Łęckich przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść, ja nawet do niej nie zajrzę, odparł Żyd, machając ręką.
2: Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, a za tydzień, 10 dni, kamienicę.
1: Bodajbyś pan tylko nie stracił na niej z 12 000 rubli, szanowny panie Stanisławie.
2: tylko zyskam, odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i szlangbauma. Ale, pochwycił mecenas, odprowadziwszy Wokulskiego do salonu. Nasi hrabiowie tworzą spółkę, tylko nieco zmniejszają udziały i żądają bardzo szczegółowej kontroli interesu. Mają rację. Szczególniej ostrożnym okazuje się hrabia Liciński. Nie rozumiem, co się z nim stało. Daje pieniądze, więc jest ostrożny. Dopóki dawał tylko słowo, był śmielszy. Nie, przerwał mu adwokat. W tym coś jest i ja to wyśledzę. Ktoś nam buty uszył. Nie wam, ale mnie, uśmiechnął się Wokulski. W rezultacie wszystko mi jedno i nawet wcale bym się nie gniewał, gdyby panowie ci nie przystępowali do spółki. Jeszcze raz pożegnał adwokata i pobiegł do sklepu. Tam znalazło się kilka ważnych interesów, które zatrzymały go nadspodziewanie długo. Dopiero o 1:30 był w łazienkach.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Autopromocja.
2: Weekend. Czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką sili maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Surowy chłód parku zamiast uspokoić podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem, w towarzystwie hrabiny i ojca, rzucała pierniki łabędziom, z których jeden nawet wyszedł z wody na swoich brzydkich łapach i umieścił się u stóp panny Izabeli. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Cóż za wypadek, zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dosyć często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 000 rubli. Z pewnością wezmę 100 000, a może i 110. Błogosławione są te licytacje. Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług, pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce, proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Widzi pan, jak nauczyłam się przymawiać o jałmużnę? Pani hrabina raczy przyjąć 2 sztuki? Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O ciociu, tego już za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy, na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Wiatr zaledwie dyszał i tylko po to, ażeby chłodzić śpiące w gniazdach pisklęta i ułatwić lot owadom spieszącym na weselne gody. Liście drzew chwiały się tak delikatnie, jakby poruszał je niematerialny podmuch, ale cicho prześlizgujące się promienie światła. Tu i owdzie, w przesiąkłych wilgocią gęstwinach, mieniły się barwne krople rosy jak odpryski spadłej z nieba tęczy. Zresztą wszystko stało na miejscu. Słońce i drzewa, snopy światła i cienie, łabędzie na stawie, roje komarów nad łabędziami, nawet połyskująca fala na lazurowej wodzie. Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie i od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki. Że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie, jak para czarnych brylantów, błyskają ciekawe oczy ptaka. Że on już zawsze będzie pełen niezmiernej ciszy, ona zawsze tak rozmarzona i oblana rumieńcem, że przed nimi zawsze, jak teraz, będą lecieć całujące się w powietrzu te oto 2 białe motyle. Byli w połowie drogi do pomarańczarni, kiedy panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić. Prawda, jaki ładny dzień? W mieście upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rossim? Dodała rumieniąc się jeszcze mocniej. Rossiego nie widział pan? Powtórzyła, patrząc mu w oczy ze zdziwieniem. Nie byłem, ale będę. My z ciocią byłyśmy już na 2 przedstawieniach. Będę na każdym. Ach, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Szczególnie i znakomicie gra Romea, chociaż już nie jest pierwszej młodości. Ciocia i ja znamy go osobiście, jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna jest przecie cudzoziemcem? A pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem. Ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosjego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Ktokolwiek robi pani przyjemność, zasługuje na najwyższe uznanie. Za pozwoleniem, przerwała mu śmiejąc się. W tej chwili powiedział pan kompliment samemu sobie. Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem. Wyobrażam sobie zdumienie Rossiego, mówiła dalej panna Izabela, jeżeli spotkają go owacje. On już zwątpił i prawie żałuje, że przyjechał do Warszawy. Artyści, nie wyłączając największych, są to szczególni ludzie. Bez sławy i hołdów nie mogą żyć jak my, bez pokarmu i powietrza. Praca, choćby najpłodniejsza, ale licha albo poświęcenie, to nie dla nich. Oni koniecznie muszą wysuwać się na pierwszy plan, zwracać na siebie spojrzenia wszystkich, panować nad sercami tysięcy. Sam Rossi mówi, że wolałby o rok wcześniej umrzeć na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru, aniżeli o rok później w nielicznym otoczeniu. Jakie to dziwne. Ma rację, jeżeli pełny teatr jest dla niego najwyższym szczęściem. Pan sądzi, że są szczęścia, które warto opłacić krótszym życiem? Spytała panna Izabela. I nieszczęścia, których warto uniknąć w ten sposób, odpowiedział Wokulski. Panna Izabela zamyśliła się i od tej pory szli oboje w milczeniu. Tymczasem, siedząc nad sadzawką i w dalszym ciągu karmiąc łabędzie, hrabina rozmawiała z panem Tomaszem. Nie uważasz, mówiła, że ten Wokulski jest jakby zajęty Belą? Nie sądzę. Nawet bardzo dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta. Od projektu do wykonania ogromnie daleko, odparł nieco zirytowany pan Tomasz. Choćby jednakże nawet tak było, nic mnie to nie obchodzi. Nad myślami pana Wokulskiego nie panuję, a o Belcie jestem spokojny. Ja w rezultacie nie mam nic przeciw temu, dodała hrabina. Cokolwiek nastąpi, oczywiście zgadzam się z wolą boską, jeśli zyskują na tym ubodzy. Ciągle zyskują. Moja ochrona będzie niedługo pierwszą w mieście i tylko dlatego, że ten pan ma słabość do Belci. Dajże spokój. Wracają, przerwał jej pan Tomasz. Istotnie, panna Izabela z Wokulskim ukazali się na końcu drogi.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
9: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. 2 cele siatkarzy osiągnięte w 1 wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
10: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
11: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
9: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz 2 z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
12: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
9: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
13: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
9: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan Tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł, że dwoje tych ludzi harmonizują ze sobą wzrostem i ruchami. On o głowę wyższy i silnie zbudowany stąpał jak eks wojskowy. Ona nieco drobniejsza, lecz

mówić o swojej kamienicy, z której ma nadzieję otrzymać 40 albo i 50 tysięcy czystego zysku. Cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sobie, że ponad 30 tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć. Dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz, usadowiwszy damy i siebie, zawołał – ruszaj! W Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a ocknął się żal po pannie Izabeli. Tak krótko szepnął, patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę, na którą w tej chwili wjechała zielona beczka straży polewająca drogę. Poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni, tą samą ścieżką co pierwej, upatrując na miałkim piasku śladu bucików panny Izabeli. Coś się tu zmieniło. Wiatr dął silniej, zmącił wodę w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to napędził więcej obłoków, które raz po raz przyćmiewały blask słońca. Jak tu nudno, szepnął i zawrócił do szosy. Wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy nasycał się jego lekkim kołysaniem. Zdawało mu się, że jak ptak siedzi na gałęzi, którą wiatr chwieje w prawo i w lewo, do góry i na dół, a potem nagle roześmiał się, przypomniawszy sobie, że to lekkie kołysanie kosztuje go około 1000 rubli rocznie. Głupiec jestem, głupiec, powtarzał. Po co ja się pnę między ludzi, którzy albo nie rozumieją moich ofiar, albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków? Na co mi ten powóz? Czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z płóciennymi firankami? Stanąwszy przed domem, przypomniał sobie obietnicę daną pannie Izabeli co do owacji dla Rossiego. Naturalnie, że będzie miał owacje, ba, jeszcze jakie? Jutro przedstawienie. Nad wieczorem posłał służącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł natychmiast z trwogą, pytając się w duszy, czy Wokulski nie rozmyślił się i nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy. Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu, gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym? Pytanie, o czym Wokulski mógł rozmawiać z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. Już ci o zgubionych pieniądzach. Troskliwy sługa przykładał kolejno oko i ucho do dziurki od klucza, dużo widział, dużo słyszał, ale nic nie mógł zrozumieć. Widział, że Wokulski daje Obermanowi całą paczkę 5 rublówek i słyszał takie oto wyrazy. W Teatrze Wielkim, na balkonie i paradyzie, woźnemu wieniec, bukiet przez orkiestrę. Co za besztyja, stary już zaczyna handlować biletami do teatru, czy co? Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów, służący uciekł do przedpokoju, aby tam przyłapać Obermana. Gdy zaś inkasent wyszedł, odezwał się: cóż, skończyło się z pieniędzmi? Dużo mi ja tu śliny żepszuł, ażeby stary pofolgował panu Obermanowi i nareszcie wymogłem na nim, że mi powiedział: zobaczymy, zrobi się, co się da. No i widzę, pan Oberman dobił dziś targu. Cóż, stary w dobrym humorze? Jak zwykle, odparł inkasent. Aleście się nagadali z nim? Musi, że o czymś więcej niż o pieniądzach. Może i o teatrze, bo stary paszjami lubi teatr. Ale Oberman spojrzał na niego wilczym okiem i wyszedł milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy, pogroził za nim pięścią. Poczekaj, mruknął. Zapłaczę ja ci. Wielki pan, patrzcie go, ukradł 400 rubli i już nie chce gadać z człowiekiem. Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. Jeszcze żeby choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary Szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania,
Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiat.

0: Stary Żyd, ażeby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem, podobno do teatru, odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć szlangbaumowi. Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czym prędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. Ale woźnica, porozumiawszy się już widocznie z krwiożerczymi ogrodnikami, oświadczył, iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej, chyba że kupiec da mu 40 groszy za kurs i jeszcze zwróci 2 grosze urwane przy pierwszym kursie. Szlangbaum poczuł słabość około serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść, albo zawołać policji. Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na Żydów, zgodził się na wszystkie warunki bezwstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru. Tu naprzód nie miał z kim gadać. Potem nie chciano z nim gadać, aż nareszcie dowiedział się, że pan Wokulski był dopiero co, ale że w tej chwili pojechał w Aleje Ujazdowskie. Słychać nawet turkot jego powozu w bramie. Szlangbaumowi opadły ręce. Piechotą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to, że nazywa się Henrykiem, chodzi w surducie i jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł żalić się przed panem Ignacym. No, mówił lamentującym głosem, co ten pan Wokulski wyrabia najlepszego? Ja miałem taki interes, żeby on za 5 dni mógł od swego kapitału zarobić 300 rubli i ja zarobiłbym ze 100 rubli, ale on sobie jeździ teraz po mieście, a ja na same dorożki wydałem 2 złote i groszy 20. A i co to za rozbójniki te dorożkarze? Naturalnie, że pan Ignacy upoważnił Szlangbauma do zrobienia interesu i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki, ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę Elektoralną, co tak rozczuliło starego Żyda, że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad. Bądź jak bądź, mówił do siebie Rzecki, głupia historia z tym teatrem, nade wszystko z tym, że Stach zaniedbuje interesa.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał ich obojętnie. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Obermann przyszedł do niego przed 7 wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy. Teraz nie ma czasu. A po 8 to ja nie będę miał czasu, odparł Obermann. Jak to? Co to? A tak, że o 7:30 muszę być z naszym panem w teatrze, mruknął Obermann, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać się uśmiechnięty pan Zięba. Pan już wychodzi, pani Zięba, ze sklepu? O 6:45? Spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. Idę z wieńcami dla Rossiego, szepnął grzeczny pan Zięba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki schwycił się obu rękoma za głowę. Powariowali z tym teatrem, zawołał. Może jeszcze i mnie tam wyciągną. No ale to ze mną sprawa. Czując, że lada dzień i jego zechce namawiać Wokulski, ułożył sobie pan Ignacy mowę, w której nie tylko miał oświadczyć, że nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze miał zreflektować Stacha mniej więcej tymi słowy. Daj spokój, co ci po tych głupstwach? I tak dalej. Tymczasem Wokulski, zamiast namawiać go, przyszedł raz około 6 do sklepu, a zastawszy Rzeckiego nad rachunkami rzekł: mój drogi, dziś Rossi gra Macbetha. Siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł, masz tu bilet, i po trzecim akcie podaj mu to album. I bez żadnej ceremonii, a nawet bez dalszych wyjaśnień, doręczył panu Ignacemu album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztować z 50 rubli. Pan Ignacy uczuł się głęboko obrażony. Wstał ze swego fotela, zmarszczył brwi i już otworzył usta, ażeby wybuchnąć, kiedy Wokulski opuścił nagle sklep, nawet nie patrząc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pójść do teatru, ażeby nie zrobić przykrości Stachowi. W teatrze trafił się panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galerię, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych dobrych czasów. Dopiero woźny przypomniał mu, że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł, obrzucając go przy tym spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjonomia a la Napoleon III wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nienawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać się, kto to jest. A chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat 10, krawat sprzed 5, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go za cudzoziemca, lecz gdy spytał kogoś ze służby, którędy iść do krzeseł, wybuchnął śmiech. Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia, mówili eleganci. Ale co on ma pod pachą? Może bigos albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po 7 i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie, loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione, mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan Ignacy, sadowiąc się w pierwszym rzędzie. Z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie, ślubując, że nie oderwie od niej oczu. W parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, że począł oglądać się. Sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanawiał się nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, że ostatni raz był w teatrze na występie Dobrskiego w Halce, mniej więcej przed 16 laty. Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subjekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjonomiom. Przy tej zaś okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji, ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal! Albo kto się tak dziś czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy upuścił swoje album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w ósmym rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon Rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. Na miłość boską, panie Piwkę, szepnął zalany potem, usiądź pan na moim miejscu i oddaj mi swoje. Z największą chęcią, odparł głośno rumiany fabrykant. Cóż, źle tu panu, pyszne miejsce. Doskonałe, ale ja wolę dalej, gorąco mi. Tam tak samo, ale mogę usiąść. A co to masz pan za paczkę? Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowiązek. Uważa pan, drogi panie Piwkę, jakiś wielbiciel tego Rossiego. Ba, któż by Rossiego nie uwielbiał, odpowiedział Piwkę. Mam libretto do Macbeta, może panu dać? Owszem, ale... Ten wielbiciel, uważa pan, kupił u nas kosztowny album i prosił, ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiemu. Zrobię to z przyjemnością, zawołał otyły Piwkę, pchając się na miejsce Rzeckiego. Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil. Musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł, gdzie zebrani eleganci spoglądali na jego surdut i na jego krawat i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami. Potem musiał wejść do ósmego rzędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur, ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam. Stokrotnie przepraszam, mówił zawstydzony, ale tak ciasno. Potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo, odpowiedziała mu jedna z dam, w której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek. Był przecież tak zażenowany, że chętnie poszedłby do spowiedzi, byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrącań. Nareszcie znalazł krzesło i odetchnął. Tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi. Częścią z powodu skromnego miejsca, jakie zajmował, częścią, że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko. Gra artystów z początku nie obchodziła go. Oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w czwartym rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w Rossiego, ale w lożę, którą zajmowała panna Izabela z panem Tomaszem i hrabiną. Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjonomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Kto by jednakże tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyślić. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rossiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. Lecz gdy wyszedł Macbeth Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownymi, rozmarzonymi oczyma zdawała się pożerać aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania, który go tak zdziwił fizjonomii Wokulskiego. Spostrzegł jeszcze inne rzeczy. Kiedy piękne oblicze panny Izabeli wyrażało najwyższy zachwyt, wtedy Wokulski pocierał sobie ręką wierzch głowy. A wówczas, jakby na komendę, z galerii i z paradyzu odzywały się gwałtowne oklaski i wrzaskliwe okrzyki brawo, brawo Rossi! Zdawało się nawet panu Ignacemu, że gdzieś w tym chórze odróżnia zmęczony głos inkasenta Obermana, który pierwszy zaczynał wrzeszczeć, a ostatni milknął. Do diabła, pomyślał. Czyżby Wokulski dyrygował klakierami? Ale wnet odpędził to nieusprawiedliwione podejrzenie. Rossi bowiem grał znakomicie i klaskali mu wszyscy z równym zapałem. Najmocniej jednak pan Piwkę, jowialny fabrykant pierników, który stosownie do umowy po trzecim akcie z wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwnął nawet głową Piwkemu, natomiast złożył głęboki ukłon w kierunku loży, gdzie siedziała panna Izabela, a może tylko w tym kierunku. Przywidzenia, przywidzenia, myślał pan Ignacy, opuszczając teatr po ostatnim akcie. Stach przecie nie byłby aż tak głupi.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W rezultacie jednak pan Ignacy nie był niezadowolony z pobytu w teatrze. Gra Rossiego podobała mu się. Niektóre sceny, jak morderstwo króla Duncana albo ukazanie się ducha Banka, zrobiły na nim potężne wrażenie. A już całkiem był oczarowany, zobaczywszy, jak Macbeth bije się na rapiery. Toteż wychodząc z teatru, nie miał pretensji do Wokulskiego. Owszem, zaczął nawet podejrzewać, że kochany Stach tylko dla zrobienia mu przyjemności wymyślił komedię z wręczeniem podarunku Rossiemu. On wie, poczciwy Stach, myślał, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. No i dobrze się stało. Pysznie gra ten facet i muszę zobaczyć go drugi raz. Zresztą, dodał po chwili, kto ma tyle pieniędzy, co Stach, może robić prezenta aktorom. Ja wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę, ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Myślał tak i mruczał po cichu, gdyż nurtowała go inna myśl, którą chciał w sobie zagłuszyć. Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał się loży, w której siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Łęcka? Czyliżby... cóż znowu, Wokulski ma przecież zbyt wiele rozumu, ażeby mógł przypuszczać, że coś z tego być może. Każde dziecko pojęłoby od razu, że ta panna, w ogóle zimna jak lód, dziś szaleje za Rossim. Jak ona na niego patrzyła, jak się nawet czasami zapominała i jeszcze gdzie w teatrze, wobec tysiąca osób... Nie, to głupstwo. Słusznie nazywają mnie romantykiem. I znowu usiłował myśleć o czym innym. Poszedł nawet, mimo późnej nocy, do restauracji, gdzie grała muzyka złożona ze skrzypców, fortepianu i arfy. Zjadł pieczeń z kartoflami i z kapustą, wypił kufel piwa, potem drugi kufel, potem trzeci i czwarty, nawet siódmy. Zrobiło mu się tak jakoś raźnie, że cisnął arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zaczął śpiewać pod nosem. A potem przyszło mu do głowy, że koniecznie, ale to koniecznie, powinien zaprezentować się czterem Niemcom, którzy przy bocznym stoliku jedzą pekeflejsz z grochem. Dlaczego ja miałbym się im prezentować? Niech oni mnie się zaprezentują, myślał pan Ignacy. I w tej chwili opanowała go idea, że tamci czterej panowie powinni mu się zaprezentować jako starszemu wiekiem, tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty, która przecież porządnie biła Niemców. Zawołał nawet usługującą dziewczynę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedzących pekeflejsz, gdy wtem muzyka złożona ze skrzypców, arfy i fortepianu zagrała Marsyliankę. Pan Ignacy przypomniał sobie Węgry, piechotę, Augusta Katza i czując, że mu łzy nabiegają do oczu, że się lada chwila rozpłacze, porwał ze stołu swój cylinder sprzed wojny, francusko-pruskiej, i rzuciwszy na stół rubla, wybiegł z restauracji. Dopiero gdy na ulicy owionęło go świeże powietrze, oparł się o słup latarni gazowej i spytał: do diabła, czyżbym się upił? Ba, siedem kufli. Wrócił do domu, starając się iść jak najprościej i teraz dopiero przekonał się, że warszawskie chodniki są nadzwyczaj nierówne. Co kilkanaście kroków bowiem musiał zbaczać albo w stronę Rynsztoka, albo w stronę kamienic. Potem, dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym stanie, zaczął rachować gwiazdy na niebie. Raz, dwa, trzy, siedem, siedem... Co to jest siedem? A, siedem kufli piwa. Czyżbym naprawdę... Po co ten Stach wysłał mnie do teatru? Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. Zadzwoniwszy jednak aż siedem razy na stróża, uczuł potrzebę oparcia się o kąt, zawarty między bramą i ścianą, i usiłował zliczyć, nie z potrzeby, ale od tak sobie, ile też upłynie minut, zanim mu stróż otworzy. W tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem i przekonał się, że już jest w pół do drugiej. Podły stróż, mruknął. Ja muszę wstać o szóstej, a on do w pół do drugiej trzyma mnie na ulicy. Szczęściem stróż natychmiast otworzył furtkę, przez którą pan Ignacy krokiem zupełnie pewnym, a nawet więcej niż pewnym, bardzo pewnym, przeszedł całą sień, czując, że jego cylinder siedzi mu trochę na bakier, ale tylko troszeczkę. Następnie, bez żadnej trudności znalazłszy drzwi swego mieszkania, usiłował po kilka razy na próżno wprowadzić klucz do zamku. Czuł dziurkę pod palcem, ściskał w ręce klucz tak mocno jak nigdy i mimo to nie mógł trafić. Czyliżbym naprawdę? W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi, a współcześnie jego jednooki pudel Ir, nie podnosząc się z pościeli, parę razy szczeknął: tak, tak. Milcz, ty podła świnio, mruknął pan Ignacy i nie zapalając lampy rozebrał się i położył do łóżka. Sny miał okropne. Śniło mu się, czy tylko przywidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. Tymczasem, wszystko w marzeniu, panna Izabela podniosła się z fotela i wyszła z loży, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna Izabela opuściła teatr, przeszła plac teatralny i lekkim krokiem wbiegła na ratuszową wieżę. A Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. A potem z ganku ratuszowej wieży panna Izabela, uniósłszy się jak ptak, przepłynęła na gmach teatralny, a Wokulski, chcąc lecieć za nią, runął z wysokości 10 pięter na ziemię. Jezus Maria! Jęknął Rzecki, zrywając się z łóżka. Tak, tak! Odszczeknął mu Ir przez sen. No, już widzę, że jestem zupełnie pijany, mruknął pan Ignacy, kładąc się znowu i niecierpliwie naciągając kołdrę, pod którą drżał. Kilka minut leżał z otwartymi oczami i znowu przywidziało mu się, że jest w teatrze, akurat po zakończeniu trzeciego aktu, w chwili, kiedy fabrykant Piwkę miał podać Rossiemu album Warszawy i jej piękności. Pan Ignacy wytęża wzrok, Piwkę bowiem jego zastępuje, wytęża wzrok i z najwyższym przerażeniem widzi, że niecny Piwkę zamiast kosztownego albumu podaje Włochowi jakąś paczkę owiniętą w papier i niedbale zawiązaną szpagatem. I jeszcze gorsze rzeczy widzi pan Ignacy. Włoch bowiem uśmiecha się ironicznie, odwiązuje szpagat, odwija papier i wobec panny Izabeli, Wokulskiego, hrabiny i tysiąca innych widzów ukazuje żółte, nankinowe spodnie z fartuszkiem na przodzie i ze strzemiączkami u dołu. Właśnie te same, których pan Ignacy używał w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej. Na domiar okropności nędzny Piwkę wrzeszczy: oto jest dar panów, Stanisława Wokulskiego, kupca, i Ignacego Rzeckiego, jego dysponenta. Cały teatr wybucha śmiechem, wszystkie oczy i wszystkie wskazujące palce skierowują się na ósmy rząd krzeseł i właśnie na to krzesło, gdzie siedzi pan Ignacy. Nieszczęśliwy chce zaprotestować, lecz czuje, że głos zastyga mu w gardle, a na domiar niedoli on sam zapada się gdzieś. Zapada się w niezmierny, niezgłębiony ocean nicości, w którym będzie spoczywał na wieki wieczne, nie objaśniwszy widzów teatralnych, że nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemiączkami wykradziono mu podstępem ze zbioru jego osobistych pamiątek.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Dzień dobry, proszę państwa, tęskniliście? Jejku, nie było nas w sobotę, ale były inne imprezy, o których jeszcze powiem. No to mamy niedzielę, jest 10 i zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
11: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
12: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
11: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
13: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
11: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów. Radio
6: Pogoda. Pogoda.
11: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Proszę Państwa, zaczynamy ten wyjątkowy, jednodniowy koncert życzeń. Czekam na Wasze wiadomości. Możecie przesłać je na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Mamy też formularz prosty do wypełnienia na naszej stronie radiowej. Albo się nagrać na 22 444 4004 i tam nagrać swoją wiadomość do mojej Basi. A jeszcze to może wyjaśnię, co się działo wczoraj, bo była olimpiada senioralna. Wczoraj właściwie rozdawaliśmy medale w różnych konkurencjach sportowych w ramach tej olimpiady senioralnej, która się odbyła w Warszawie. Było fantastycznie. Zresztą możecie sobie obejrzeć to na naszej stronie radiowej. A teraz już Jerzy Połomski, tak daleko nam od siebie.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pana Jana.
2: Halo?
1: Witam panie Janie serdecznie, Robert Janowski. Dzwonię z Radia, z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mnie również. A propos pańskich urodzin, panie Janie, gratuluję serdecznie.
2: No, dziękuję serdecznie.
1: Już pan duży jest, panie Janie.
2: Ach, któż to pamiętał o starym człowieku?
1: Oj, no jakim starym? Dojrzałym, panie Janie. No, twoja siostrzenica Marta z rodzinką.
2: O, dziękuję.
1: No i pisze tak. Proszę posłuchać. Kochany wujaszku, życzę ci szczęścia tak wielkiego, jak ogrom nieba. Słońca, które dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni, dużo wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół, cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi, wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. I jeszcze jedno, abyś miłość czerpał z nieskończonego źródła. Na twoje 80. urodziny, Marta z rodziną. Do życzeń, panie Robercie, chciałbym dołączyć specjalnie dla wujka piosenkę Chucka Berry'ego Johnny Be Good.
2: Wow.
1: Johnny, to twoja ulubiona, tak?
2: Ulubiona moja piosenka.
1: Zresztą Johnny to Jan, nie? Po angielsku.
2: Tak.
1: To o tobie trochę, Johnny Be Good.
2: Oczywiście. Dziękuję, panie Robercie. Muszę podziękować mojej siostrzenicy, a pana uwielbiam słuchać od lat, kiedyś tam, jaka to melodia, a teraz w Radiu Pogoda nieustannie słucham.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy. Dołączam się do życzeń. Pozdrawiamy Martusię i pana, pani Janie, no i Chuck Berry dla pana za chwilkę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. No to Johnny Be Good.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z mojego maila to są życzenia od pani Adrianny. Dzień dobry, panie Robercie. Mój 9-letni Filipek, który właśnie was słucha od rana, bo zafascynował się lalką, ma niedługo urodziny. I chciałabym, żebyś życzył mu zdrówka. Życzę ci zdrówka, Filipie. Żebyś zawsze był szczęśliwy, czuł się kochany i spełniał swoje marzenia małe, a potem takie większe, dorosłe. I miał jeszcze więcej stosów Lego. Ci życzę. I cała rodzinka cię kocha, rodzice z siostrą bardzo cię pozdrawiają. No to proszę państwa, bardzo się cieszę, że młodzież 9-letnia garnie się do polskiej literatury. I od tej lalki zaczął od 8 rano. Od poniedziałku zresztą będzie specjalny konkurs dla tych, którzy lubią, szanują tę lekturę i słuchają tejże lalki w naszym Radiu Pogoda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do Darka zadzwonimy w imieniu Moniki.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Darku, nie odebrałeś, ale nie szkodzi. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Mam życzenie od twojej Moniki, która życzy ci, żebyś zawsze miał w sobie tę swoją niesamowitą pogodę ducha, uśmiech i energię, której czasami nie sposób zatrzymać. Żeby twoje ADHD prowadziło cię tylko do fajnych pomysłów, spontanicznych przygód i rzeczy, które dają ci szczęście. Monika pisze dalej: życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń, nie zmieniaj się, właśnie za tę twoją wesołość, spontaniczność i szaloną energię cię kocham. I pamiętaj, życie z tobą może być czasem jak roller coaster, ale przynajmniej nigdy nie jest nudno. Twoja Monika. Pozdrawiamy cię, Darku. I proszę państwa, prosiła jeszcze Monika o piosenkę Hanny Banaszak, to już dla nas wszystkich. Posłuchamy sobie Pogody Ducha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz posłuchamy sobie, co się nagrało u Basi.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Spełnia pan życzenia. Ja bym prosił o jedno. O pozdrowienia dla ukochanej z Małopolski wraz z piosenką Miały biały domek, ciągle mi się śni. Serdecznie panu dziękuję, jeśli uda się panu to wyemitować. Pozdrawiam.
1: Droga ukochana z Małopolski, więc Mały biały domek, za chwilkę cię zaśpiewamy i zagramy. Sobie też kiedyś marzyłem o małym białym domku. Tak sobie teraz... Przecież ja mam ten domek, mały biały domek, tak naprawdę. No to się identyfikujemy z ukochaną z Małopolski. Teraz króciutka przerwa i za chwilkę wracamy. Oczywiście będzie mały biały domek.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli...
3: Poranki zaczynane z uśmiechem.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Jest niedzielne przedpołudnie jeszcze. Już godzinkę sobie z Państwem koncertujemy i wracamy za chwilkę, tak? Teraz wiadomości, poproszę i prognozę pogody.
15: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
16: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała 1 dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
15: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
17: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
15: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na błoniach sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, temperatury umiarkowane, przeważnie od 18 do 21 stopni cieplej, miejscami na krańcach zachodnich do 23 stopni chłodniej, miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr dziś słaby, na zachodzie umiarkowany.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń Gaja. Imiona czytam teraz. Jan i Wincenty. To właśnie dzisiejsi nasi solenizanci, którzy na pewno się ucieszą, że ja pamiętam i Państwo pamiętacie o ich święcie. No nikt nie musi wiedzieć, że pamiętaliście o nich dzięki Radiu Pogoda. Niech to będzie nasza tajemnica. A jeśli któryś z solenizantów słucha nas teraz, to mam dla Państwa piosenkę, którą zaśpiewa Manhattan Transfer. Chanson d'amour.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Irki. Irka to jest skrót od Irena, no oczywiście.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Irenko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam przyszłe życzenia od Beatki dla pani.
2: Czy od jest... kogo?
1: Od Beaty. Jesteś ciocią Beatki.
2: No jestem.
1: No właśnie. I Beatka pisze do radia, żeby złożyć ci życzenia. Zaczyna: kochana ciociu, życzę ci, aby twój uśmiech nigdy nie tracił swojego blasku, a w twoim sercu zawsze grały najpiękniejsze emocje, pełne radości, ciepła, miłości, wdzięczności. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, małe i wielkie, chwile szczęścia oraz ludzi, przy których możesz być po prostu sobą. Kiedy myślę o tobie, od razu wracają do mnie najpiękniejsze wspomnienia. Twój głos nucący pod nosem polskie piosenki, kiedy gotujesz albo robisz na drutach. To takie zwyczajne chwile, a jednak właśnie z nich utkane są najcieplejsze wspomnienia, które zostają w sercu na zawsze. I życzę ci, ciociu, żeby życie zawsze grało ci najpiękniejszą melodię, taką, przy której chce się śmiać, tańczyć, nucić, jaki długi list, i cieszyć każdą chwilą. Bądź zawsze taką, jaką cię znam, radosną, pełną ciepła i tym wyjątkowym światłem w oczach. 100 lat, kochana ciociu, Beatka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ale jakie ładne.
2: Bardzo.
1: A Beatka ile ma lat?
2: 35.
1: Czyli dorosła już jest.
2: Tak.
1: Ale zobacz, jakie piękne wspomnienia zostały jej dzięki tobie. Na całe życie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam. Pozdrawiam.
1: Ja również, pani Renko.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Jeszcze zaśpiewa Ewa Bem teraz. Jak człowiek uparty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to Basieńko, kto tam się nagrał i z czym?
2: Dzień dobry. Mam wielką prośbę do pana Roberta. Mój wnuk, teraz 29, wnuk Michał, będzie obchodzić imieniny. I bardzo bym prosiła o złożenie mu życzeń. No i ja, babcia i dziadek, życzymy mu dużo zdrowia, zdania egzaminów do prawa jazdy, na prawo jazdy, bo właśnie w tym jest w trakcie zdawania egzaminu. No i powodzenia w życiu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A przede wszystkim dużo zdrówka. No i pozdrawiamy, pozdrawia babcia Danusia i dziadek Stasiu, Stanisław. A chciałam jeszcze dodać, że Radio Pogoda to ja słucham cały czas. Nie wyobrażam sobie, żeby nie włączyć radia wtedy, kiedy jestem w domu. Pozdrowienia dla wszystkich, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
1: No, Danusia i Stasiu, dla Michałka, dla swojego wnusia. No, już nie taki wnusio. No właśnie, z tym prawojazdem, no to, żeby ci się udało za pierwszym razem, to wygrasz na loterii los. Niektórzy zdają kilkanaście razy. Ale zdają. Wszyscy przecież mają samochody, więc tobie też się na pewno uda. Pozdrawiamy serdecznie, Michale.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: No.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do pani Basi.
2: Tak, słucham.
1: Witam panią, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. W imieniu pewnie twojej córki Anny. Ale chciałbym...
2: I to zaraz chwileczkę, to ja mamę
1: właśnie,
2: dam do
1: panią
2: telefonu,
1: Basię,
2: dobrze?
1: Tak, koniecznie, tak, tak, dziękuję.
2: Mamuś, niespodzianka.
1: Jest niespodzianka.
2: Jaka niespodzianka, słucham.
1: Pani Basiu, to ja jestem niespodzianką. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem urodzinki się zbliżają, wspaniałe. I mam dla pani życzenia. Podpisała się pani wnuczka Ania, ale też cała rodzinka. Chciałbym pani je przeczytać, mogę?
2: Proszę bardzo.
1: Pani Basieńko, więc kochana mamo, kochana babciu, kochana prababciu, w dniu twojego święta zbierzemy się wszyscy obok ciebie, mimo że nie ciałem, ale na pewno sercem, i przytulamy cię mocno urodzinowo. Jesteś najwspanialszą babcią na świecie, z ogromnym sercem, życiową mądrością, spokojem, który udziela się wszystkim wokół ciebie. Pieczesz najlepszego keksa na świecie. Twoje gołąbki nie mają sobie równych. U ciebie zawsze jest jak w domu. Życzymy tobie i nam, żeby ten dom trwał jak najdłużej. Mimo iż często jesteśmy zbyt zabiegane, pamiętaj, że zawsze o tobie myślimy i kochamy cię bardzo. Twoje dwie wnuczki, Kasia, Ania, prawnuki Zośka, Igor i Tymek. No i Iwonka, prawda? Wiadomo, ma się rozumieć. Więc tak. Cała rodzinka cię kocha i przytula, pani Basieńko.
2: No dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się tego. Absolutnie.
1: Dziewczyny się nie zdradziły?
2: No nie.
1: Ale fajnie.
2: No gdzie by? No radio słucham od dość dawna.
1: Tak.
2: Ale no nie spodziewałam się, że moje dziewczyny...
1: Co myślą?
2: Taką niespodziankę mi sprawią.
1: No, ale to z miłości wszystko, pani Basiu.
2: No naprawdę,
1: takie
2: jestem bardzo wzruszona. No.
1: Ja też. Pani Basieńko, przytulam panią też i wszystkiego najlepszego życzę.
2: Dziękuję.
1: Pięknego
2: dziękuję
1: dnia.
2: Bardzo.
1: Ach, jeszcze Capri, pamiętasz Capri? Zbigniew Rawicz śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila. Szanowny panie Robercie, proszę o przekazanie moich życzeń dla niezwykłej kobiety, która jest w moim sercu od zawsze. Aniu, dziękuję ci za twoją obecność w moim życiu, za twoją dobroć, ciepło. Dziękuję też za to, że odkryłaś dla mnie najcudowniejszą stację radiową, Radio Pogoda. O, jak fajnie. Dzięki temu razem możemy słuchać najpiękniejszych nutek, tak bliskich naszym duszom. Aniu, życzę ci wszelkiego dobra, na jakie zasługujesz. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, a wokół ciebie będą tylko życzliwi ludzie. Życzę ci również wytrwałości, która jest tak ci bardzo potrzebna. No, ja ci też życzę wytrwałości. Ona jest rzeczywiście potrzebna. Łamiemy wszystkie przeciwności losu tą wytrwałością. Wszystkiego najlepszego, Aniu. Pozdrawiam cieplutko, Mirek. No, bardzo ładnie napisane. Anusia, to wszystko dla ciebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk. Trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: lat. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat chcą ramionać.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
1: Reklama.
13: Już 12, proszę Państwa, za chwilkę wiadomości i prognoza pogoda, a potem oczywiście kolejne godziny dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń.
14: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
15: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszuwasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
14: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
16: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
14: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.

0: wiążącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś małe w całym kraju, miejscami umiarkowane, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni przeważnie. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnia, najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr słaby, na zachodzie może powiać nieco mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Rozpoczynamy kolejną godzinę właśnie, może posłuchajmy, co się nagrało, bo tak chciałbym jak najwięcej, żeby się zmieściło dzisiaj.
4: Dzień dobry. Wczoraj obchodziliśmy 50 lat, jakby szkołę skończyli podstawową, a 65 lat mamy życia w tym roku, mamy wszyscy, stała klasa. Więc czy można sobie zamówić jakąś piosenkę, czy jakąś dedykację? Z tej okazji, że tyle razy ze sobą jesteśmy, no wiele już osób odeszło od nas, ale że jesteśmy, że tak się miło spotkaliśmy po tylu latach. Dziękuję bardzo za przyjęcie wiadomości. Boże na Chełmek. Powodzenia.
3: Drodzy moi, z Chełmka, Boże, 50 lat temu skończyliście podstawówkę. Ale pięknie. No tak, to mieliście po 15 lat, czyli macie teraz 65. No to świeżi emeryci jesteście. Młodzi jesteście jeszcze. No dobra, jakąś piosenkę znalazłem a propos tego. Chodziło mi po głowie, do widzenia profesorze, też mogłem to puścić, ale też Filipinki inne znalazłem fajne. Wspomnieniami wrócimy do szkoły.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mailu mam od pana Adama i pani Marii życzenia dla ich syna Mirka, który ma dzisiaj 50 urodziny. Pół wieku. Jak miałem 25 lat, jak ktoś mówił: Boże, ty masz ćwierć wieku. Tak troszeczkę nie było mi fajnie. 50 lat. Dobra, teraz już inaczej na to patrzę. Z okazji 50 urodzin dużo zdrowia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń. Bądź zawsze szczęśliwy i dumny z tego, co osiągnąłeś. A każdy kolejny dzień niech przyniesie ci radość i piękne chwile. Jesteśmy z ciebie dumni i cieszymy się, że jesteś naszym synem. Kochamy cię. Życzymy ci wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Twoi rodzice Adam i Maria. I poprosimy o piosenkę, panie Robercie, Ryszarda Rynkowskiego, Za młodzi, za starzy. A z przyjemnością. Też dawno tego nie słyszałem. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz, Basieńko, kto się nagrał, w jakiej sprawie?
2: Dzień dobry, Zbigniew Kaniewski. Chciałem przekazać serdeczne życzenia, dużo zdrowia, 100 lat życia kochanej żonie Gabrysi od męża i dzieci. Dziękuję.
1: To bardzo miłe ze strony pana Zbyszka, że zadzwonił do radia, nagrał życzenie dla swojej żony Gabrysi. A sądząc po głosie już, to na pewno nie jest ich piąta rocznica ślubu. Czy trzeciej urodziny, więc fajnie, że sobie pamiętamy też w takich dojrzałych latach.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu. La la la la la la.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława teraz dzwonimy.
2: Słucham.
1: Panie Władysławie, dzień dobry. Panu Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Życzenia do pana przyszły z okazji urodzin. Jeszcze nie 8 z przodu, panie Władziu.
2: No jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, 7-9, dobrze, pięknie brzmi, dumnie.
2: Ale to tak mi miło, ale kto to wysłał?
1: No jak, no twoi synowie, no. Jeszcze Agnieszka oczywiście, Kasia mała też myślała o dziadku swojej, ukochana zresztą, tak? Zwariowałeś.
2: No kochana, no to już...
1: No ale widzisz, jak miło. Rodzinka, synowie pamiętają o tatusiu i przez radio przesyłają ci życzenia wszystkiego najlepszego. No,
2: dziękuję, panie Robercie. I to jeszcze od pana.
1: Dziękuję.
2: Doceniam pana.
1: Oto jestem.
2: I lubię pana obserwować i słucham cały czas i tego. I naprawdę dziękuję, tak? Ja... Aż mi serce na sercu miód.
1: Ojej, panie Władku. A Władki to fajne chłopaki. Wie pan, że mój ojciec też miał na imię Władek?
2: Też Władek?
1: No, Władysław. No, także pozdrawiamy Władków wszystkich przy okazji. No to do usłyszenia, panie Władysławie.
2: Dziękuję. Miło, no niespodzianka.
1: Ach, o to chodzi właśnie w życiu. No. Dobrze, jeszcze do tej niespodzianki dołączamy piosenkę Edyty Gepert. Ach, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na mailu moim są życzenia od Milenki. Robercie, bardzo proszę o przekazanie najserdeczniejszych życzeń dla mojej mamy, która w niedzielę, czyli dzisiaj, super, a idealnie, obchodzi swoje 65. urodziny. Mamuśka, to witaj w klubie. Jest dla mnie najpiękniejszym wzorem kobiety. No popatrz, wzorem mamy i wzorem żony. O, cudownej Iwonie wszystko, o czym marzy, czyli podróży do Ameryki Południowej, aby się wkrótce spełniło. Milenka ci życzy. No właśnie, Ameryka Południowa, weź mnie ze sobą, abyśmy sobie połazili tam. No co, no, trochę męczył może pod te górki, pod te piramidy, one wielkie. Nigdy tam nie byłem, a też bym chętnie zwiedził. No to właśnie, spełniajmy swoje marzenia. Może nawet dzięki Radiu Pogoda. Czy my możemy pomagać Państwu i chcemy pomagać, żebyście podejmowali w odpowiednim czasie należyte decyzje. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
19: Yeah.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
9: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
15: No to czas na wiadomości, proszę Państwa, bo 13 wybiła i prognoza pogody, a zaraz wracamy, jeszcze mamy ze sobą godzinkę.
16: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
17: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
16: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund Szczekun zajął 9. miejsce.

0: Pogoda.
1: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopnia, więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielne popołudnie, witam Państwa serdecznie. Nasz koncert życzeń w Radiu Pogoda, ostatnia godzinka przed nami. Mam nadzieję, że jeszcze uda się do kogoś dodzwonić. Na pewno zresztą to będę próbował. A tymczasem Ludmiła Warzecha, lata 20, lata 30.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na telefon.
2: Halo.
1: Pani Justyno, dzień dobry. Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię w sprawie Agnieszki, pani Justynko.
2: Tak.
1: Czy ty też taka młodziutka jesteś, Justynko?
2: No to prawie.
1: Jezu.
2: Prawie. Troszkę przebijam Agnieszkę.
1: Czyli macie czwórki z przodu już.
2: Tak, tak, już tak.
1: Właśnie. Jak ci wam z tym? Super, nie?
2: Tak, tak, jak najbardziej, pozytywnie.
1: Wreszcie dojrzałe babki jesteście.
2: No i o to chodzi.
1: No o to chodzi, tak, dokładnie. No dobra, ale to ty, Justynko, wymyśliłaś te życzenia dla niej z okazji jej 40, tak?
2: Tak, tak, chciałam jakoś uczcić tutaj taką ważną datę.
1: Biurko w biurko, Agnieszko, cały czas mówimy o tobie, mimo że cię nie ma, ale duchem na pewno jesteś obecna. No, no i słuchaj, nadzieję. A ile lat razem pracujecie tam biurko w biurko?
2: No już będzie chyba od 2013 roku, więc się
1: 13 lat.
2: Lat trochę. Tak.
1: Justynka, no to dawaj jakieś krótkie życzenia dla Agnieszki.
2: No tak jak pisałam, chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń.
1: Tak.
2: Kolejnych 40 radosnych.
1: O, widzisz.
2: Wszystkiego.
1: A jakie ma marzenia?
2: Ona na pewno się będzie cieszyła, żeby jej się dobrze układało i w domu, i żeby miała pociechę ze swoich dzieci, i żeby miała jakieś sukcesy w ramach pracy zawodowej.
1: Super.
2: To na pewno.
1: Pozdrawiam was, dziewczyny młode.
2: Ja również pozdrawiam.
1: Pa, pa. Agnieszko, trzymaj się i piosenka dla ciebie zamówiona. Zaśpiewa Czesław Niemen, Obok nas.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę Basieńko, żebyś puściła teraz, co się nagrało na sekretarce.
2: Proszę o przekazanie wiadomości dla mojej ukochanej wnuczki Weronice. Samych szczęśliwych dni, dużo satysfakcji z wybranego kierunku studiów życzy babcia Lucyna.
1: Od razu mnie się ciekawi, jaki kierunek studiów wybrała twoja wnuczka. Ale skoro wybrała dla siebie i swój, no to właśnie o to chodzi. Zmieniły się czasy. Teraz sobie młodzież wybiera sama kierunek studiów i kierunek, w którym chcą się kształcić. Za moich czasów to rodzice wybierali nam przeszłość. Stąd ta moja weterynaria się pojawiła w moim życiu. No nic, nieważne, to nie o tym. Także dobrze, niech ci się wiedzie w życiu. Do góry głowa, pierś do przodu, wszystko będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Cecylii teraz zadzwonimy. Piękne, ładne, rzadkie imię. Witam Panie Darku, serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Witam Panie Robercie.
1: Z koncertu życzeń. Wiem, że Twoja mamusia 85 lat.
2: Tak, tak, zgadza się. No niestety jest po wypadku w tej chwili i przy operacji nastąpił jeszcze udar, także...
1: Ojej.
2: Problem z pamięcią i tak dalej.
1: Ojej.
2: Niestety już wiek robi swoje.
1: No tak, 85 lat, no tak, na pewno się inaczej regeneruje organizm. Panie Darku, no to przytulamy mamusię, co byśmy jej powiedzieli? Dużo zdrowia, to wiadomo. No może tam na górze ktoś tego posłucha i pomoże w jakimś sensie.
2: Mama bardzo lubi Annę Jantar.
1: Annę Jantar, tak?
2: Tak.
1: To puścimy mamusi też Annę Jantar jakąś fajną. Pani Cecylia, jak pani mnie słyszy, ale na pewno pani mnie słyszy, no przecież wiadomo. To ja panią serdecznie przytulam. Niech wszystko się pięknie ułoży. W głowie też jest sporo procent zwycięstwa, panie Darku, prawda? Trzymamy kciuki za mamusię.
2: Dokładnie, zgadza tak. Się, panie Robercie.
1: To pani Cecylio, no to jeszcze dołączam piosenkę, o którą prosił pan.
2: Dobrze.
1: Pan Dariusz.
2: Dziękujemy, panie Robercie, z całego serca dziękujemy.
1: Bardzo proszę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Piękna niedziela w przyszłym tygodniu. Też się słyszymy, ale cały weekend będzie nasz. I sobota, i niedziela od 8 do 14. Po 14 zapraszam na moje najpiękniejsze melodie, gdzie Asia Kruk porozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i będziemy sobie słuchać wybranych przez tę osobę najpiękniejszych melodii i pewnie jakichś opowieści o życiu. Miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
13: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.

ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający dra. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający dra.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłą zaś po pieście łacą na pieszczotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co?
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda, dzień dobry. Dzisiaj z Wrocławia na żywo. Rozmowa z panem Januszem rozpocznie się już za chwilę w moich najpiękniejszych melodiach, ale najpierw wiadomości.
12: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej, Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobit.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
14: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
13: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
12: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Moje najpiękniejsze melodie, te spotkania z słuchaczami na żywo są zawsze najpiękniejsze, zawsze to podkreślam i bardzo się cieszę, że także osobiście twarzą twarz dzisiaj mamy okazję spotkać się z panem Januszem. Jesteśmy we Wrocławiu. Dzień dobry, panie Januszu.
5: Dzień dobry, pani Asiu.
4: Pan Janusz jest klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi od niedawna, ale jest i dlatego wybrał sobie na dziś sześć swoich najpiękniejszych melodii. Będą to melodie do tańca. Na razie państwu powiem tylko tyle, ale pan Janusz we Wrocławiu jest człowiekiem znanym, wyjątkowym, mogę powiedzieć także kochanym przez pana podopiecznych. Co pan porabia?
5: 9. rok zaczynam pracować dla wrocławskich seniorek i seniorów w ramach mojej pracy takiej emerytalnej dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego jako wrocławski trener senioralny. Nie wiem, czy państwo wiecie, a część na pewno seniorów pamięta, że w 2017 roku we Wrocławiu odbyły się Igrzyska World Games, czyli w sportach nieolimpijskich, gdzie jedną z dyscyplin sportowych były bóle, potocznie śmiesznie nazwane bóle, przesuło otwarte, ale dyscyplina, którą pani Renata Maurer pouczyła mnie, że po francusku mówi się pétanque, ale to trzeba znać francuski, generalnie petanka. I od 9. rok już gramy w Parku Południowym z moimi seniorami. Dopracowałem się sporej grupy miłośników, wielkich fanów wręcz. Część już gra profesjonalnie w Polsce, jeżdżą na turnieje do Leszna, Warszawy, Gdańska, a my cały czas bawimy się w naszym parku od 2017 roku i muszę się pochwalić, że jest to, jak tak przeliczyłem, z każdych zawodów, z każdych zajęć daję post na Facebooku, to jest około 1000 postów, na każdych zajęciach około 20-30 seniorów, a czasami 50 i 60, co daje ciekawą liczbę, 20 tysięcy uczestników moich zajęć na przestrzeni tych 8-9 lat.
4: Panie Januszu, rozumiem, że zaprasza pan wszystkich chętnych i gdyby wrocławscy seniorzy, którzy jeszcze pana nie znają, a chcieliby dołączyć do tych zajęć, to proszę teraz powiedzieć, jak nazywa się profil na Facebooku i gdzie się państwo spotykają.
5: Serdecznie zachęcam na strony Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Wrocławski trener senioralny, tak nazywa się ta strona, i na mój publiczne konto Janusz Piszczek, po prostu.
4: Po prostu. A spotykają się państwo w którym parku?
5: W Parku Południowym, na Krzykach, a naszym patronem jest wybitny pianista, kompozytor, wielki Polak Fryderyk Chopin, który cały czas na nas spogląda z pomnika.
4: To już wiedzą państwo, gdzie podejść, żeby zagrać, żeby się spotkać. Do tych spotkań i do działalności pana Janusza, to my jeszcze dzisiaj będziemy wracać w trakcie audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, bo to są ważne rzeczy i sami państwo wiedzą, co znaczy wspólnota. I co znaczy w pewnym wieku, żeby tę wspólnotę, żeby przyjaciół mieć. No ale o tym później. Teraz zajmiemy się najpiękniejszymi melodiami pana Janusza.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Czy ja mogę mówić do pana, panie trenerze Januszu?
2: Proszę, ale to takie nie jest bardziej oficjalne, jakbyś mi, panie Januszu, albo...
1: Nie, oczywiście.
2: To też może ciekawostka. Wiemy, że od wielu lat obowiązuje RODO, pewne rzeczy, więc ja pisząc posty, prawda, czy pisząc o moich seniorach, nigdy nie używam nazwisk, a mam mnóstwo. Tu jest Stenia 1, tam Bożenka 7, a tam Grażynka 3, a ja sam mam bardzo popularne imię Janusz, bo wszyscy mówią, że Janusze i Grażyny to roczniki 60 i więcej.
1: Nie? Ja troszeczkę sobie żartuję. Uważam, że to urocze, gdybym mówiła do pana, panie trenerze, i być może kiedyś tak będzie, jeżeli wpadnę do pana na ból.
2: Ja jestem z wykształcenia sportowego, jestem trenerem siatkówki, także 50 lat grałem w siatkówkę, jestem czterokrotnym mistrzem Wojska Polskiego w piłce siatkowej, reprezentowałem Polskę na mistrzostwach natowskich, gdzie dwukrotnie zdobywaliśmy w Ramstein i w Karup w Danii, zdobywaliśmy brązowe medale pod wodzą trenera Andrzeja Skorupy z Radomia, także dla mnie sport był bardzo ważny w moim życiu.
1: I bardzo dobrze. I muzyka, jak się okazuje, też. Wybrał pan sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Abba się powtarza. Abba numer 1, I Have a Dream. Skąd ten wybór? Co pana łączy z tą piosenką?
2: My, ludzie starsi, no, już mamy swoje lata, ale jak zapytaliście mnie, jakie melodie, to my, ludzie starsi, bardzo szybko od razu wracamy do najpiękniejszych chwil, do tych czasów młodości. I przypominam sobie dyskoteki, zabawy, najróżniejsze sprawy. I ta Abba, która królowała od Waterloo przez Astamaniane, Fernando i tak dalej, ale Abba miała również wiele takich przebojów, nad którymi można się było zastanowić nad sensem tego. I to I Have a Dream, czyli mam marzenie, tak pasowało do naszych lat młodości. Jak to będzie w przyszłości? Czy damy sobie radę? Ja to sobie tak właśnie interpretowałem. I bardzo mi się ta melodia podobała. Zresztą Abba odcisnęła, tak jak słyszycie, mocno na moim takim charakterze muzycznym, czy odbiorem muzycznym.
1: To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo przyznam szczerze, że po raz pierwszy słyszę o muzyce Abby określonej w taki sposób dosyć refleksyjny i poważny. Zastanawianie się nad tą przyszłością, muszę panu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. To my teraz gramy Abbę w Radiu Pogoda, a za chwilę do Abby jeszcze wrócimy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: A za chwilę wracamy do rozmowy z panem Januszem, który dzisiaj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o swoim byciu trenerem i nie tylko. Proszę państwa, nasz numer telefonu 22 444 4004. Gdyby państwo mieli ochotę wystąpić w moich najpiękniejszych melodiach i są państwo już klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, bo to warunek konieczny, proszę zadzwonić nawet teraz, w trakcie trwania audycji.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: zaś.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Janusz dzisiaj jest fantastycznym gościem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Wracamy do ABBY z drugą najpiękniejszą melodią pana Janusza, The Winner Takes It All. Czy tym razem będzie o sporcie, panie Januszu?
2: Tak, właśnie moją wielką pasją, wielką miłością była zawsze siatkówka, ale życie tak się potoczyło, że na studia wybrałem się do Wojskowej Akademii Technicznej. Tak się złożyło, że dostałem się na elitarny wydział cybernetyki, ale WAT jako uczelnia męska wtedy, typowa, pozwoliła mi rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Ale generalnie sami państwo wiecie, że żołnierz musi być żołnierzem i najlepiej jest, jak się zwycięża. I ten tekst, że zwycięża bierze wszystko, to tak jakby znowu odcisnęło na moim charakterze miękkim tą twardość wojska, że trzeba zwyciężać, wygrywać i będzie dobrze.
1: No dobrze, the winner takes it all. Czy dzisiaj jako dorosły człowiek myśli pan tak samo, że the winner takes it all, że za każdym razem warto zdobywać pierwsze miejsce, czy te dalsze i po prostu bawienie się sportem, czy też własnymi zainteresowaniami, własnym hobby jest na równi z tym wygrywaniem?
2: Nie, oczywiście my ludzie mamy różne charaktery, różne odczucia. Ja też staram się myśleć pozytywnie. Wszyscy mamy w charakterze to lepiej wygrywać niż przegrywać. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli same zwycięstwa, małe i duże. Niestety w naszym życiu, jak w każdego życiu, były i zwycięstwa, i porażki. Na to trzeba być przygotowanym. I myślę, że właśnie takie przygotowanie na to, że nie wszystko układa się tak zwycięsko, pozwala nam długo żyć i cieszyć się tym życiem.
1: No dobrze, proszę pana, bo ja na przykład uważam, że brak zwycięstwa to nie jest porażka i absolutnie nie wstydzę się tego, że czasami noszę koszulkę z napisem na plecach koniec wyścigu i też jest fajnie.
2: Tak, zgadzam się. Niech pani popatrzy, to i w Ameryce, i w Polsce, i w innych krajach są tacy ludzie, którzy chcieliby tylko wygrywać, ale życie spłata nam najróżniejsze figle, ale najważniejsze jest, tak jak się mówi w olimpizmie, dotrwać do mety, dobiec do mety.
1: Otóż to, a najlepiej do tego wyścigu to jeszcze trenować, bo to jest najprzyjemniejszy proces. Super. Świetnie, że się dogadujemy tutaj. ABBA przed nami.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, pan Janusz opowiadał o swojej ulubionej muzyce, ale tak naprawdę to jest rozmowa o życiu, za którą już serdecznie dziękuję, bo to jest świetna rozmowa, uważam, i mam nadzieję, że państwo również. A wracając do muzyki, Krystyna Giżowska, Nie było ciebie tyle lat. Tak się składa, że Krystyna Giżowska opowiada teraz codziennie w Radiu Pogoda o swoich też najpiękniejszych melodiach, a pan Janusz wybrał sobie jej piosenkę. Dlaczego?
2: Warszawa, piękne miasto, stolica, studia, pierwsze miłości i małżeństwo. Moja małżonka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dyskoteki, zabawy, a później brutalne żołnierskie życie i poligony, wyjazdy, długie rozstania. Może te nie było ciebie tyle lat, troszkę przesadzone, ale nie było ciebie tyle dni, bo wtedy liczyło się nawet na dni, że nie jesteśmy razem. Tak to wszystko wtedy wyglądało.
1: Rozumiem, że ciężko być żoną żołnierza, ale pani Danuta, tak, dobrze pamiętam, pani Danuta poradziła z tym sobie. Serdeczne pozdrowienia dla pana żony.
2: Dziękuję również w imieniu małżonki. Tak, jesteśmy razem. Ja już jestem na emeryturze, a żona nie chce iść na emeryturę.
1: A, czyli teraz pan na nią czeka, aż wróci z pracy.
2: Tak, obiadek, tak, wszystko musi być przygotowane, bo małżonka przychodzi zmęczona z pracy.
1: Brawo, nie było ciebie tyle lat, Krystyna Giżowska śpiewa, a my do rozmowy wracamy po godzinie 15, proszę państwa, i będziemy trochę mówić o psychologii. Proszę z nami zostać koniecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
19: Została ostatnia reklama.
20: Czy już znasz tę nowość?
21: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
20: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
21: oraz wspierają układ nerwowy,
20: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
21: Bezglutenowy
20: i bez laktozy.
21: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
20: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
21: Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
4: Wiadomości o 15 przed nami, no i jeszcze na godzinę wracamy do rozmowy z panem Januszem. Jesteśmy dziś we Wrocławiu.
11: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
12: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
13: Tak?
12: Reprezentacja Polski, tak.
13: Długo już czekacie?
14: Z godziny czekamy.
12: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
14: Lot Gold.
12: Lot Gold właśnie, tak.
13: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
14: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
15: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
13: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
16: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
11: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś niewielkie, miejscami umiarkowane. Na termometrach od 18 do 21 stopni przeważnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr raczej słaby. Na zachodzie tylko umiarkowany.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, państwo może słyszą gdzieś tutaj klimatyzację, gdzieś śpiewające ptaki, od czasu do czasu przejeżdżające karetki. Spotykamy się we Wrocławiu osobiście, twarzą w twarz, z panem Januszem, który jest wrocławskim trenerem senioralnym. I pod takim profilem należy szukać go na przykład na Facebooku. Mają państwo dostęp do mediów społecznościowych, mogą państwo poznać pana Janusza, mogą państwo trenować z panem Januszem we Wrocławiu petankę, czyli bóle, ale też z tego, co słyszałam, chodzenie z kijkami na przykład?
2: Nordic Walking, tak. Nordic Walking, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy udostępnił mi oprócz tej mojej siatkówki, tych ból, które robiłem, skończyć kurs instruktora Nordic Walking i muszę się pochwalić, że po krótkim trenowaniu w Parku Południowym z moją grupą w tym roku moi zawodnicy zdobyli mistrzostwo Wrocławia w grupie plus 75, a drugi mój zawodnik, pan podpułkownik, zajął drugie miejsce w grupie plus 70. Także bardzo lubię Nordic Walking, a również dlatego, że właśnie ta dyscyplina sportowa wyprowadziła mnie na prostą, że mogę biegać, skakać po dwóch operacjach endoprotezy i tym, że teraz muszę do samolotu wsiadać z trzema paszportami.
1: Bo piszczy pan na bramkach, rozumiem. Ale to ciekawe bardzo, co pan mówi, bo rzeczywiście to jest wspaniałe, ale nieinwazyjne wzmacnianie mięśni, taki Nordic Walking, i faktycznie dzięki temu można wstać z łóżka, wstać z fotela i po prostu uprawiać sport dla przyjemności, ale też dla siły.
2: Pani Asiu, straszono mnie, że pół roku będę po tych operacjach, jedną 6 lat temu, druga rok temu, że pół roku nie będę ten... Przez to, że chodziłem z kijkami, ja po miesiącu już byłem do użycia. W drugim miesiącu już wszystko odrzuciłem i już prowadziłem zajęcia. Także że zachęcam właśnie do tego sportu.
1: Wrócimy zaraz do pana najpiękniejszych melodii, ale o pana działalności to jeszcze będziemy rozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. Z panem Januszem rozmawiam. Ja bardzo lubię to klasyczne disco z lat 70. Naprawdę uwielbiam. Grupa Eruption, One Way Ticket.
2: Tak, One Way Ticket to taki znowu refleksyjny. Życie płynie, czas płynie, idziemy cały czas do przodu i jest to, no jak wszyscy wiemy, bilet w jedną stronę, prawda? No. Im starsi jesteśmy, tym więcej nachodzi nas najróżniejszych refleksji, ale fajnie jest, jeżeli potrafimy z przeszłości czerpać napęd do przyszłości i cieszyć się każdym następnym dniem i cieszyć się tym, że spotkamy się z ludźmi, którzy są też ci przyjaźni.
1: O, super pan to powiedział. To my gramy ten Eruption, żeby mi nie uciekło, to za chwilę, no właśnie, coś o czymś chcę z panem porozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Gdyby się Państwo dopiero teraz włączyli do słuchania programu, to dzisiaj rozmawiamy z panem Januszem, który jest trenerem seniorów. Trenuje seniorów we Wrocławiu w Parku Południowym w dyscyplinie bóle i bólopodobnych, a także Nordic Walking i tym podobnych. Ale panie Januszu, bo pan jest trenerem sportowym, ale pan jest też dla tych tysięcy już właściwie ludzi takim trochę trenerem życia, bo warto do pana przyjść, warto do państwa na te spotkania przychodzić. Człowiek wtedy nie siedzi w domu na kanapie, nie jest gdzieś zamknięty, nie wychodzi tylko do sklepu, tylko po prostu żyje życiem społecznym, ma do siebie i do innych szacunek, wdzięczność. Na tym chyba to powinno polegać, nie?
2: Tak uważam też. Ja powtórzę tą sentencję, którą jest taką moją dewizą w pracy z seniorami, że to, co robimy w tym parku, to nie jest takie zwykłe rzucanie bólami, kulami, bo ci profesjonaliści się śmieją z nas, że my jesteśmy kulacze, bularze.
1: Nie.
2: żartuję oczywiście, ale nie tylko rzucanie z bijakiem w fińskich kręglach, czy chodzenie z kijkami po parku. To jest walka z samotnością, to jest walka z depresją seniorów, to jest walka z nieakceptacją przez środowisko i walka o to, żeby nie zostać, żeby żyć życiem publicznym, żeby żyć jeszcze szczęśliwie i z uśmiechem tym, co się dzieje w naszym pięknym Wrocławiu, w Warszawie, czy gdziekolwiek jesteśmy, nie? Żeby nas akceptowano, bo my też mamy wiele wspomnień, ale też chcemy jeszcze uczestniczyć w życiu społecznym. Powiem tak, wewnętrznie czuję się jako bojownik o sport senioralny.
1: Sami państwo słyszą, pan Janusz. Panie Januszu, ja chciałam panu jeszcze powiedzieć, że ci profesjonaliści, którzy się teraz śmieją, to jak skończą 65, to jeszcze do pana przyjdą na trening.
2: No tak.
1: I przestaną się śmiać.
2: Każdego nas to czeka, prawda?
1: No właśnie.
2: Boże, że dożyjemy takiego wieku, prawda? My ze Stanią już dożyliśmy.
1: Otóż to.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
5: garść inspiracji,
6: szczypta ciekawostek
5: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
4: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Miau!
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie Holiday, Bonnie M. Też kocham, uwielbiam. A pan za co?
2: No za to, że właśnie wrzuca nam do tego naszego życia, że są wakacje, że jest czas szczęścia, czas słońca, czas uśmiechu i czas odpoczynku, żeby się czasami oderwać od tych obowiązków. Dla mnie żołnierza, no niestety 40 lat na baczność, to sami państwo wiecie, a żołnierze mnie zrozumieją, że wakacje jest to coś najlepszego, gdzie człowiek może wreszcie troszeczkę odżyć.
1: Aha.
2: To znowu też moja młodość, to znowu też wakacje, o Jezu, Mazury, morze, góry, spanie pod namiotem z najbliższą osobą, najbardziej kochaną. Pojawiają się dzieci, zabawa z nimi na plaży, rzucanie kulami, uczenie ich gry w karty, nawet w pokera ogrywanie ich na 10 groszy i tak dalej, i tak dalej.
1: Bonnie M i Holiday dla pana, panie Januszu, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: I już jesteśmy przy finale moich najpiękniejszych melodii. Pan Janusz na finał wybrał sobie piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. To jest dopiero refleksyjne.
2: No to już taki sentymentalizm. Tak z małżonką czasami. Znaczy, słuchajcie państwo, jesteśmy Polakami. Ja, może tego tu wcześniej nie mówiłem, zachłystujemy się wieloma dyscyplinami sportu, które przychodzą do nas z krajów zachodnich, z innych, patrz, cornhole amerykańskie, boccia włoska, czy fińskie kręgle. Ale my też mieliśmy swoje dyscypliny. Graliśmy w wyścig pokoju, w kapsle, graliśmy w klipę, graliśmy w gazdę, rzucaliśmy szajbkami, graliśmy w pinki. No mnóstwo tych dyscyplin i ja cały czas nie zapominam, że jestem Polakiem i szanujmy to, co mamy, własną historię, własne sporty. Ale miał być ten rysunek na szkle, prawda? Dla mnie sentymentalna piosenka, bardzo szanujemy z małżonką Krzysia, który już nie jest z nami, ale jego piosenki cały czas w naszym Radiu Pogoda są, czy Parostatki, czy te wszystkie inne. Bardzo zawsze miło mi się go słucha.
1: No super, to posłuchamy go i pan z panią Danusią, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, też sobie za chwileczkę tej piosenki posłucha. Panie Januszu, pięknie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jest pan jasnym, wspaniałym człowiekiem. Życzę panu dużo zdrowia, dużo siły, bo jest pan tak przyjazny, jak to tylko możliwe.
2: Dziękuję bardzo, panie Jasiu. Dziękuję. Dziękuję Radiu Pogoda. Jestem z wami codziennie. Jesteście świetni. Pozdrawiam również mojego kolegę. On może nie pamięta Zygmunta, ale trochę naciupaliśmy się w tą siatkówkę na warszawskich halach sportowych. Pościskaliśmy sobie ręce.
1: Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, na kolejne spotkanie w moich najpiękniejszych melodiach już za tydzień i proszę pamiętać, że gdyby państwo chcieli spotkać się ze mną osobiście i tak jak dzisiaj pan Janusz, nie było strasznie, prawda?
2: Nie, nie, dziękuję. Przyjemne chwile, bardzo miło mi z panią było, pani Asiu. Pani jest pogodną kobietą, uśmiechniętą i przyjazną dla ludzi.
1: No bardzo panu dziękuję. Sami państwo słyszą, gdyby ktoś się bał, to niech już teraz przestanie. Można się spotkać ze mną osobiście. Państwo tylko dadzą mi znać 22 444 4004, że chcą państwo pogadać osobiście, to ja przyjadę i pogadamy. I proszę pamiętać, w internecie sobie sprawdzić na Facebooku Wrocławski Trener Senioralny.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Czy już znasz tę nowość?
25: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
24: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
25: oraz wspierają układ nerwowy,
24: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
25: Bezglutenowy
24: i bez laktozy.
25: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
24: To wszystko takie ważne.
25: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: uciekło przez nią.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
17: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
16: No tak. 10 na 10.
18: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
2: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama.
19: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk.
2: Radio Pogoda, wiadomości o 16:00.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
0: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
10: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
20: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
19: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
21: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
19: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. Radio Pogoda.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
23: Pogoda.
19: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
22: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

A może raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mi...

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior.
11: Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior.
11: Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Została ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
3: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
22: Głosowanie trwa do 25.
2: pierwszej, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano.
14: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
2: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
3: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
22: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
3: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
16: Radio Pogoda.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Pogoda.
3: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy już znasz ten nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Została ostatnia reklama.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Reklama.
16: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i...

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio u.

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Co zrobić, żeby wstać z kanapy? Czy spacer z kijami to dobry pomysł na początek? Gdzie i z kim spacerować po Trójmieście? Gdzie mieszkańcy Trójmiasta znajdą fachową pomoc? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk, zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
1: Audycja poradnicza.
5: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
16: Witam serdecznie.
5: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
16: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Czy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, prowadzi w górę, w dół, a oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
5: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
16: I jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. U nas na zajęciach i w stowarzyszeniu, Europejskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcie trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
5: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
16: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
5: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
16: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
5: Jakie miejsce?
16: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim, przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszło 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak samo też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama, pod krzyżem, a później już przenosimy się do Parku Regana, spotykamy się pod Pomnikiem Wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy. No a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
5: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
16: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Jedni wolą zumbę, jedni wolą zrywy kręgosłup, jedni wolą tak samo też Nordic Walking. I ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam. Są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
5: Świetnie.
16: No, oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami, no bo na spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
1: Audycja poradnicza.
5: Pani Beata Zarach. Czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
16: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej, tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije składane, które często gęsto sobie właśnie uczestniczy biorą i to jakby przywiązują, przymocowują tak samo też do swoich plecaków, które zawsze mają ze sobą, tak? Mhm. Gdzie mają tam ewentualnie jakieś izotoniki, jakieś tak samo też batony energetyczne, żeby się wspomóc na tracie.
5: No wspomniała pani o tym, że sporo młodych ludzi dzisiaj też chodzi z kijami.
16: Tak, to się akurat zgadza i ja tak samo też widzę u siebie taki trend, że osoby, które są już dzisiaj seniorami, są na emeryturze, one potrafią spotkać się same i sobie po prostu iść, ale dzisiaj ludzie sobie bardzo cenią oprócz tego jeszcze ćwiczenia, które tak samo też mogą wykonać, które są tak samo też dostosowane do nich, które tak samo też pozwalają im poczuć własne ciało, że tak powiem. Młode osoby mają bardzo dużo schorzeń, jeżeli chodzi o kolana, o kręgosłupy, bolą ich tak samo też kręgosłupy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy przy komputerze, zapominamy o ruchu, zapominamy o tym, żeby tak samo też się nawadniać. My u nas na zajęciach zawsze rekomendujemy, żeby każdy miał te 0,5 wody ze sobą. No a oprócz tego jeszcze młodym osobom siadają tak samo też odcinki szyjne, tak samo też i nadgarstki.
5: Pokolenie smartfonów i komputerów, nie? To wszystko jednak pokutuje. To się widuje w różnych miejscach, na różne sposoby, tak? Jedni ciągną te kije, drudzy gdzieś tam bardziej do przodu. No tak, wszystko jest kwestią techniki. Czy jest jakaś technika jedna? Czy jest wiele technik, jeśli chodzi o chodzenie z kijami? Na co zwracać uwagę, żeby mieć z tego jakiś zysk, a nie robić sobie krzywdę?
16: Przede wszystkim dobre kije. To, co ja obserwuję u mnie na zajęciach, to czasami się zastanawiam, czy to są kije faktycznie do nordika, chociaż tak było napisane, no bo pani kupiła przecież z kasety i tam było bardzo polecane, rekomendowane. Ale niemniej jednak odsyłam każdego, kto chce zaopatrzyć się w dobre kije i uczestniczyć na zajęciach już tak faktycznie mocne postanowienie i zaczynam się po prostu ruszać, żeby najpierw porozmawiał z instruktorem, tak? Wiadomo, że przychodząc na zajęcia, każdy bierze to, co ma pod pachą, albo jedni mają od mamy, jedni mają od babci, albo mama nie chodzi, albo po prostu no kije leżą, tak? Albo kiedyś były takie, a często gęsto są to kije, które są ciężkie, aluminiowe, które nie mają tak samo też rękojeści.
5: Pani Beata Zarach, miło mi było panią gościć.
16: Dziękuję ślicznie.
1: Audycja poradnicza.
5: Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwany za terroryzm 35-latek zatrzymany na gdańskim lotnisku. To obywatel Turcji, poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki, legitymował się cypryjskim dokumentem. Oni mają wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej.
18: Prosimy nie blokować przejścia.
19: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
17: Wójtów, burmistrzów i prezydentów szkolili eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Artyści w gdańskich szkołach. Artystki i artyści mogą zgłaszać się do programu Edukacja do Kultury. Wybrane osoby od października do grudnia poprowadzą w gdańskich szkołach zajęcia artystyczne. Agresywny pasażer w rękach gdańskiej policji. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków przy trakcie Świętego Wojciecha. 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą, obrażał go, następnie opluł i wybił szybę w pojeździe. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kara nie ominie też piratów drogowych. Zakończyła się ogólnoeuropejska akcja Road Pol.

0: Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
1: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
0: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku rok temu, a miasto, zachęcone jej popularnością, zapowiada budowę kolei.
2: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej.
0: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Temat zdrowia. To taki temat, który bardzo naszych słuchaczy interesuje. Bardzo często dostaję takie zapytania, czy przypadkiem nie wiemy, gdzie za darmo zbadać słuch, albo gdzie skorzystać z zupełnie innych świadczeń za darmo w ramach NFZ-u. Były też pytania o implanty ślimakowe i myślę, że dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, których ten temat interesuje, albowiem są dzisiaj ze mną dwie gościnie, które witam bardzo serdecznie. Witam panią Karolinę Rusinowicz.
5: Dzień dobry.
3: Pani Karolina jest surdologopedką z Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.
5: Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG Gdańsk.
3: No i teraz mamy jasność. Ja bardzo dziękuję. Oraz witam panią Annę. Witam pani Anno. Pani jest pacjentką tegoż ośrodka. Jaka jest pani historia? Jak to się stało, że trafiła pani w to miejsce?
6: Ja jestem seniorką. 15 lat wcześniej, a może jeszcze trochę wcześniej, jakbym odczuwała ubytki słuchu. I już nosiłam aparaty słuchowe. Ciągle trzeba było je zmieniać trochę na wyższe, bo ubytki postępowały, a aparaty też są coraz nowsze i oczywiście dawały to do jakiegoś momentu jakiś komfort tego słyszenia, ale potem już przestawały dawać ten komfort. Trzeba było jakoś szukać jakiejś pomocy innej i oczywiście wiedziałam, że w Kajetanach robią implanty ślimakowe, ale nie wiedziałam naprawdę, że u nas w Gdańsku.
3: Prawda.
6: I tak długo zwlekałam, bo może bym pojechała, ale ponieważ z racji tego, że ja jestem również inwalidką oczną i sama się nie poruszam, więc musiałabym angażować rodzinę, żeby ze mną tam do tych Kajetan jeździła. To tak odwlekałam, a jak okazało się, że tutaj, no to jest blisko i mogę dużo rzeczy sama załatwić, tak? No bo tu jest mój teren, to ja się lepiej, bezpieczniej czuję na swoim terenie. Wzięłam skierowanie od pani doktor z pierwszego kontaktu do gabinetu audiologii, tak? No i pan doktor nawet od razu powiedział, że już większe aparaty to już nie, trzeba będzie implant, ale zrobimy wszystkie badania. Czy w ogóle pani się zakwalifikuje, bo to jeszcze nie każdy, kto tak musi się zakwalifikować. Tych badań było bardzo dużo, ale Powiem szczerze, że bardzo to sprawnie poszło. Trzeba było się spotkać właśnie z urologopedą i z psychologiem. I te wszystkie opinie, te badania, plus tu opinie tam o państwa, miały zakwalifikować do operacji. No i zostałam zakwalifikowana do tej operacji. U doktora to już nawet wybrany miałam kolor. Profesora wszystko mi powiedział, jak to będzie wyglądać, jak to z dwóch części.

0: kolejności. Naprawdę wszystko bardzo dokładnie wiedziałam, jak to będzie i czekałam na kolejkę.
1: Audycja poradnicza.
2: To, co ważne tutaj, tak poradnikowo, co by brzmiało, jeśli aparaty już nie spełniają swojej roli, to wtedy warto pomyśleć o implancie ślimakowym. Koniecznie. Gdzie to wszystko znaleźć, to już pani nam pięknie wytłumaczyła, że mamy w Gdańsku miejsca, które się warto udać i specjalistów, którzy się tym zajmują.
0: Miejsca świetnych specjalistów, naprawdę oddanych. Zarówno tak samo jak zespół, który nas prowadzi dalej, bo tam są psycholodzy i surdologopedzi, to którzy nam prowadzą te zajęcia, przemiłe całe towarzystwo, naprawdę. I tak się czuje człowiek serdecznie, miło.
2: Rehabilitacja jest za darmo.
3: Tak. Tak.
2: I zabieg też jest za darmo, szczególnie implantu ślimakowego.
0: No, jestem pełna uznania i tak jakbym chciała, bo ja wiem, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, bo wiadomo. Ale muszę powiedzieć, że jak ktoś jest zakwalifikowany, tak? I że to w Polsce nawet robią taki zabieg. To są bardzo drogie zabiegi. I teraz sam zabieg prowadzenia implantu, potem procesor, tak? I cała potem rehabilitacja, bo tak jakby nikt nie liczy, że tego to nam się, to nam, i to robią nam, fundusz to robi, tak? Przez fundusz nic to nie kosztuje, tylko moja dobra wola, żebym poszedł to zrobić.
2: Ale jak na panią patrzę, pani Anno, to w ogóle po prostu promienna, energetyczna, piękna, żywiołowa kobieta. Widać, że pewnie pani zawsze taka była, tak podejrzewam, ale widzę, że ten implant dodatkowo wniósł coś takiego ważnego. W życie pani.
0: Tak, powiem tak, że ja odżyłam przy tym implancie usznym, bo ja też od 25 lat jestem oczną inwalidką, tak? Jakoś sobie już radziłam, ale jak straciłam słuch, to nawet do mojego ulubionego okulisty mówię, że głuchota jest gorsza. Ale teraz byłam w La Scali. Na operze, którą to było moje marzenie jeszcze pojechać, no ale trzeba było mieć słuch.
2: Właśnie tutaj ważne rzeczy padają. Proszę państwa, nie czekajmy z tym do końca, nie bójmy się tych aparatów słuchowych, tak jak pani Anna tutaj podkreśla, realizujmy swoje marzenia, wysłyszmy pięknie ten świat, po prostu.
0: Dlatego zachęcam, że po prostu, no bo życie jest piękne, ile możemy skorzystać, to skorzystajmy. Teraz mamy tak wiek przedłużony, po prostu, no to jeszcze ta emerytura taka długa, to chociaż od czasu do czasu, żeby sobie sprawiać jakąś radość.
2: Oczywiście.
0: A jak nie mamy słuchu czy wzroku, to nam trudno sprawiać tą radość. No to chociaż to jedno uszy wymieniają, chociaż jedno dadzą, a jest super. Ja po prostu, dlatego ja tam dziękuję doktorowi Tryciakowi i tym wszystkim, całemu zespołowi i tutaj tym paniom, które teraz nas ćwiczą, tak? Są pełne oddania. Tam naprawdę taka wspaniała atmosfera jest. Każdy jest bardzo życzliwy, uczymy się fajnie. Dlatego uważam, że to są naprawdę sympatyczne spotkania. Ja nawet z przyjemnością chodzę, bo ktoś pomyśli, o Jezu, czy coś. A no, co człowiek ma robić? No, inwestuje jeszcze trochę w siebie.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię, nikt chyba dzisiaj tak nie przekona naszych słuchaczy jak pani. Specjaliści, prawda, czy dziennikarze mogą o pewnych rzeczach mówić, często je powtarzać, coś podkreślać, ale nikt tak nie przekona jak osoba, która sama czegoś doświadczyła, prawda?
0: Ja też swoim tłumaczę już nawet teraz i mówię, zobaczcie, już słyszę, tak? To jest bardzo dużo. Kiedyś w samochodzie z synem, jak jechałam, no to nie mogliśmy rozmawiać, bo dla mnie to już nie było. Przy stole rodzinnym, no to tylko najwyżej z jedną osobą. Ktokolwiek do mnie coś mówił, to ja mówię, spokojnie, jeszcze nic nie mów, bo nic nie słyszę. Musiałam usiąść blisko, ktoś do mnie mówił bezpośrednio. Musiałam się bardzo skupiać. No jeszcze oczywiście droga przede mną, bo to nie jest jeszcze tak, że jest idealnie. Bo okazuje się, że na przykład jestem w restauracji na obiedzie, to niestety to nie jest cisza domowa, że ja wyłączę telewizor i siedzimy sobie w czwórkę i rozmawiamy i ja już wtedy słyszę, ale w restauracji nie.
2: Szum.
0: Dlatego tylko, że tam jest zewsząd, a tu leci muzyka, a przy każdym stoliku ktoś mówi. I to odbiera. Ja wiem, że musiałaby może częściej być, bo mózg musi się nauczyć odrzucać to, co jest mi niepotrzebne.
2: Ja myślę, że pani tu już jest specjalistką, jak tak słucham, prawda?
0: Tak. Ja tak opowiadam może bardzo dokładnie. Super. Jeżeli ktokolwiek by chciał usłyszeć, że to nie jest tak od razu, że idę do okulisty i optyk mi montuje, zakładam okulary i ja czytam. A to wcale tak nie jest, tak? To jest dłuższy proces i na to trzeba psychicznie być przygotowanym i trzeba sobie na to dać czas i spokój. A potem dopiero jak ten procesor się zakłada, to dopiero się zaczynają klocki.
2: No właśnie, pani Karolino, pani jest zadowolona z pacjentki, bo pacjentka jest bardzo zadowolona z państwa, słyszę.
3: Tak, no my sobie te klocki już razem układamy potem. Właśnie jestem bardzo zadowolona z tej naszej wspólnej budowli, którą tutaj sobie budujemy.
2: No właśnie, co jest takie ważne w rehabilitacji pacjentów, którzy są po wszczepie?
3: Pani Ania jest bardzo zmobilizowana, bardzo systematyczna. Też bardzo długo nosiła już od początku procesor. To też nasi inżynierowie wiedzą, widzą, ile pacjenci noszą procesor i mimo tych szumów, tych dodatkowych dźwięków, bo tak jak pani Ania mówiła, na początku słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła, a my się uczymy kierować naszym słuchem tak, żeby właściwie uczymy mózg, żeby się skupiał na tych konkretnych dźwiękach, na których nam zależy. Czyli na przykład nie zwracamy już potem uwagi na brzęczącą lodówkę w tle, tylko skupiamy się na rozmowie.
2: Bardzo ważne rzeczy, tak? Ale to jest jakby wpisane w ten proces tego, co pani mówi, że na początku może nas trochę to przerazić, tak, ten świat dźwięków, ale z czasem po prostu to wszystko łagodnieje i zaczynamy rozumieć mowę i te dźwięki w tle już nas tak nie irytują. Taka rehabilitacja osoby po wszczepie implantu ślimakowego czy jakiegokolwiek innego implantu?
3: Minimum rok. To też tutaj jest pani Ania pacjentką dorosłą, także już ma mowę rozwiniętą, tutaj tak, tylko jest trening słuchowy. Tak. Więc około roku, my tak stawiamy na takie około 2 lat. To zależy od osoby, czy były jakieś powikłania, też od intensywności rehabilitacji, też od tego, jak tutaj pani Ania mnie niejednokrotnie zaskoczyła na wcześniejszym już etapie, kiedy się spotykały, to pani Ania mówiła, że była na jakimś koncercie, była w kinie, czyli dużo, dużo dostarczała sobie nawet też poza zajęciami i takim typowym treningiem, dostarczała sobie tych bodźców, tych sygnałów dźwiękowych w różnych warunkach, nie tylko tych gabinetowych. Też uczestniczy pani Ania w zajęciach grupowych, to też są troszeczkę inne, nawet łatwiejsze czasem są ćwiczenia same, ale są inne warunki tutaj słuchowe, inne skupienie uwagi słuchowej, pamięć słuchowa, inne rzeczy się ćwiczy tutaj.
2: I rozumiem, że to jest ten trening słuchowy, który pani Karolino prowadzicie.
3: Tak, dokładnie. Co prawda w warunkach gabinetowych, ale dzisiaj potwierdzam, że idąc tutaj razem do studia, też rozmawiałyśmy w ruchu ulicznym, przy ruchu ulicznym, przy tych dźwiękach ruchu ulicznego, może tak? I
0: już sobie trochę.
3: Tak, już bardzo dobrze sobie pani radziła.
2: No świetnie. Pani Karolino, czy wszyscy pani pacjenci są takimi pozytywnymi, fajnymi gadułami?
3: Moi tak.
2: No to pogratulować.
3: Moi pacjenci są najlepsi na świecie.
2: Pogratulować, bo to właśnie o to chodzi w tej całej rehabilitacji, żeby ta komunikacja się tak rozwijała, tak? Żeby człowiek miał tą swobodę komunikowania się po prostu w różnych sytuacjach.
3: Chociaż też tutaj chciałabym zaznaczyć, że pani Ania tutaj jest takim wzorcowym faktycznie pacjentem i też wewnątrz z determinacją i z motywacją do rehabilitacji i też no, nie było tutaj u pani Ani powikłań. Czasem się drobne rzeczy zdarzają, dlatego też my ten czas rehabilitacji mówimy od razu o tych około 2 latach, bo no, zdarzają się takie momenty, że gdzieś tam tak naprawdę ta uwaga słuchowa, to w sensie słyszenie dają nam lekarze, a my tutaj się uczymy słuchać, troszkę nam dłużej zajmuje z różnych względów, ale tak, wszystkich mam wspaniałych po prostu. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze szpitalem z Kopernikusem. Właśnie jest to połączenie tej kwalifikacji samego zabiegu i potem rehabilitacji, że ci nasi pacjenci są w takim, może to brzydko zabrzmi, ale w takim zamkniętym jednak obiegu. Połączenie stricte medycznej strony i tej rehabilitacji. To jest dosyć niespotykane nawet w Polsce, żeby było to tak połączone i był taki przepływ pacjentów, informacji, specjalistów w jednym miejscu.
2: To było bardzo energetyczne, miłe spotkanie.
3: Dziękujemy.
2: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego dużo dobrego.
0: Teraz każdemu mówię, nosi aparaty, a poza tym idź do audiologa. Im szybciej, tym lepiej.
2: Przypomnę tylko, że moimi gościniami były pani Anna i pani Karolina Rusinowicz, nasza wspaniała surdologopedka gdańska. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
4: Czas wolny w Trójmieście.
2: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
5: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
2: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
5: tak,
2: mówię?
5: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego. Stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
2: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
5: Tak, jak najbardziej.
2: Psa.
5: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
2: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
6: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
2: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
5: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
6: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
2: Czy niekoniecznie.
6: Nie można popełnić żadnych błędów.
2: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
6: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiem, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
4: Czas wolny w Trójmieście.
2: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
6: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
5: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że ono teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
6: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz. Bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
2: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
5: Na pewno.
2: Jaki to był dla Was czas właśnie?
6: Nas zaskoczyło, dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan, 10 lat temu prowadziliśmy równoległe działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
5: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy i ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
6: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
2: Super, gratuluję.
6: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
5: Te opinie super nam dużo dają, też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie, dobra, to jedziemy dalej.
2: Takiej energii do kolejnych działań.
6: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
2: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
6: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
2: Sylwia Bartek, Piaseczni z Eskimo Team. Dzięki wielkie.
6: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: Ktoś z Państwa będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Gdańska w naszym radiowym quizie.
7: Witam oczywiście słuchaczy w Gdańsku i zapraszam na nasz quiz dotyczący naszego pięknego miasta. Czasem pytania są bardzo łatwe, a czasem no niestety troszeczkę trzeba pogłówkować, ale chyba warto. No to czas przedstawić uczestniczkę, czyli panią Monikę, którą witam serdecznie. Pani Monika, jest pani, mam nadzieję, tak? Słyszymy się?
8: Jestem, tak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pani Moniko, pani jest rodowitą gdańszczanką, czy dopiero od niedawna w Gdańsku? Jak to jest?
8: Dopiero od niedawna. Przyjechałam tak mniej więcej pół roku temu do Gdańska i przeprowadziłam się tutaj razem z moim chłopakiem, który właśnie jest z kolei rodowitym gdańszczaninem.
7: Rozumiem, czyli podejrzewam, że on pokazuje pani miasto, tak?
8: Tak jest, dokładnie.
7: Dużo już pani widziała, czy jeszcze za mało pani zdaniem?
8: Myślę, że widziałam sporo, ale na pewno jeszcze dużo przede mną.
7: No dobrze, mam nadzieję, że niektóre pytania będą jakąś taką inspiracją, które miejsca warto zobaczyć jeszcze w Gdańsku, jeżeli jeszcze tam pani nie była. No to co, chyba możemy zaczynać, prawda? 5 pytań przed panią, będę trzymać mocno kciuki. Oczywiście mogą być pomyłki, mogą być skuchy, to też dopuszczamy. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Pytanie pierwsze, pani Moniko, brzmi, jak nazywa się gotycka bazylika w Gdańsku, będąca jednym z największych kościołów ceglanych na świecie, więc mamy się czym pochwalić. Czy to Katedra Oliwska, czy Bazylika Mariacka, czy może Kościół Świętej Katarzyny?
8: O, super, tutaj na pewno znam odpowiedź. Myślę, że to będzie Bazylika Mariacka.
7: Jasne, tak, to oczywiście Bazylika Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie, właśnie zbudowaną z cegły, więc trzeba się tym chwalić. I podejrzewam, że dlatego też między innymi wiele osób, które przyjeżdża do Gdańska, właśnie zwiedza tę bazylikę. No to drugie pytanie. Który polski król odzyskał Pomorze Gdańskie w 1116 roku? To nie jest łatwe pytanie. Czy to Bolesław Chrobry, czy Bolesław III Krzywousty, czy może Kazimierz Wielki?
8: To już faktycznie troszkę trudniejsze pytanie. Muszę się chwilkę zastanowić.
7: To co, tu będzie strzał w ciemno? Bolesław Chrobry, Bolesław III Krzywousty, Kazimierz Wielki. 1116 rok, ten rok może tu pomóc.
8: Myślę w takim razie, że to będzie chyba Bolesław Krzywousty.
7: No, oczywiście tak, no bo na Kazimierza za wcześnie, a na Chrobrego za późno. Tak, jasne, oczywiście. No to teraz trzecie pytanie, piątka z historii. Pytanie trzecie brzmi, która z bram w Gdańsku jest uważana za jedną z najpiękniejszych? Dodam tylko, że prowadzi na długi targ. Czy to jest Brama Wyżynna, czy Brama Złota, czy może Brama Zielona?
8: O, tutaj też będę wiedzieć, to będzie na pewno Brama Złota.
7: Tak, to jest Brama Złota. Jest w ogóle taka ciekawostka z nią związana, bo zwykle bramy pełniły kiedyś funkcję obronną, a ta brama pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Stąd może właśnie najpiękniejsza, prawda? Bo tak na to położono nacisk. No dobrze, no to teraz pytanie czwarte, coraz bliżej końca. Kto był pierwszym biskupem, który przybył do Gdańska w 997 roku? Więc tu też historia. Czy to był święty Stanisław, święty Wojciech, czy święty Otton?
8: No to tutaj też chyba będzie strzał.
7: Tak.
8: Czy to będzie święty Stanisław?
7: Nie, ja myślałam, że tutaj pani będzie wiedziała. Święty Wojciech przybył oczywiście tam, żeby krzewić chrześcijaństwo wśród Prusów. Także to był święty Wojciech. No ale to tylko jedna z kucha. Nie przejmujemy się tym, bo przed nami jeszcze jedno pytanie. I ja myślę, że tutaj akurat to pytanie takie na dokładkę jest bardzo proste, bo brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym celem wycieczek rodzinnych i oferuje wiele atrakcji dla dzieci? Z tego, co pani mówiła, jeszcze z narzeczonym, pewnie jeszcze państwo dzieci nie mają, ale warto zawczasu się w tą wiedzę, warto mieć taką wiedzę. Czy to Centrum Hevelianum, czy może Europejskie Centrum Solidarności, czy Muzeum II Wojny Światowej? Jak to jest?
8: O, tutaj też faktycznie będę wiedziała, to będzie Centrum Hevelianum i faktycznie w nim jeszcze nie byłam.
7: No to warto się wybrać, bo to jest miejsce i dla dorosłych, i dla dzieci. Tam nie tylko można się spotkać z historią, tam na przykład jest taka ciekawa rzecz, wehikuł czasu, człowiek i pocisk. Brzmi intrygująco, o, prawda?
8: Tak jest.
7: Jest też wehikuł czasu, zabawy z historią. Są wystawy interaktywne, na przykład taka związana z różnymi fizycznymi doświadczeniami, zatytułowana z energią, więc zdecydowanie tam warto pójść, ale ja myślę, że te dwa pozostałe, nie wiem, czy pani jeszcze była, ale Muzeum Wojny Światowej znakomite i zawsze też przedstawia coraz to nowe wystawy, bardzo dba o to, żeby ta właśnie ta ich propozycja wystawowa była bardzo na czasie i taka bardzo interesująca. No i Europejskie Centrum Solidarności, no to samo się rozumie, prawda, że tam też warto to miejsce odwiedzić. Była już pani w którymś z tych miejsc?
8: Byłam w obu i oba bardzo polecam. Bardzo, bardzo ciekawe wystawy i bardzo dużo czasu też tam można spędzić i się tworzy rzeczy dowiedzieć.
7: Tak, i się człowiek w ogóle nie nudzi. Mam nadzieję, że się pani nie nudziła. Zdobywa pani oczywiście gadżety. Radia Pupa była tylko jedna z kucha. 4/5. Znakomity wynik pani Moniko, więc gratuluję serdecznie.
8: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
7: Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Proszę pozdrowić koniecznie swojego chłopaka gdańszczanina, a słuchaczy radia, słuchaczy z Gdańska, z Trójmiasta oczywiście zapraszam na kolejny quiz z bardzo ciekawymi pytaniami dotyczącymi Gdańska. Można się, proszę państwa, dzięki temu też czegoś nauczyć.
1: Audycja rozrywkowa.
2: Gry planszowe. Wielu z nas je docenia i chętnie po nie sięga w długie jesienno-zimowe wieczory.
4: Co jest grane w Trójmieście?
2: Zapraszam państwa na spotkanie z moimi gośćmi z głowy pełnej przygód. Czym ta głowa jest tam ponabijana? Skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa i do czego ona prowadzi?
6: No jeśli chodzi o sam logotyp i wygląd naszej inicjatywy, chcieliśmy jakby zawrzeć jak najwięcej kwestii w jednym obrazku. Mamy obrazek, który pięknie pokazuje tą wybuchającą głowę pełną kości, którymi rzucamy przy okazji naszych rozgrywek. No i głowa pełna przygód, że te pomysły skądś wychodzą. To wszystko, całe rozgrywki naszych gier fabularnych dzieją się w naszych głowach i my je tylko i wyłącznie przekładamy formą narracyjną na stół, przy którym siedzimy.
9: Wspólna pasja zdecydowała, że stwierdziliśmy, właściwie Michał z resztą, bo ja dołączyłam później, stwierdzili, że założą inicjatywę, w ramach której będą dzielić się swoją pasją z innymi, zarażać innych tym, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, w jaki sposób lubią się rozwijać, no bo jest to bardzo kreatywne zajęcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to idzie.
2: Ktoś zawsze musi zrobić ten pierwszy krok, czyli zaszczepić w nas tę pasję, a gry planszowe to jest coś fantastycznego. Jak wiemy, na rynku mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś to był tylko prosty Chińczyk na przykład, a w tej chwili mamy gry dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i różnego rodzaju kombinacje. Państwo jesteście zwolennikami gier fabularyzowanych, prawda?
6: Tak, zgadza się. Tak jak już zostało wspomniane, gry planszowe, to można by je w jakiś sposób przyrównać do gier fabularnych, aczkolwiek w większości przypadków nie posiadamy tutaj żadnej planszy. Nie mamy tutaj żadnych swoich pionków. Mamy swoją kartę, na której tak naprawdę mamy opisane, kim w danym momencie jesteśmy, jaką postać, jaką rolę odgrywamy. I mamy jedną osobę, która tak naprawdę, można by powiedzieć, nie bierze udziału w rozgrywce jako postać, tylko jest tym narratorem, tak zwanym mistrzem czy mistrzynią gry. I to jest osoba, która rzeczywiście pełni funkcję tutaj światopoznawczą dla wszystkich. Też przedstawia wszystko, co się dzieje, żeby pozostali gracze czy graczki mogli sobie wyobrazić w głowach po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Ta osoba jest osobą, która przedstawia świat, gracze na niego reagują w jakiś sposób, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi postaciami i ponownie wraca to do takiego mistrza gry i on reaguje na to, co oni działali dalej, jakby pchając ich dalej w jakąś przygodę, osadzone w przeróżnych realiach. Tutaj jakby gry fabularne nie zamykają się w jednym świecie, jest ich mnóstwo, śmiało powiedzieć, że to są setki takich światów. Czy byśmy chcieli zamknąć się w świecie jakimś fantazy, czy chcielibyśmy w jakimś futurystycznym świecie, czy science fiction, czy bajkowym nawet.
9: Czy totalna abstrakcja też jak najbardziej wchodzi w grę.
6: Tak, tutaj oczywiście jakby staramy się, żeby to wszystko nie przekładało się na nasze życie codzienne, aczkolwiek da się. Teraz jakby możemy śmiało rozegrać, bo są też systemy, które wspierają takie właśnie walki polityczne, że tak powiem. Można w swoim wymyślonym świecie bawić się w takie kwestie i zobaczyć, jakby to wyszło i co by było gdyby, ale tak naprawdę tutaj uruchamiamy wyobraźnię na zupełnie innym poziomie. To, co już wcześniej Ania wspomniała, że to rozwija kreatywność, już jest to oparte nawet badaniami, że po prostu rozwój wyobraźni od najmłodszych lat tak naprawdę i przez młodzież już nastoletnią i przez dorosłych wymusza działanie mózgu w zupełnie inny sposób. Na kreowanie jakiejś wizji tego, co się dzieje zupełnie wykraczającego poza nasze codzienne życie. Jest to naprawdę ciekawe móc zobaczyć nawet ze strony takiego mistrza gry, którym w tym przypadku ja jestem, jak gracze zmieniają się w trakcie rozgrywki. Miałem przyjemność prowadzić jedną właśnie z takich sesji dla dzieci w wieku 8-9 lat. I one siadając do stolika były bardzo podekscytowane, co to będzie, czy będą lasery, czy będą rakiety, czy będą kucyki pony. W trakcie rozgrywki ze speszonych dzieci z samego początku wychodziły naprawdę w skórze świetnych bohaterów. Ta zmiana, taka o 180 stopni samych właśnie postaci będących na miejscu.
2: W jakie tematy najchętniej wchodzą gdańszczanie? Czy to są jakieś tematy lokalne związane z Gdańskiem, czy być może jest to fantasy, a może kryminał, a może jeszcze zupełnie inny temat?
6: To już naprawdę ilu graczy, tyle jest pomysłów na to wszystko. Oczywiście też ilu mistrzów gry, bo to my jako ci narratorzy tworzymy całą tą historię. Pojawiają się u nas sesje, które może akurat nie dotyczące Gdańska, z tego co pamiętam, ale mieliśmy jedną z mistrzyń, które prowadziły po prostu sesję w Gdyni w latach 30. chyba
9: tak,
6: zeszłego wieku.
9: XX wieku.
6: Mhm. I naprawdę opierając to wszystko na kwestiach historycznych Gdyni samej. Więc da się i ludzie chętnie przychodzili na takie właśnie rozgrywki. My jakby nie staramy się wymuszać na kimś rozgrywania kwestii historycznych związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Tutaj staramy się jak najbardziej pobudzić tą wyobraźnię graczy, żeby poznawali nowe, wykreowane przez nas światy i w nich w jakiś sposób starali się działać. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że gdańszczanie mają jakiś ulubiony setting w tym wypadku? Wydaje mi się, że nie. Popularność wszystkich systemów, które rozgrywamy, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co można śmiało określić tym, że zdarzało się, że miejsca na nasze wydarzenia schodziły w ciągu 2 czy 3 minut od rozpoczęcia.
9: Czy nawet minuty od rozpoczęcia
6: zapisów, gdzie takich miejsc na takie jedno wydarzenie mamy od 20 do 30. Więc chętnych jest jak najbardziej dużo i to niekonkretnie sprecyzowanych jakby w jednym kierunku, że ja chcę, żeby to było w Gdańsku, czy ja chcę, żeby to było w Sopocie, czy żeby to było w średniowiecznej Polsce, czy w ogóle w Europie, czy w science fiction, czy w fantasy, kompletnie nie ma to znaczenia. Ludzie bardziej z samego początku, wydaje mi się, chcieli przychodzić na takie nasze wydarzenia, głównie po to, żeby poczuć coś innego. Mnóstwo osób przychodziło po to, żeby spróbować rzeczywiście innej rozrywki. I tak jak teraz rozmawiamy o kwestii właśnie, że jesienno-zimowe wieczory spędzić gdzie indziej niż przed komputerem, oczywiście jest to świetna alternatywa dla właśnie takiego siedzenia przed komputerem i gdzieś tam klikania myszką, czy klikania na klawiaturze. Trzeba wyjść, to jest ważna sprawa. I trzeba się nastawić na to, że trafiamy do obcych ludzi, co też aktualnie jest dla wielu osób trochę problematyczne, jeżeli chodzi o gdzieś tam swoją strefę komfortu. Więc trzeba się nastawić, że rzeczywiście zostaniemy wrzuceni między kompletnie losowe osoby. Nie zdarzyła nam się chyba jeszcze sytuacja, żeby ktoś nie odnalazł się, bo jakby staramy się robić taką atmosferę przyjazną dla wszystkich, i dla świeżaków kompletnych, i dla takich już legend trójmiejskich, jeżeli chodzi o granie właśnie w gry fabularne.
2: Szukamy alternatywy dla telewizji, komputerów i smartfonów. Witam pana Michała Rzeczyckiego, Annę Duraczyńską-Wal z głowy pełnej przygód.
4: Co jest grane w Trójmieście?
9: Do komfortu graczy też bardzo mocno przyczynia się to, że zawsze w momencie, kiedy zapowiadamy sesje, które będą prowadzone, podajemy też potencjalne tematy niekomfortowe, które mogą się pojawić w trakcie rozgrywki. No bo każdy ma jakieś tam doświadczenia życiowe. Jeden będzie bał się pająków, inny węży, a ktoś inny ślimaków, jak na przykład ja. Ale gracz, zapisując się na daną sesję, ma świadomość, że dany temat może się pojawić. Więc jeżeli temat jest kompletnie nieprzekraczalny dla niego, wie, że powinien wybrać inną sesję. Co więcej, bardzo mocno zwracamy uwagę naszym mistrzom gry, żeby powiedzieli graczom na samym początku, że w każdym momencie mogą się wycofać. Jeżeli na przykład w którymś momencie rozgrywka w trakcie już jej przebiegu przestanie być dla kogoś komfortowa, ta osoba może w każdym momencie wstać, powiedzieć: przepraszam, dla mnie to jest za dużo.
2: Do usłyszenia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Reklama.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dzieci będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Zapraszam również państwa na spotkania z gdańszczanami z pasją, na naszą cykliczną audycję rozrywkową, czyli na quiz wiedzy o Gdańsku oraz na poradnik radiowy, który dzisiaj poświęcony będzie temu, kiedy powinniśmy odwiedzić protetyka słuchu, gdzie zrobić bezpłatne badania słucha oraz jak dbać o aparaty słuchowe. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
9: Co jest grane w Trójmieście?
8: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył już z nowym repertuarem, z nowym sezonem. I co dokładnie dziać się będzie na scenach w Gdańsku, w Sopocie, o tym na pewno sobie porozmawiamy, albowiem moją gościnią dzisiaj jest pani Monika Mioduszewska, rzeczniczka tegoż teatru. Witam panią serdecznie.
10: Dzień dobry.
8: Chciałabym, żebyśmy zanim do nowości podsumowały sobie to, co się wydarzyło, bo wiem, że robiliście państwo takie podsumowanie, no i tam jest się chyba czym pochwalić.
10: Tak, zdecydowanie jest się czym pochwalić. To kolejny sezon, taki bym powiedziała bardzo mocny sezon Teatru Wybrzeże, w którym pracujemy intensywnie i mamy bardzo dużą obecność na festiwalach i gramy bardzo dużo u siebie w Gdańsku i w Sopocie i na scenie letniej w Pruszczu Gdańskim. Oprócz tego robimy działania edukacyjne, dostępnościowe, także to wszystko idzie, myślę, w dobrym kierunku. Miniony sezon, który przed chwilą podsumowywaliśmy, to był też pierwszy sezon powracającego festiwalu Wybrzeże Sztuki, który miał 6-letnią przerwę w historii. No ale właśnie w ubiegłym sezonie odbyło się 12 Wybrzeże Sztuki. Teraz już jesteśmy w trakcie 13 Wybrzeża Sztuki. Także to są dla nas wspaniałe wiadomości. To oczywiście kosztuje bardzo dużo pracy, wysiłku, ale bardzo się z tego cieszymy, że możemy znowu zapraszać gdańszczan, pomorzan na spektakle z całej Polski i prezentować im to, co jest najciekawsze w teatrze, bo tak jak ostatnio w jakiejś rozmowie powiedziała Anna Wakulik, nasza selekcjonerka festiwalowa, z Gdańska wszędzie jest dość daleko, więc żeby zobaczyć spektakl z Katowic na przykład, czy z Krakowa, no to już trzeba się troszeczkę nawysilać, więc bardzo się cieszymy przede wszystkim z tego, że to Wybrzeże Sztuki wróciło, że trochę w takiej odświeżonej formie je przywracamy. Oprócz spektakli zapraszamy na dużo działań edukacyjnych, działań warsztatowych, spotkań takich z twórcami mistrzowskich, więc no tak, myślę, że
3: nudy nie,
10: że tak, nudy nie ma. Ostatni sezon to też jeszcze sezon takiej jakby części projektu Ogród Teatralny, drugiej części tego projektu finansowanego z KPO tak. dla Kultury. Tak,
3: aha, bo, czyli dalej się zmienia
10: tak,
3: ten Ogród Teatralny.
10: Dalej się zmienia i w ostatnim sezonie oprócz tego, że jeszcze dosadziliśmy więcej roślinek na dachu Teatru Wybrzeże, to zorganizowaliśmy sporo takich warsztatów dobrostanowych, takich, w których też podglądaliśmy rośliny w różnych aspektach, na przykład słuchaliśmy dźwięków roślin. To było bardzo ciekawe wydarzenie, ale też zrobiliśmy krąg mężczyzn, jakieś takie spotkania wokół tematyki roślinnej, ale takie integrujące ludzi, takie jakby coraz częściej wyłania nam się taka myśl, że chcemy, żeby teatr był dla ludzi trzecim miejscem, czyli tym miejscem, które nie jest domem, nie jest pracą, ale miejscem, w którym mogą się z ludźmi spotkać, poczuć się dobrze, poczuć się znajomo.
3: Jakie tam rośliny, jeśli mogę dopytać, pojawiły się?
10: Na naszym tarasie?
3: Tak.
10: Tak, jest w ogóle szeroki wybór traw. Są laurowiśnie, są rododendrony, no i sezonowo czasem są dosadzone jakieś takie bulwiaste roślinki. No ale to jest taka podstawa. I póki co, wbrew naszym obawom, one rosną, mimo tarasu z ostrym słońcem, z ostrym wiatrem. Ostatniej zimy kilka z nich straciło życie niestety, no bo to była bardzo, bardzo
3: wyjątkowa.
10: Wyjątkowa, sroga zima, tak. Nikt nie przewidział tego, że będzie tak ciężko, więc niektóre rośliny też nie dały rady, ale to była jakaś część. Zrobiliśmy w ramach tego projektu też takie witryny przy wejściu do teatru, łączące się z kasą biletową. To była taka pusta przestrzeń i długo też rozmawialiśmy z ZDIZ-em, co robić z racji tego, że uchwała krajobrazowa zabrania nam jakiegokolwiek reklamowania się na zewnątrz. No i z tych rozmów też pojawił się projekt taki artystyczny, żeby stworzyć po prostu instalację artystyczną w tych witrynach i pojawiła się tam instalacja pod nazwą Uprawiamy Ogród, która ma swoich zwolenników i przeciwników oczywiście. Ale jest to takie trochę edukacyjne przedstawienie tego, co wspólnego ma tworzenie teatru z uprawianiem ogrodu.
3: Nie? Idziecie w tą stronę taką filozoficzną też trochę, tak?
10: Tak, idziemy w tę stronę filozoficzną. Myślę, że zaczęliśmy od zieleni. Ta zieleń nas doprowadziła do relacji jak zwykle, do relacji z ludźmi, do budowania jakiegoś miejsca, gdzie ludzie się będą czuć dobrze i cały czas idziemy w tę stronę, cały czas chcemy tworzyć takie miejsce, żeby po prostu poczuć się dobrze. My z moim zespołem komunikacji i edukacji zwłaszcza mamy bardzo dużo takich rozmów na temat tego, jakim miejscem chcemy być dla ludzi, jak chcemy, żeby ludzie się w tym miejscu czuli. Wszyscy jesteśmy ludźmi aktywnymi zawodowo, przemęczonymi często i też sami szukamy czasem takiego miejsca wytchnienia i po prostu chcielibyśmy tworzyć takie miejsce dla ludzi, żeby też mogli przyjść, spotkać się i może nawet dojdziemy do tego, że nic nie robić.
3: Tak. Wielu by się to bardzo przydało.
10: No właśnie.
3: No to fantastycznie. Powrócę jeszcze do tych podsumowań, bo czy tak statystycznie to tak mniej więcej wiecie, ilu tych gdańszczan, pomorzan uczestniczyło w wydarzeniach waszych?
10: Tak, łącznie w naszych wydarzeniach uczestniczyło dokładnie 83 1522 osoby. To jest duża liczba. Z roku na rok ona nam się zwiększa. Z tym, że w tej liczbie znajdują się też publiczności festiwalowe. Więc to jest takie całościowe podsumowanie, ale jak myśleliśmy o tych podsumowaniach, to stwierdziliśmy, że jakby No to jest nasza cała publiczność, bez względu na to, czy gramy w Gdańsku, w Sopocie, tak, w Pruszczu Gdańskim, w Krakowie czy w Warszawie, no to to jest nasza publiczność, więc podajemy tę całą liczbę. Oczywiście prowadzimy takie badania z podziałem na to, ile osób z jakich części Polski do nas przybywa. No oczywiście no, ogromną większość stanowią nadal gdańszczanie, ale są to też mieszkańcy oczywiście całego Trójmiasta, Pomorza, a mieszkańcy Warszawy stanowią dużą grupę.
3: No tak, proszę. Tak.
9: Co jest grane w Trójmieście?
3: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże. Właśnie, Wybrzeże Sztuki. O tym festiwalu może poświęćmy mu trochę więcej uwagi, bo po długiej przerwie to jest drugi festiwal, 13.
10: Tak.
3: W kolejności.
10: 13, miejmy nadzieję, że nie pechowy. Tak. Drugi w kolejności. Myślę, że wiele rzeczy mogliśmy sobie sprawdzić w tamtym roku, po tej 6-letniej przerwie i poprawić też, choć uważam, że i to pewnie nie jest tylko moje zdanie, że ten festiwal okazał się w tamtym roku bardzo dużym sukcesem. Dlatego to też nas napędziło do tego, żeby iść za ciosem. I ten 13 festiwal oczywiście ma jakieś inne elementy, ma jakieś zmiany, choćby na przykład to, że w tamtym roku zagraliśmy spektakle jeden raz. No a zainteresowanie było tak duże, że w tym roku postanowiliśmy zaprosić głównie spektakle grane na dużej scenie i gramy je dwukrotnie, żeby wszyscy chętni, albo przynajmniej większość chętnych, nie, myślę, że wszyscy, bo jakby myślę, że tych miejsc starczyło i jakby na niektóre spektakle jeszcze tam jakieś pojedyncze miejsca zostawały. Na pewno zbadaliśmy rok temu zapotrzebowanie i w tym roku zwiększyliśmy tę ofertę, żeby można było z niej pełniej skorzystać. Wiadomo, że marketingowo to jest super, jak coś jest niedostępne, ale no jednak nie chcielibyśmy tworzyć frustracji w widzach, a dać im możliwość, żeby mogli coś
3: skorzystać.
10: No i w tym roku festiwal jest miesiąc wcześniej, no ale to tak po prostu wyszło z powodu różnych planów. W tym roku ten festiwal zaczyna sezon teatralny. Jest takim pierwszym wydarzeniem sezonu. W tamtym roku wszystkie wydarzenia festiwalowe odbywały się pod hasłem odwagi. W tym roku jest to hasło pamięć doświadczeń, bo dużo spektakli zaproszonych eksploruje właśnie kwestie wpływu właśnie doświadczeń nawet minionych pokoleń na nasze życia, na nasze podejmowanie decyzji, na nasze traumy i różne podejścia do życia. Więc o tym chcieliśmy zaznaczyć, ale też zaczynamy jubileuszowy sezon Teatru Wybrzeże, gdyż mamy już 80 lat.
3: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
10: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci.
3: To nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny
10: też obchodzić.
3: No właśnie,
10: więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
3: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
10: Tak.
3: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
10: Tak, tak, całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru. Teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier i zaczynamy to już robić w czasie Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. To są dwa spektakle, które były bardzo głośne w latach 70. Ulises został wyreżyserowany przez Zygmunta Hibnera.

0: Droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
1: Autobus się już zapełnia?
0: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do 3 premier. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeża Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
1: Pięknie pani dziękuję, pani Moniko. Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moim i państwa gościem. Do zobaczenia następnym razem.
0: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
1: Tematy poświęcone zdrowiu to jedne z państwa ulubionych tematów, dlatego nasz dzisiejszy poradnik radiowy poświęcony będzie m.in. temu, jak dbać o aparaty słuchowe, czy są one refundowane przez NFZ, gdzie w Gdańsku wykonać bezpłatne badania słuchu. O tym porozmawiam z protetykiem słuchu z Gdańska, panem Łukaszem Kowalczykiem. Edyta Stańczyk, wsłuchajmy się w dźwięki Gdańska.
2: Audycja poradnicza.
1: To właśnie może powiedzmy, to kiedy do protetyka słuchu się wybrać? Kiedy jest ten moment? Kiedy coś powinno zacząć nas niepokoić?
3: Na pewno jest to moment, kiedy zaczynamy zauważać, że nie słyszymy niektórych dźwięków, które słyszą na przykład nasi domownicy. Pralka kończąca pracę, która daje znać, zmywarka, mikrofalówka. To są dźwięki wysokotonowe, które gdzieś uciekają. Ubytek słuchu najczęściej zaczyna się od utraty właśnie słyszenia tych wysokich tonów. Następnie przekłada się to już na gorsze rozumienie mowy właśnie w grupie osób, kiedy częściej przestajemy rozumieć w grupie osób, a obserwujemy, że reszta ludzi kontynuuje tę rozmowę bez problemu, no to znaczy, że rzeczywiście może ten nasz słuch jest już troszkę przytępiony. Należałoby go zbadać i sprawdzić. To jest taka pierwsza oznaka.
1: Czyli nie czekać w nieskończoność.
3: Czy ja bym i tak profilaktycznie na takie badanie się zapisał, co kilka lat te badania są bezpłatne, więc można sobie co parę lat sprawdzić ten słuch.
1: Co ile lat? Co 3? Co 5?
3: Ja myślę, że takie kontrolne badanie warto wykonać co 5 lat. W zupełności wystarczy, no chyba, że rzeczywiście zaczynamy częściej zauważyć jakiś problem. Natomiast dla własnego spokoju, jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, może w ostatnim czasie, może doszło do jakiegoś urazu akustycznego, bo byliśmy na jakimś głośniejszym koncercie, czy coś akurat się takiego wydarzyło i chcemy sprawdzić, to w każdej chwili można zapisać się na takie badania.
1: To już wiemy kiedy, ale teraz, czy my mamy w Gdańsku takie punkty, w których sobie ten słuch za darmo zbadamy? Gdzieś między słowami już padło, że można za darmo i że nie brakuje takich miejsc.
3: Tak. Bezpłatne badania słuchu w zasadzie oferują prawie wszystkie firmy protetyczne w Trójmieście, także wystarczy wyszukać w internecie najbliższą lokalizację gabinetu protetycznego, który zajmuje się aparatami słuchowymi. Wszędzie, gdzie są aparaty słuchowe, muszą być badania słuchu i w większości wypadków są one bezpłatne, niezobowiązujące do niczego, także wystarczy po prostu przyjść. Zostanie wykonana otoskopia, także przy okazji zostanie sprawdzony nasz przewód słuchowy, czy przypadkiem nie jest może przytkany gdzieś jakimś korkiem woskowinowym, a następnie zostanie przeprowadzone właśnie badanie słuchu, gdzie sprawdzimy, jak słychać poszczególne tony, jak pacjent słyszy właśnie te dźwięki niskie, basowe, te średnie, wysokie.
1: I to są właśnie, czy my musimy na takie badania, do takiego punktu udać się ze skierowaniem od lekarza, czy bez?
3: Są to badania bez skierowania.
1: Bez skierowania, czyli nie musimy mieć skierowania od lekarza prowadzącego, gdzieś tam do laryngologa plus na badania. Wystarczy, że podejdziemy i zechcemy sobie ten słuch zbadać.
3: Tak, tak. Wystarczy podejść, zapisać się na badanie. Czasami może być tak, że w ogóle od ręki uda się je wykonać. Także zapraszamy.
1: A jeśli się okaże, że no jednak coś nie tak z tym naszym słuchem i rekomendowany jest aparat słuchowy, czy one są refundowane?
3: Jeżeli wyjdzie, że ubytek słuchu przekracza już tutaj wartości, które zakłada NFZ, czyli że tutaj powiedzmy ta średnia dla środkowych częstotliwości właśnie przekroczy nam 40 dB, w takim wypadku każdemu przysługuje dofinansowanie z NFZ-u. Dofinansowanie to dla osób dorosłych wynosi w tej chwili 1050 zł na każde ucho.
1: I co ile lat my możemy ten aparat wymieniać

0: żeby mieć to dofinansowanie? Raz na 5 lat?
1: Dokładnie tak. Dofinansowanie do aparatów słuchowych z środków Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje właśnie raz na 5 lat.
0: To warto zadbać o te aparaty, jeśli już je mamy, żeby nam służyły jak najlepiej, żeby były w jak najlepszej kondycji. To jaki jest najczęstszy błąd popełniany przez osoby, które te aparaty noszą?
1: Obecnie najczęściej sprzedającym się rodzajem aparatów słuchowych na świecie, też i w Polsce, myślę, że ponad 70% sprzedaży aparatów to są aparaty z głośnikiem w uchu. Takie rozwiązanie ma bardzo dużo plusów, natomiast trzeba uważać w przypadku takiego rozwiązania na filtry, które tam się znajdują i należy po prostu te filtry wymieniać regularnie. Niewymienianie tych filtrów w odpowiednim momencie powoduje po prostu zawilgocenie i uszkodzenie słuchawki. No bo nie ma co ukrywać, w uchu jest ciepło, wilgotno, nie są to warunki sprzyjające elektronice.
0: I wtedy takie filtry. Taka osoba musi wymieniać w punkcie, czy ma na zapasie i może sobie sama wymienić, czy raczej są potrzebne ustawienia fachowców?
1: Tutaj pacjent ma dowolność, bo mamy takie gotowe zestawy, żeby każdy pacjent mógł wymieniać sobie takie filtry w domu, natomiast jeżeli miałby być z tym problem, bo te filtry są rzeczywiście w niektórych modelach dosyć małe, można śmiało przychodzić na przeglądy do punktu protetycznego i w ramach takiego przeglądu przy okazji te wszystkie filtry są wymieniane.
0: Jak często rekomendowane są takie przeglądy? Przynajmniej na początku drogi.
1: Spora część producentów zaleca wymianę takich filtrów co 4-6 tygodni. Właśnie na początku tej drogi, kiedy ucho może produkować trochę więcej woskowiny i te filtry mogą się trochę szybciej zatykać. Dalej to już jest kwestia tylko obserwacji. Mam pacjentów, którzy rzeczywiście mają uszy, które wymagają wymiany filtrów nawet co tydzień, a mam też takich pacjentów, co wymieniają filtry co pół roku i to w zupełności wystarcza, bo te uszy mają dosyć suche.
0: Czyli to jest kwestia naszych predyspozycji po prostu do
1: tak,
0: tego.
1: Czy... dokładnie.
0: Jak to wygląda? Czyli tak, no z jednej strony wilgoć, czyli wiemy już, żeby chronić przed wilgocią, a z drugiej strony, no żeby w ogóle chronić, nie wiem, przed zwierzętami chociażby, prawda?
1: Zdarzają się takie przypadki, tak, gdzie akurat zwierzęta jakoś upodobały sobie ten sprzęt elektroniczny i potrafią się nim zająć.
0: Kusi zwierzęta, ale też dzieci, jak się okazuje. Pan Łukasz Kowalczyk, protetyk słuchu z Gdańska i opiekun Szkoły Gdańskiej dla Protetyków Słuchu.
2: Audycja poradnicza.
0: Nasi słuchacze bardzo często dopytują się właśnie o kwestie słuchu, o to, gdzie szukać porad, zwłaszcza takich porad czy badań za darmo w ramach NFZ-u. Mam takie poczucie, że chyba ta świadomość dotycząca właśnie ochrony słuchu czy potrzeby zaaparatowania rośnie, ale jakie jest pana odczucie?
1: Ja pracuję w branży już prawie 17 lat, więc pierwsza rzecz, którą na pewno da się zauważyć, to średni wiek osoby, która używa aparatu słuchowego. Jak zaczynałem pracę, średnia wieku to było 74 lata, w tej chwili 68, więc widać, że ludzie szybciej, chętniej zakładają aparaty słuchowe po to, żeby się po prostu nie męczyć i ułatwić sobie życie. Druga rzecz, którą zdecydowanie też obserwuję, no to głębokość niedosłuchów. Raczej rzeczywiście te kilkanaście lat temu częściej trafiały do mnie osoby już z takim mocno średnim ubytkiem słuchu, że rzeczywiście takie osoby wymagały do tego, żeby mówić do nich trochę głośniej i dopiero wtedy często podejmowały decyzję o tym, aby jednak może coś z tym zrobić. W tej chwili w zasadzie często są to takie niedosłuchy na takim poziomie, że w rozmowie takiej jeden na jeden nie zauważymy, że ta osoba ma niedosłuch. To jest problem, który gdzieś tam ta osoba sama zauważa właśnie podczas rozmowy w grupie, rozmowy w hałasie i decyduje się na to, aby już po prostu korygować ten niedosłuch w momencie, gdy on staje się taki umiarkowany i to jest w zasadzie ten najlepszy moment na założenie aparatów słuchowych, gdy ten niedosłuch jest na takim właśnie poziomie już łapiącym się na dofinansowanie, ale jeszcze takim nie do końca zauważalnym z zewnątrz.
0: Bo nawet ostatnie badania pokazują, prawda, że kwestia noszenia aparatów słuchowych to nie jest kwestia tylko właśnie słyszenia, ale kwestia stymulacji mózgu i przeciwdziałania chociażby demencji przedwczesnej.
1: Tak, zbyt długie odkładanie decyzji o założeniu aparatu słuchowego powoduje to, że tak, nasz mózg jest za mało stymulowany do pracy. Zaczyna po prostu uważać, że te elementy są gdzieś tam nam niepotrzebne. To wygląda podobnie jak z nauką matematyki, języka obcego. Jeżeli te funkcje są jakoś mniej używane, no to po prostu jakby o tym zapominamy. No i co ciekawe, jakby tą mowę ojczystą, nasz mózg potrafi po prostu w pewnym sensie zapominać. Działa to w ten sposób, że nasz mózg, który jest takim naszym dekoderem, on po prostu później zaczyna mieć problemy z tym, aby daną falę akustyczną przypisać do jakiegoś danego słowa.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Gdańsku mamy jedną z lepszych szkół dla protetyków słuchu. Edukacja jest bezpłatna, a perspektywy zawodowe, jakie one są? Ilu już protetyków słuchu opuściło mury tej szkoły w Gdańsku?
1: Generalnie będzie to liczba na pewno przekraczająca 150 osób. Dokładnie nie liczyliśmy, ja bym powiedział nawet coś koło 160, to na pewno.
0: To ile już lat działać na rynku?
1: Zaczęliśmy we wrześniu 13 lat temu.
0: Zawód protetyka słuchu to dzisiaj taki zawód, który rokuje, nie zagraża mu sztuczna inteligencja, perspektywa w związku z tym.
1: Tak, temat jest popularny, bo nawet na najbliższym zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu to będzie jeden z głównych tematów, czy AI nam właśnie nie zagraża. Nie, ja myślę, że AI w przypadku protetyki słuchu w zasadzie tylko protetykom pomoże dać większe możliwości wyboru różnych rozwiązań dla naszych pacjentów, a same aparaty słuchowe, które będą miały i mają już dzisiaj sporo funkcji AI, tak naprawdę dzięki temu bardziej rozumieją nasze środowisko, w którym się przemieszczamy i poruszamy, dzięki czemu ta automatyka po prostu pracuje dużo lepiej.
0: No tak, bo to się już dzieje, prawda? Pacjenci mówią, o, lepiej rozumiem, mam redukcję szumów, nauczyli się.
1: Tak. To wszystko działa. Wszystkie te systemy, które obecnie istnieją w aparatach słuchowych, które są oparte o AI, to warto zaznaczyć, że tam te aparaty słuchowe nie tworzą nowych algorytmów w czasie rzeczywistym, tylko to są po prostu wytrenowane algorytmy, które dzięki AI możemy wprowadzić dużo szybciej, niż gdybyśmy to robili w sposób tradycyjny, wykonując tradycyjne badania i sprawdzając, która metoda się sprawdza najlepiej.
0: Czyli można powiedzieć, że one tak naprawdę uczą się naszego trybu dnia, tak? Tego, jak my funkcjonujemy, w jakim środowisku funkcjonujemy, dostosowują się do tego.
1: Tak. Te algorytmy są trenowane pod to, aby dostosować się jak najbardziej pod właśnie tryb życia naszych pacjentów.
0: To dlatego dobrze jest te aparaty jednak nosić, a nie ściągać po pół godzinie.
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze. No właśnie, dla kogo jest to kierunek? Protetyk słuchu. Kto nim powinien zostać?
1: W dużej mierze nie jest to praca z pacjentami, w związku z tym na pewno każdy, kto lubi pracę z ludźmi. To przede wszystkim. Natomiast dla tych osób, które wolałyby pracować bardziej w sposób naukowy, miejsc w Polsce też mamy całkiem sporo. Kilku producentów ma tutaj też i swoje centra badawcze czy laboratoria, także też i taka praca się znajdzie.
0: Czyli mówimy o takich producentach już aparatów słuchowych, tak?
1: Tak.
0: I tam właśnie są te laboratoria, tam się mówi o wprowadzaniu tych technologii. Rozumiem, że każda z tych firm bardzo swoje technologie szanuje i trzyma w ścisłej tajemnicy, tak naprawdę. Czyli ktoś, kto lubi pracować, ale z pacjentem dorosłym czy z dziećmi również?
1: I z dorosłymi, i z dziećmi. Rynek osób niedosłyszących, tak można powiedzieć, no jest jednak dosyć szeroki i niestety te niedosłuchy również docierają do tych najmłodszych Polaków i też takie aparaty są po prostu potrzebne.
0: A jakie jest właśnie doświadczenie Państwa tutaj na rynku gdańskim? Coraz więcej dzieci trafia do Was również, do gabinetów protetyka słuchu?
1: Myślę, że ta liczba akurat w ostatnich latach cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie. Myślę, że doszliśmy już jako społeczeństwo do tego, że jeżeli generalnie zaczyna się dziać coś z tym słuchem, no to trzeba sprawdzić, trzeba podziałać. Jeżeli okazuje się, że jest potrzebny aparat słuchowy, no to nie jest to żaden wstyd. Po prostu zakładamy, robimy. Dzięki temu dziecko rozwija się w znacznie szybszym tempie, przede wszystkim prawidłowo.
0: Czyli ta świadomość rośnie i to zauważacie. A na czym polega taka praca protetyka słuchu? Taka codzienność.
1: Część grafiku zajmują badania słuchu, bo jest to jednak podstawa. Musimy w pierwszej kolejności przebadać pacjenta. Druga część to w zasadzie dobór, dopasowanie aparatów słuchowych. No i trzecia część, no to z kolei obsługa już tych osób, które posiadają. Ja bym powiedział, że w zasadzie to nawet spora część dnia to obsługa już osób, które posiadają aparaty słuchowe. Takie aparaty potrzebują przeglądu, czyszczenia, czasem jakiejś regulacji. Czasem pacjent zmienia na przykład telefon komórkowy i trzeba sparować aparaty z nowym telefonem. Także to jest też spora część dnia. Jednak najczęściej pacjenci z niedosłuchami odczuwają właśnie problemy podczas rozmowy w grupie osób, czy też właśnie na tle jakichś hałasów. No i rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się badania, które są w stanie wykazać zdolności rozumienia mowy w hałasie naszego pacjenta. Jest to bardzo cenna dla nas informacja, ułatwiająca dopasowanie i bardziej zrozumienie potrzeb i problemów naszego pacjenta.
0: Dbajmy o swój słuch, o swój mózg dla siebie, dla swoich najbliższych. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne rady, informacje. Przypomnę, że moim gościem był pan Łukasz Kowalczyk, protetyk słuchu z Gdańska i opiekun szkoły.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
0: Trójmiejski Park Krajobrazowy to dobre miejsce na rodzinne spacery i na sporty. Na przykład na bikejoring, czyli kolarstwo górskie z psem.
3: Aktywnie w Trójmieście.
0: Jeśli spojrzycie Państwo w kalendarz lokalnych imprez, to w Trójmieście znajdziecie wiele interesujących propozycji, przykład dla właścicieli psów. Czworonogi są chyba naszym najlepszym trenerem personalnym, o czym codziennie przekonuje się Krzysztof Biegański, wicemistrz Europy w bikejoringu. Witam Ciebie, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
0: No to o której wstałeś dzisiaj, Krzysiu?
4: Dzisiaj o 6:00. 6:00 rano.
0: O 6:00. To jest taki dla Ciebie normalny czas, prawda? Wiesz, że rano te twoje czworonogi będą już dopraszały się.
4: Tak, tak. One już nawet przed 6:00 rano potrafią wstać i nas obudzić, żeby wyjść na spacer, a potem już zazwyczaj są gotowe na to, żeby jechać na trening, więc tylko się dziwią, kiedy na trening się nie jedzie. No bo z 7 dni w tygodniu, jak 4 razy w tygodniu jadą na ten trening, no to jednak jest to dla nich coś dziwnego, jak nie jadą.
0: Jak nie jadą. Tak. O co chodzi?
4: Tak, dokładnie tak.
0: Opowiedz coś więcej o tych swoich psiakach.
4: Moje psiaki generalnie należą do tak zwanej rasy Greyster. Nie jest to oficjalna rasa, ponieważ jest to mieszanka wyżła niemieckiego krótkowłosego oraz harta Greyhounda. Czasami mają również domieszkę Pointera oraz Alaskan Huskiego. Więc to są takie, można powiedzieć, rasowe kundle.
0: Miksy
4: raczej,
0: rasowe.
4: Dokładnie. Ale są naprawdę wspaniałe, bo nie mają żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś choroby. Są naprawdę wytrzymałe, no i są bardzo, bardzo do człowieka, tak? Uwielbiają interakcje międzyludzkie, kochają się przytulać, kochają zalizać człowieka na przysłowiową śmierć, po treningu szczególnie, kiedy człowiek jest spocony, to jednak przybiegają i tą sól chcą koniecznie zlizać człowieka.
0: Świetnie i są chyba też szybkie, bo jak się słyszy o takich mieszankach harta z wyżłem na przykład...
4: Tak, one, ich najwyższe prędkości, jakie ja byłem w stanie z nimi osiągnąć, a trenuję kolarstwo, więc coś o tych prędkościach wiem, to było 55 km na godzinę. To już była taka chyba nasza maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy na zawodach. Oczywiście to była przez krótki moment ta prędkość osiągnięta, bo mówimy tutaj o przedziale 300-400 metrów, natomiast na przestrzeni 3, 4, 5, nawet 6 km to jest około 37 km na godzinę, więc jeżeli ktoś trenuje czy to kolarstwo, czy bieganie, czy nawet jeździ być może na hulajnodze, no to wie, z czym ta prędkość się tak zwanie je i jak to wygląda w praktyce, że nie jest takie łatwe taką prędkość osiągnąć w lesie, bo mówimy tutaj oczywiście o jeździe w lesie, w terenie, nie na szosie ulicy.
0: Bo też chodzi o psie stawy, psie łapy, tak, o kondycję, zdrowie.
4: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o psie zdrowie, no to właśnie dlatego psy nie powinny trenować na twardym podłożu, bo oczywiście po roku, po dwóch, po trzech nic się nie wydarzy, ale tak naprawdę kiedy już będą te psy miały powiedzmy 6, 7, 8 lat, to mogą mieć problemy ze stawami, więc dla nich takie łagodniejsze, miększe podłoże sprawia to, że dłużej mogą biegać i dłużej są po prostu zdrowe i nie mają problemów ze stawami.
0: Masz kluskę, pamiętam, i...
4: Tak, mam kluskę i śliwkę. I tak, że zawsze sobie lubię pożartować, że to są takie knedle, no bo to idealnie pasuje. Chociaż no, dla nie każdego, powiedzmy, są to knedle. Niektórzy, jak słyszą śliwka, to mają na myśli napoje alkoholowe. Szczególnie Czesi, bądź Słowacy, z tym sobie kojarzą to imię. Ale jest to fajne, zapada w pamięć i jest to coś innego. Oczywiście nie generalizuję, wszystkie imiona psów są fajne tak naprawdę, no ale dużo słyszy się takich poważnych jak grom, furia i tym podobne, a jednak kluski czy śliwki, czy nie wiem, jakiejś cebuli, no to nie uświadczy się tak szybko na ulicy.
0: Czyli z dystansem podchodzenie.
4: Dokładnie
0: tak. Z przymrużeniem
4: oka. Zawsze sprawia to jakiś uśmiech na twarzy, jak ktoś słyszy imię, więc jest to fajne.
0: Bike joring powiedziałam, to ja tylko tak w prosty sposób opiszę, że chodzi tutaj o taką fajną kompilację człowieka, roweru i psa.
4: Dokładnie tak. No, bike joring generalnie jest to jazda na czas kolarza górskiego i psa, którzy są połączeni liną z amortyzatorem i rywalizują w zawodach psich zaprzęgów. Zawody te podzielone są na 2 dni, na sobotę oraz na niedzielę i tak naprawdę suma czasów z 2 dni daje nam finalny wynik, który osiągamy na tych zawodach.
0: Właśnie, kolarstwo górskie, ale tak naprawdę chciałam o tym z tobą porozmawiać, bo okazuje się, że my tutaj w Trójmieście, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę mamy niezłe górskie możliwości do tego, żeby trenować.
4: Tak, teraz jest naprawdę bardzo dużo ścieżek, zresztą tutaj jakby działają niektóre organizacje prywatne, które starają się o te ścieżki dbać i tworzyć dla entuzjastów kolarstwa górskiego. Nie tylko oczywiście kolarstwa górskiego, bo trzeba pamiętać, że to się dzieli na kilka innych dyscyplin, tak? Mamy freeride, downhill, kolarstwo górskie, tak więc jest tego sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. No i jeżeli chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, to tych ścieżek jest naprawdę masa. Mamy takie ścieżki właśnie dla, jak to się mówi, single tracki, na których można sobie pojeździć z takim tak zwanym flow, czyli tak przyjemnie z góry na dół, na różnych tam wyskoczniach i tym podobnych. Natomiast mamy też dużo ścieżek gravelowych, tak, utwardzonych, na których możemy przejechać tak naprawdę z Gdańska bodajże do Kartuz.
0: I to są te ścieżki, które co, poleciłbyś na taki dobry początek dla kogoś, kto chciałby spróbować?
4: Tak, na pewno, czy to dla zwykłych hobbystów, którzy po prostu chcą się wybrać na przejażdżkę rowerową, no bo to jest super ścieżka, można zabrać dzieci, można zabrać całą rodzinę w sumie na taką ścieżkę i nie martwić się o to, że gdzieś będą nas mijać samochody. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie, no co najwyżej możemy spotkać jakieś zwierzaki, które mieszkają w lesie, sarny, dziki i tym podobne, no ale to jest tylko natura i tak naprawdę fajnie ją zobaczyć i z nią obcować. Jeżeli gdzieś tam nie przeszkadzamy tym zwierzętom, to one raczej też nie będą nam przeszkadzać, więc nie należy się tego obawiać. Jest to też fajne miejsce, w którym można zacząć tą przygodę, tak? Bo często na ścieżkach rowerowych jest duży ruch, niektórzy jeżdżą mniej bezpiecznie, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o hulajnogach, które teraz stanowią dość spory problem. Oczywiście nie każdy użytkownik hulajnogi jest złym użytkownikiem, no ale niemniej jednak wiele z tych użytkowników często nie potrafi dostosować prędkości do warunków, które panują właśnie na ścieżkach rowerowych, czyli do tego wzmożonego ruchu.
0: I widzimy to w Trójmieście. Ciągle jeżdżą bez kasków, prawda, z dużą prędkością, chociaż apelujemy.
4: Tak, niestety tak. Chociaż mówi się podobno, że kask wcale nie definiuje tego, czy będzie więcej wypadków, czy będzie mniej, ponieważ podobno w Holandii tych kasków nie ma i wypadków jest o wiele mniej. Aczkolwiek no ja ze swojego doświadczenia jakby widziałem gdzieś tam wypadki, nie wiem, czy to były wypadki śmiertelne, ale po prostu wypadki osób bez kasków, no i nie chciałem tego widzieć kolejny raz. Nie był to przyjemny widok i na pewno ten widok gdzieś tam uczy, żeby ten kask zakładać, bo jest to po prostu zmniejszanie tego niebezpieczeństwa, a jednak jeżeli mówimy tutaj o jeździe na rowerze i jeździe na rowerze górskim, bądź po prostu w naszym Trójmiejskim Parku, no to ten kask naprawdę jest wymagany.
0: Krzysztof Biegański jest dzisiaj z nami i opowiada o swojej pasji, czyli o kolarstwie i o pracy z psami. Dzięki niemu poznajemy miejsca w Trójmieście, gdzie bezpiecznie i przyjemnie można jeździć na rowerze z dopiętym psem. Edyta Stańczyk, witam w Gdańsku.
3: Czas wolny w Trójmieście.
0: A twoje takie ulubione odcinki tutaj na terenie krajobrazowego Trójmiejskiego Parku?
4: Jeżeli chodzi o takie moje ulubione odcinki, wydaje mi się gdzieś tam tak zwana Pętla Reja w Sopocie. Naprawdę jest to ekstra miejsce, bo i można pośmigać na rowerze szosowym, i można pojeździć na rowerze górskim, ale oczywiście też ścieżki w Gdyni, tak? Na Małym Kacku, na Witominie, obok Leśniczówki, to naprawdę ekstra rejony. szczególnie w rezerwacie Kaczełęgi. Jest tam naprawdę pięknie, bo i znajdziemy płaskie trasy, i znajdziemy podjazdy, jak również oczywiście zjazdy, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A w Gdańsku coś testowałeś?
4: W Gdańsku, jeżeli chodzi o to, gdzie się pojawiałem, to w Oliwie. Z psami i bez psów też było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Też dało się znaleźć bardzo fajne ścieżki. Tyle, że w Gdańsku mamy jednak znacznie wyższe podjazdy, jest ich więcej. Mniej płaskich terenów, bardziej jest ten profil pofałdowany.
0: Wspomniałam na początku o tym, że jesteś wicemistrzem Europy w bikejoringu, także fantastyczna rzecz i niejako pomyślałeś sobie, że no, chcesz się tą wiedzą, doświadczeniem podzielić z innymi. To jest chyba taka dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, a nie ma jeszcze w ogóle zielonego pojęcia o bikejoringu, no to co, może się z tobą skontaktować? Ty prowadzisz zajęcia dla wszystkich?
4: Tak,
0: takich, co już coś wiedzą, nie wiedzą?
4: Tak, ja prowadzę zajęcia dla wszystkich, tak naprawdę, czy ktoś jest kompletnie zielony, czy jest doświadczony, to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze może tą wiedzę u mnie nabyć. No i nawet ta osoba, która już ma pewne doświadczenie, zawsze dowie się czegoś nowego, więc tak naprawdę tu nie ma znaczenia poziom zaawansowania. Natomiast oczywiście nie ogranicza się to tylko do psich zaprzęgów, bo wiadomo, że do psich zaprzęgów fajnie mieć już psa, ale fajnie jest zacząć na początku bez niego, czyli wdrożyć się właśnie czy w kolarstwo, czy w jazdę na hulajnodze, czy w bieganie, żeby zobaczyć, czy znajdziemy w sobie tą iskrę do tej pasji, bo nie zawsze po prostu będziemy na tyle zmotywowani, żeby robić to przez 10, 12, może 15 lat, w zależności ile ten pies będzie po prostu żył. Natomiast sami, jeżeli będziemy mieli pasję i chęci do trenowania, no to tak naprawdę pozostaje nam jedynie pomyśleć o tym, czy chcemy tego psa kupić, bądź oczywiście nie trzeba kupować, można też spokojnie znaleźć psa w schronisku, są różnego typu organizacje, które mają na przykład właśnie wyżły, czy to niemieckie, czy to weimarskie, czy inne typy psów, nawet haskich, i można spokojnie takiego psa zaadoptować i też może się okazać super kompanem do biegania.
0: I super przyjacielem na takie wyprawy, bo mówimy o tym, że nie każdy musi od razu bardzo poważnie i sportowo do tego podchodzić, prawda? Są osoby, które mogą też zupełnie rekreacyjnie sobie podejść do tej dyscypliny.
4: Tak, posiadanie psa nie zawsze oznacza tego, że zaraz musimy pakować się na zawody, startować i osiągać jakieś wyniki. Wyniki są tak naprawdę czymś przy okazji, na przykład dla mnie. Dla mnie największą frajdą jest to, że właśnie codziennie rano sobie wstanę i te psy gdzieś tam się już pojawiają od tego samego rana, te psie spojrzenia, więc to jest chyba najfajniejsze, że ma się takiego swojego trenera personalnego, który raz, że będzie chciał wyjść na trening, dwa, że będzie chciał wyjść na spacer, więc czy trenujemy, czy tylko po prostu wychodzimy na spacery, no to zawsze jednak jakaś ta aktywność się pojawia. Zawsze nabijamy sobie te kroki na nasz zegarek, który mamy, bądź telefon, który te kroki liczy, więc jest to coś na pewno, taki pies to jest, no dla mnie to jest po prostu magia.
0: A powiedz mi, jak często te treningi prowadzisz? Czy to w Gdyni, gdzieś w okolicy?
4: Jeżeli chodzi o treningi, to tak naprawdę kwestia skontaktowania się, bo jest to możliwość dostosowania czasu do osoby. Nie są to treningi stricte zaplanowane, grupowe, tylko bardziej
0: indywidualne,
4: dokładnie tak. Mhm. Bo wiadomo, że każdy ma różny system pracy i różne możliwości, więc też nie chciałbym generalizować, żeby jakby kogoś wykluczać.
0: Możesz doświadczenia pracować z dziećmi, prawda? A myślisz o jakimś takim, nie wiem, obozie albo w jakimś innym szkoleniu, albo może współorganizacji zawodów na terenie Trójmiasta?
4: Tak, gdzieś takie myśli się pojawiają, ale to jeszcze powiedzmy trochę czasu na to potrzebuję. Aktualnie gdzieś tam myślę o przeprowadzce i myślę, że jeżeli finalnie dojdzie to do skutku, to będzie to naprawdę świetne miejsce, czy to do organizacji obozów, czy to do organizacji nawet zawodów, mhm. Tak? Bo będzie bardzo blisko do lasów, jezior, więc generalnie takie fajne miejsce dla entuzjastów, czy to kolarstwa, czy to psich zaprzęgów.
0: Rozumiem, że na Pomorzu, że
4: tak,
0: dalej nie.
4: Tak, dokładnie.
0: No
4: tak.
0: To dobra informacja, bardzo fajnie.
4: Pies w tym sporcie jest najważniejszy, bez tego psa, no to byśmy nie trenowali tego sportu, więc tak, cały czas musi musi być stała kontrola i nie tylko na treningu, ale też po treningu, tak? Trzeba psa obejrzeć, czy nie ma żadnych kleszczy, czy nigdzie się nie zranił w łap, czy opuszki są całe. I na treningu, i po treningu cały czas musimy o tego psa dbać.
0: Taki zgrany team.
4: Tak, no tak. Mamy takie czasy, że na tym rowerze możemy jeździć cały rok, jeżeli oczywiście dbamy o niego.
0: To przyjemności, wiele radości z tego, co robisz cały czas.
4: Również.
0: Krzysztof Biegański i już jeden z czołowych polskich zawodników w bike joringu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Ciekawostki o Trójmieście.
0: To, czy dobrze znamy Gdańsk, zawsze możemy sprawdzić w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swojej Moniki.
2: Audycja rozrywkowa.
5: Zapraszam teraz na quiz o Gdańsku. Zapraszamy do udziału w tym quizie mieszkanki, mieszkańców Gdańska albo po prostu wielkich miłośników tego miasta. Można zdobyć zestaw gadżetów radia. Wcale nie trzeba znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Do tego quizu zgłosił się pan Michał, który jest teraz na linii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Panie Michale, jaka jest pańska historia z Gdańskiem?
6: Ja z Gdańskiem jestem związany już właściwie od wielu lat, aczkolwiek nigdy tam nie mieszkałem, ale często odwiedzam to miasto. Mm-hmm. Już jako dziecko z rodzicami jeździłem na Jarmark Dominikański.
5: O, właśnie.
6: Później też dziewczynę z Gdańska i pomieszkiwałem trochę w Falowcu na Przymorzu, także za każdym razem, kiedy tam wracam, to rzeczywiście czuję, jak powraca sentyment.
5: No to ja po raz pierwszy rozmawiam z kimś, kto mieszkał w Falowcu, tym słynnym budynku w Gdańsku. No proszę, no naprawdę.
6: No,
5: wyjątkowe
6: naprawdę
5: miejsce, takie
6: spacer.
5: Kultowe, prawda? No to tak, zwłaszcza dookoła, nie tylko wzdłuż.
6: Zdecydowanie.
5: Dobrze, panie Michale, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie uda się dobrze odpowiedzieć. Będziemy sprawdzać pana wiedzę na temat Gdańska. No ale niektóre pytania, no nie ukrywam, są dosyć trudne, więc jak nawet pan nie będzie wiedział, to nie ma żadnego wstydu. To przy okazji się czegoś ciekawego dowiemy, prawda?
6: Jasne.
5: Dobrze, uwaga, oto pytanie pierwsze. Od ilu lat organizowany jest Gdański Festiwal Teatrów Ulicznych FETA? Czy od 5, czy od 28, czy od 15?
6: Teatr Tańców Ulicznych?
5: Festiwal Teatrów Ulicznych, teatrów.
6: Aha, przepraszam, się usłyszałem. No to już pierwsze pytanie mnie trochę rozkłada. Mogę powtórzyć jeszcze
5: tak,
6: odpowiedzi?
5: 5, 28 czy 15 lat? Od ilu lat jest organizowany?
6: Ustalam, że od 15.
5: Nie, od 28. No. Od 28 lat. I w ciągu tych edycji festiwalu wystąpiło blisko 250 teatrów z całego świata, więc to jest w ogóle wydarzenie znane na całym świecie. Oczywiście w środowisku teatralnym. Drugie pytanie. Jak nazywa się słynna fontanna na Długim Targu w Gdańsku? Specjalnie takie zadaję, żeby się pan zrehabilitował. Czy fontanna Posejdona, czy fontanna Neptuna, czy fontanna Syrenki?
6: No to akurat wiem i jest to odpowiedź druga, fontanna Neptuna.
5: Tak jest, oczywiście. Czyli jedna skucha, jedna dobra odpowiedź i lecimy dalej. Pytanie trzecie brzmi: jak nazywa się historyczny trakt w Gdańsku, wzdłuż którego znajdują się te najważniejsze gdańskie zabytki? Czy to jest ulica Długa, Droga Królewska czy Długi Targ?
6: O, to też akurat wiem i jest to Droga Królewska.
5: Tak, ja myślę, że też to wiedzą nie tylko mieszkańcy Gdańska, no bo to wiadomo, ale turyści też, prawda, którzy przyjeżdżają do Gdańska. A wie pan, dlaczego to już tak poza na razie konkursem? Skąd ta nazwa, to Droga Królewska?
6: No, mogę tylko domniemać, że tamtędy dojeżdżał król, ale nie wiem.
5: Tak. To nawiązuje właśnie do takich uroczystych wjazdów króla. No, a zapoczątkował to Kazimierz Jagiellończyk w 1457 roku. Dobra dedukcja. No to pytanie czwarte. Proste, wydaje mi się. Kto był przywódcą Solidarności związanym z Gdańskiem? Lech Kaczyński, Lech Wałęsa czy Tadeusz Mazowiecki?
6: No, zdecydowanie Lech Wałęsa.
5: Tak, oczywiście Lech Wałęsa. Ja myślę, że w ogóle na to pytanie to nie tylko Polacy, ale i za granicą też odpowiadają. Ja jak wyjeżdżam za granicę, nie wiem, czy też pan tak ma, i pytam się, czy pan, pani coś wie o Polsce, to mówią pierogi Lech Wałęsa albo Jan Paweł II Lech Wałęsa.
6: Dokładnie, jest to Jan Paweł II w tym zestawie się pojawia.
5: Tak, także to było wiadomo, że pan na to pytanie odpowie. No to teraz pytanie piąte, też związane z historią Gdańska. Gdańska. Pytanie nie jest proste. W którym wieku Gdańsk stał się częścią Prus Królewskich? Czy to był XIII wiek, XIV wiek, czy może XV wiek?
6: No to tu ponownie muszę się posłużyć losem i strzelam w XV wiek.
5: Tak, XV wiek, bo wcześniej Gdańsk został zajęty zbrojnie przez Krzyżaków, którzy tam dosyć długo urzędowali w tym Gdańsku i w 1456 roku, tak, kiedy to Prusy Królewskie wraz z Gdańskiem znalazły się w granicach Rzeczypospolitej, tak, to właśnie jest ten XV wiek. Brawo! Znakomicie. 4-5, tak? Dobrze chyba policzyłam, więc całkiem
6: nieźle. No jedną niestety wiem, że tkuchę miałem na 100%.
5: A, to tylko jedna, to co to jest? Gadżety oczywiście radia należą do pana, także gratuluję, panie Michale. A wracając jeszcze do tej Drogi Królewskiej, ma pan tam jakieś takie swoje ulubione miejsce? Może jakieś miejsce, gdzie na randki się pan umawiał?
6: No, akurat nie przy Drodze Królewskiej, aha, bo moje ulubione miejsce jest we Wrzeszczu, tam taki bar mleczny.
5: Bar mleczny.
6: I nam dobrze zdecydowanie pierogi z jagodami, które w nim jadłem.
5: No, co zaskakujące wspomnienie z Gdańskiem związane. Ale no, wiadomo, przez żołądek do serca, tak?
6: Trafił
5: Gdańsk do pana i pierogi pan mówi, a nie jakieś...
6: Z jagodami.
5: Nie śledź po kaszubsku?
6: Nie, absolutnie.
5: Nie jakaś ryba? No dobrze, ja myślałam, że jak jakaś randka, to pod fontanną Neptuna na przykład się można było na randkę umówić. Albo...
6: Nie, to były randki, jak na barmecz mi było stać tylko.
5: A, no tak. Panie Michale, kogoś chce pan pozdrowić na koniec?
6: Jeśli mogę, to tak. Chciałbym pozdrowić swojego serdecznego kolegę z forum internetowego, Mirka.
5: No to pozdrawiamy w takim razie. Dziękuję panu za udział w quizie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam gorąco.
6: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
2: Audycja rozrywkowa.
7: Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca w Gdańsku, w Trójmieście czy na Pomorzu. Lubimy na przykład przechadzać się różnymi uliczkami i ten fakt dostrzegł Gdański Archipelag Kultury, który postanowił zorganizować święto Gdańskiej ulicy, ulicy Uroczej.
8: To nas to chyba urzekło, że ona jest rzeczywiście urocza. To jest oczywiście powojenna nazwa i myślę, że ona też się komuś po wojnie bardzo spodobała, skoro takie właśnie nazwy jej dał.
7: Edyta Stańczyk, zapraszam na
3: wędrówki po Trójmieście.
9: Powiem tak, dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
10: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy Uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
9: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
8: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, który właśnie za chwileczkę będzie startował ze spacerem historycznym, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę właśnie, między innymi przez spacer historyczny.
11: Nazywam się Ryszard Kopitka. Dzisiaj sobie zobaczymy ten kawałek Oruni za torami. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Uroczej. W zasadzie jest to budownictwo mieszkaniowe, które powstawało tak na przełomie lat 20. i 30. Powstawało już za czasów idei tak zwanego miasta ogrodu, która to idea szerzyła się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, chociaż do Gdańska tak naprawdę bardziej pojawiła się, spopularyzowała dopiero tak naprawdę w okresie międzywojennym i w zasadzie w tym duchu również wybudowano wszystkie te okoliczne domy. Czym kierowano się chociażby w tej zasadzie? Możecie sobie państwo przypomnieć, jak wyglądały dawniejsze kamienice. Ustawione zwykle były ścianami szczytowymi do siebie, wzdłuż ulicy, praktycznie przy ulicy. Jak rozejrzycie się państwo tutaj dookoła, zobaczycie, że oczywiście tutaj wielkich kamienic nie mamy. Są to wolno stojące budynki. Są to budynki, które otoczone są w zasadzie zielenią, czyli w zasadzie tego ducha właśnie idei ogrodu, miasta ogrodu jak najbardziej przytrzymywał. Czy to były ogródki jakieś przeddomowe, czy też właśnie zieleńce, które znajdowały się zaraz za tymi domami. Jak one w zasadzie wyglądały? Specjalnie stanęłam w tym miejscu, ponieważ patrząc z perspektywy możemy również zobaczyć jeszcze niektóre oryginalne detale, niektóre budynki zostały już nieco przebudowane. Najczęściej budynki, które budowano w latach 20-30 w Gdańsku, pokryte były dachówką karpiówką, czyli tak jak chociażby budynek, który znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy, jeden i drugi tutaj akurat najbliżej nas. Te bardziej skrajne zyskały już w zasadzie po remoncie kilka lat temu dachówkę, esówkę, no, która w zasadzie nie jest akurat tutaj specjalnie dla tego rejonu w tym czasie, dla tego czasu, może bardziej akurat taką dachówką historyczną. Co jeszcze pojawia się w zasadzie w tym czasie? W zasadzie na przełomie lat 20-30. Brakuje nam tego detalu architektonicznego, zdobiących sztukaterii, gzymsów na budynkach. Spójrzcie Państwo właśnie na elewację chociażby tego budynku, który nie został poddany jeszcze termomodernizacji, z numerem 3 po drugiej stronie ulicy. On w zasadzie ma tylko takie delikatne, niekoniecznie nawet opaski okienne, co właśnie takie delikatne gzymsy, które znajdują się pod i poniżej stolarki okiennej. Mamy taki gzyms pod dachem umieszczony i w zasadzie takim jedynym elementem zdobiący ten budynek jest portal, czyli taka opaska, która znajduje się wokół drzwi z delikatnym żłobkowaniem czy też właśnie ryflowaniem. Przypomnijcie sobie Państwo wszystkie inne budynki, które w tym czasie powstawały głównie w Gdyni, właśnie przede wszystkim tam takie cechy charakterystyczne zobaczymy. Oczywiście w części Dolnego Miasta, później też na Starym Chełmie, kiedy budowano blok już za czasów II wojny światowej i tak dalej. To jest taki skromny element, na który Państwu dzisiaj zwracam szczególnie uwagę z racji tego, że właśnie oglądamy już budynki, które też zostały poddane termomodernizacji i niestety ten drobny element zdobiący zniknął gdzieś właśnie pod styropianem. Nie wyrażono tutaj jakiejś woli czy projektant, być może też jakieś wspólnoty mieszkaniowe, żeby chociażby ten drobny element też akurat odtworzyć. Co jeszcze było charakterystyczne dla tego czasu? Znowu jak popatrzycie Państwo na elewacje frontowe, to dość duże i podłużne okna. One zwykle we wcześniejszych czasach, kiedy powstawały, były albo oknami bardziej kwadratowymi, albo oknami wąskimi, a długimi. Za czasów właśnie już lat 20-30 ta tendencja nieco się zmieniła i okna były po prostu szersze niż dłuższe. I to jest znowu cecha, która bardzo popularna była dla budynków mieszkalnych, które powstawały akurat w tym czasie w Gdyni. Kiedy powstawało to osiedle, ulice nosiły nazwy związane z socjalistami, czyli mamy chociażby Augusta Bebela, Engela, Marksa chociażby. Natomiast bardzo szybko również akurat te nazwiska zmieniono. To już najczęściej był rok 33, kiedy do Gdańska też oficjalnie naziści, czy w zasadzie partia NSDAP w tym czasie akurat zdobyła władzę w Gdańsku, więc wiele ulic zyskiwało albo nowych patronów, albo po prostu nazwy tych ulic się zmieniały. Bardzo wielu ulic oruńskich to przede wszystkim dotyczyło, począwszy od Oruńskiego Przedmieścia, gdzie ulica Zamińska zyskała nowego patrona, Trakt Świętego Wojciecha nie był już ulicą południową chociażby, tylko też miał swojego patrona Horsta Wesela, który był takim autorem późniejszego oficjalnego hymnu NSDAP chociażby. No i chociażby właśnie tutaj dla okolicznych ulic postanowiono z kolei wykorzystać patronów pruskich czy też niemieckich generałów, którzy brali udział w różnego rodzaju bitwach na froncie. 33 rok to był bardzo ważny rok dla Runi z racji tego, że została też włączona do Gdańska, więc w tym czasie sporo całkiem w prasie opisywano również właśnie, że pozostałe dzielnice, czyli na przykład Brentowo, Emaus, w tym czasie również zostały przyłączone. Tak jak wspomniałem, dzisiejsza nasza ulica Urocza nosiła za patrona Ferdinanda Lazala, który w zasadzie też był bliskim akurat przyjacielem samego Marksa, chociaż odrzucał tak naprawdę akurat jego ideę. Dzięki niemu powstały pierwsze akurat partie robotnicze na terenie Niemiec w XIX wieku. No i powoli ulica Urocza. Wydaje się, że ten klucz nazewniczy powojenny w zasadzie jest bardzo różnorodny. Mamy przyjemną Uroczą, ale mamy z kolei w pobliżu ulicę Smoleńską, która w zasadzie niespecjalnie nawiązuje do tego klucza nazewniczego. Mamy ulicę Ramuta, który w zasadzie wywodził się z południa kraju, z okolic Krakowa, ale tworzył na przykład pierwszy słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, więc zupełnie różne te nazwy ulic pojawiły się tutaj już po II wojnie światowej.
3: Ciekawostki o Trójmieście.
0: A co panie osobiście urzekło, jeśli chodzi tutaj o tę okolicę?
8: Ona zachowała ten taki charakter przedwojennej dzielnicy, tak? Mamy ten bruk, mamy te piękne stare lipy, mamy te ładne takie domki z tymi spadzistymi dachami, cień właśnie idący od drzew.
7: Spotkaliśmy się z mieszkankami gdańskiej Oruni, z miejskim przewodnikiem panem Ryszardem Kopitkę i organizatorami Święta Ulicy Uroczej w Gdańsku.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Co zrobić, żeby wstać z kanapy? Czy spacer z kijami to dobry pomysł na początek? Gdzie i z kim spacerować po Trójmieście? Gdzie mieszkańcy Trójmiasta znajdą fachową pomoc? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk, zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
5: Audycja poradnicza.
7: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Witam serdecznie.
7: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
8: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Czy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, prowadzi w górę, w dół, a oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
7: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
8: Jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. u nas na zajęciach i w Stowarzyszeniu, Europejskie Stowarzyszenie, jesteśmy aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcia trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
7: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
8: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
7: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
8: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
7: W jakie miejsce?
8: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim, przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszło 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak samo też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama, pod krzyżem, a później już przenosimy się do Parku Regana, spotykamy się pod Pomnikiem Wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, i izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy, no a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
7: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
8: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Jedni wolą zumbę, jedni wolą zdrowy kręgosłup, jedni wolą tak samo też Nordic Walking. I ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam. Są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
7: Świetnie.
8: No oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami, no póki spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
5: Audycja poradnicza.
7: Pani Beata Zarach, czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
8: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do Nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije składane, które często, gęsto sobie właśnie uczestniczy biorą i to jakby przywiązują, przymocowują, tak samo też do swoich plecaków, które zawsze mają ze sobą, tak? Mhm. Gdzie mają tam ewentualnie jakieś izotoniki, jakieś tak samo też batony energetyczne, żeby się wspomóc na tracie.
7: No, wspomniała Pani o tym, że sporo młodych ludzi dzisiaj też chodzi z kijami.
8: Tak, to się akurat zgadza i ja tak samo też widzę u siebie taki trend, że osoby, które są już dzisiaj seniorami, są na emeryturze, one potrafią spotkać się same i sobie po prostu iść, ale dzisiaj ludzie sobie bardzo cenią oprócz tego jeszcze ćwiczenia, które tak samo też mogą wykonać, które są tak samo też dostosowane do nich, które tak samo też pozwalają im poczuć własne ciało, że tak powiem. Młode osoby mają bardzo dużo schorzeń, jeżeli chodzi o kolana, o kręgosłupy, bolą ich tak samo też kręgosłupy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy przy komputerze, zapominamy o ruchu, zapominamy o tym, żeby tak samo też się nawadniać. My u nas na zajęciach zawsze rekomendujemy, żeby każdy miał te 0,5 wody ze sobą. No a oprócz tego jeszcze młodym osobom siadają tak samo też odcinki szyjne, tak samo też i nadgarstki.
7: Pokolenie smartfonów i komputerów, nie? To wszystko jednak pokutuje. To się widuje w różnych miejscach, na różne sposoby, tak? Jedni ciągną te kije, drudzy gdzieś tam bardziej do przodu. No tak, wszystko jest kwestią techniki. Czy jest jakaś technika jedna? Czy jest wiele technik, jeśli chodzi o chodzenie z kijami? Na co zwracać uwagę, żeby mieć z tego jakiś zysk, a nie robić sobie krzywdę?
8: Przede wszystkim dobre kije. To, co ja obserwuję u mnie na zajęciach, to czasami się zastanawiam, czy to są kije faktycznie do Nordica, chociaż tak było napisane, bo pani kupiła przecież z kasety i tam było bardzo polecane, rekomendowane. Ale niemniej jednak odsyłam każdego, kto chce zaopatrzyć się w dobre kije i uczestniczyć na zajęciach już tak faktycznie, mocne postanowienie i zaczynam się po prostu ruszać, żeby najpierw porozmawiał z instruktorem, tak? Wiadomo, że przychodząc na zajęcia, każdy bierze to, co ma pod pachą, albo jedni mają od mamy, jedni mają od babci, albo mama nie chodzi, albo po prostu kije leżą, tak? Albo kiedyś były takie, a często gęsto są to kije, które są ciężkie, aluminiowe, które nie mają tak samo też rękojeści.
7: Pani Beata Zarach, miło mi było Panią gościć.
8: Dziękuję ślicznie.
0: Audycja poradnicza.
7: Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Weciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwany za terroryzm 35-latek zatrzymany na gdańskim lotnisku. To obywatel Turcji poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki. Legitymował się cypryjskim dokumentem. Oni mają wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej.
9: Prosimy nie blokować przejścia.
10: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
6: Wójtów, burmistrzów i prezydentów szkolili eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Artyści w gdańskich szkołach. Artystki i artyści mogą zgłaszać się do programu Edukacja do Kultury. Wybrane osoby od października do grudnia poprowadzą w gdańskich szkołach zajęcia artystyczne. Agresywny pasażer w rękach gdańskiej policji. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków przy trakcie Świętego Wojciecha. 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą, obrażał go, następnie opluł i wybił szybę w pojeździe. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kara nie ominie też piratów drogowych. Zakończyła się ogólnoeuropejska akcja Road Pole Safety Days. O szczegółach aspirant Adrian Zabrocki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
11: Akcja jest europejską inicjatywą, której celem jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków, gdzie założeniem jest wizja zero, czyli zero ofiar na drodze.
6: Następna tak duża akcja odbędzie się w październiku. Marek Jarolim nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. 42-letni czeski szkoleniowiec stracił posadę po porażce 1-2 w Siedlcach z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną Gdynian. Kobieta i czterech mężczyzn usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw metodą na wnuczka policjanta i pracownika banku. Gang działał m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Lublinie. Mężczyźni zostali aresztowani, a podejrzana 33-latka trafiła pod policyjny dozór. Pokrzywdzeni stracili ponad 600 tysięcy złotych.
0: Tydzień w Trójmieście.
6: Od nowego roku w Pucku ruszy Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Ma odciążyć obciążony pion ksiąg wieczystych i ułatwić mieszkańcom powiatu puckiego załatwienie spraw urzędowych. Lokal jest już wynajęty, trzeba jeszcze domknąć kwestie formalne. Zakończył się remont przejścia podziemnego pod ulicą Śląską w Gdyni. Odnowione zostały schody, ściany i poręcze. Na ścianach pojawiła się powłoka antygrafiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Niestety, kilka dni po odnowieniu tunelu jego ściana ponownie została zdewastowana. Miasto apeluje, by nie niszczyć miejskiej przestrzeni. Do połowy października potrwa akcja Jesień 26. Jej celem jest skuteczniejsza ochrona lasów przed tymi, którzy je niszczą. Spacerując po lesie można się teraz natknąć na patrole Straży Leśnej albo Policji, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
9: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to,

0: Ulica Tomińskiej w Kokoszkach zostanie rozbudowana. Projekt zakłada m.in. zaprojektowanie od 6 do 8 sal dydaktycznych dla dodatkowych klas 1-3. Powiększone mają zostać m.in. stołówka, świetlica oraz biblioteka.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Zdarzyło się Państwu usłyszeć, że depresja to moda, że dzisiaj wszyscy mają depresję. Temat często bagatelizowany, ale nie przez gdańskich specjalistów, którzy są dzisiaj ze mną. Pani Aldona i pan Marcin Dybuk z Magla Życia. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i witam Państwa serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Przydatne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Aldona jest psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z osobami dorosłymi, tak w dużym skrócie, bo za chwilę sobie będziemy rozwijać te tematy. A pan Marcin jest dziennikarzem, autorem podcastu Podróż do męskości. Na co dzień pracujecie Państwo z osobami dorosłymi, które są między innymi wypalone zawodowo. To jest dzisiaj duży problem gdańszczan, gdyby się tak przyjrzeć temu tematowi?
4: Nie znam badań, ale na pewno, bo w zasadzie to można by było to podzielić, myślę sobie, na grupy wiekowe, bo rzeczywiście chyba więcej takich skłonności do tego, żeby się wypalić, to mają osoby dojrzałe, które po prostu mają zupełnie zostały inaczej wychowane w innych realiach, nie też takiego niedbania o siebie, dopiero się tego uczymy. Za bardzo nie wiemy, jak się obchodzić z naszymi emocjami, jakie one są, jak je nazywać. Natomiast to młodsze pokolenie, to Gen Z, ale nie tylko, no to oni już troszkę w innych czasach dorastają. Przede wszystkim mają dostęp do wiedzy takiej, choćby nawet jeżeli to jest trochę taka zniekształcona, ta TikTokowa i Instagramowa, no ale jednak. Uważam, że wypalenie to jest bardzo duży problem, który dotyczy nie tylko pracowników, ale też przede wszystkim kadry menedżerskiej. I myślę, że to jest taki temat, który jest, no niby się o nim mówi, są różne badania, są różne materiały, które są podsyłane HR-owcom, bo ja też pracuję jako HR-owiec w jednej z organizacji, wspieram pracowników i kadrę kierowniczą, ale jednak więcej się wymaga od kadry menedżerskiej.
3: Znaczy ja dodam do tego, że wypalenie zawodowe szczególnie jest widoczne u mężczyzn. Ja to pracując z mężczyznami widzę bardzo wyraźnie, że jest duży problem. Wypalenie zawodowe bierze się między innymi z tego, że nie radzimy sobie z emocjami. Nie radzimy sobie z emocjami, bo nie wiemy, że te emocje mamy albo jakie te emocje mamy. I jesteśmy nauczeni, mówię my, dlatego że jestem z tego pokolenia lat 70. XX wieku, a więc duża grupa osób właśnie... Tak duża grupa osób ma duży problem. My praktycznie zostaliśmy nauczeni, chłopaki nie płaczą.
1: Tak, dokładnie.
3: Słyszeliśmy często, nie rycz, wstawaj, weź się w garść, nie wypada,
4: nie
3: musisz być twardy, nie przesadzaj. I to wszystko sprawiło, że my upychamy te emocje. My takie upychamy warstwa na warstwie, warstwa na warstwie i na końcu mamy taki moment, że jak mamy tych warstw kilka, nawet jakby tak popatrzeć remontowo, jak remontujemy mieszkanie, to jak chcemy, malujemy i zrywamy stare farby, to jak ciężko te stare farby jest zerwać. I teraz to są te warstwy upchnięte i one są już praktycznie jak kamień. I teraz my nie mamy dostępu do tego tak naprawdę, co się z nami dzieje i powielamy błąd za błędem. Powielamy raz, drugi, trzeci. Bardzo często my, mężczyźni, chociaż kobiety tak, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni, powiedziałbym, że chyba coraz częściej także kobiety, nie wiem, sięgamy do kieliszka, bo to jest jedyna forma rozluźnienia, jaką znamy, tak? Wielu menadżerów, zresztą wielu pracowników kończy dzień kieliszkiem. Czy whisky, czy piwo, wino w domu tak kończy. No tak, ale z drugiej strony wiele osób też zaczyna dzień od kieliszka, bo jeśli popatrzymy na statystyki, codziennie się sprzedaje 3 miliony małpek, z czego milion przed południem.
1: Teraz mamy prohibicję w Gdańsku od północy, wiadomo. Warto próbować.
3: Warto próbować. Dla mnie osobiście ta gdańska prohibicja to bardzo fajny pomysł.
1: Zwłaszcza, że mamy duży problem prawda? Tak jak Państwo wspomnieliście, statystyki nie są zadowalające. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, bo też Pomorskie ma tutaj niechlubne statystyki. Jesteśmy w czołówce.
3: No i tutaj, znaczy tak, jesteśmy w czołówce i nie chcę z tym dyskutować, ale rozmawiałem też z ekspertami. My po prostu solidniej wykonujemy, wszystko wskazuje na to, że my solidniej wykonujemy badania niż inne regiony, bo myślę sobie, że ten case gdański, pomorski, on jest bardzo podobny w całym kraju. Nie poświęcamy zbyt wiele uwagi wypaleniu zawodowemu, depresji, chorobom zdrowia psychicznego, a więc te nasze statystyki są moim zdaniem bardzo mocno

0: zakłamane, albo niedokładne, może nie tyle zakłamane, co niedokładne. Jak rozmawiam z mężczyznami, jak rozmawiam w ogóle generalnie z osobami dorosłymi, to bardzo często słyszę, że ktoś ma jakiś problem, albo widzę, że boryka się z jakąś dolegliwością i pytam się, czy byłeś z tym na przykład porozmawiać z psychoterapeutą albo z psychiatrą. Nie, po co? Nie, ja sobie dam radę. Nie, to mi przejdzie, ale to nie przychodzi. No to trwa.
1: Tak, bo zdrowie psychiczne, to generalnie czy wypalenie, czy jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, nawet jeżeli to są jakieś stany depresyjne, stany lękowe, depresje, epizody i tak depresyjne i tak dalej, no to jest po prostu wstydliwe, mimo że tyle o tym mówimy, to zwłaszcza myślę u osób, które takich wysoko funkcjonujących, ale nie tylko, bo każda grupa ma swoje takie wstydliwe części. To jest po prostu temat, który się kojarzy ze słabością, z tym, że ja coś zawalam, czegoś nie dowożę. Taka myśl, że no to co, to teraz muszę się z tego życia tak trochę usunąć, bo czasami to tak jest, że trzeba faktycznie odpocząć i się troszkę wylogować w takim znaczeniu, że iść na zwolnienie lekarskie. To jest, myślę, coś, co jest bardzo trudne. No to jest tak, jakby ktoś po prostu odłączył prąd. I często jest tak, że takie osoby próbują się najpierw oszukiwać, właśnie tak troszkę bagatelizować, albo sobie kompensować właśnie przez różne tam, nie wiem, sport, alkohol, taki sport mam na myśli.
0: Ekstremalny.
1: Taki ekstremalny, tak, że taki no trochę nieadekwatny do tego, ile tego sportu jest potrzeba. Ale na końcu najczęściej jest ściana, no bo nie oszukamy naszego ciała, nawet jeśli oszukamy głowę, to nie oszukamy naszego ciała.
0: Ciało... Czas, kiedy możemy oszukiwać naszą głowę, jest określony. Czy jeden ma dłuższy, drugi krótszy, ale generalnie jest określony i nasze zdolności są, po prostu wyczerpują się. I znowu statystyki, tutaj akurat sięgnę po prawdziwe statystyki i moim zdaniem dokładne, czyli ponad około 5 tysięcy osób rocznie popełnia samobójstwo w Polsce. Od 6 lat te statystyki w 24 roku drgnęły lekko w dół, czyli teraz mamy 4800 tam z jakimś haczykiem, ale przez ostatnie 5 lat było 5 tysięcy z haczykiem, z czego 80% to są mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, co Aldona mówiła, nie przyznają się do słabości, nie potrafią się przyznać do słabości, nie wiedzą, że się mogą przyznać do słabości.
1: No tak, ale też znam kobiety, które tak samo prężą, powiedziałabym, metaforycznie muskuły i nie pozwalają sobie na to, żeby wziąć zwolnienie.
0: Kardiolodzy albo inni lekarze mówią: ale pan jest zdrowy. No ale panie doktorze, mnie serce boli. Nie, tam nic nie działa, tam wszystko jest w porządku. I dobry lekarz mówi: niech pan idzie porozmawiać z psychiatrą. Ja znam bardzo wiele przypadków takich, nawet wśród moich znajomych, którzy mówili: miałem problem z oddychaniem. Byłam u lekarza, a lekarz mówi: tu jest wszystko w porządku, niech pan idzie do psychiatry. I okazywało się, że ta osoba ma jakieś tam problemy ze zdrowiem psychicznym. I jakby to jedna rzecz, a druga rzecz, to którą ja chcę podkreślić, bo my tak mówimy o tym, że taki problem, to, ale naprawdę jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach odpoczywać, odreagowywać.
2: Ja chciałabym tutaj przy tej okazji nawiązać, bo zorganizowaliście państwo dla gdańszczan taką konferencję dotyczącą różnych twarzy depresji. No właśnie.
1: Tak uśmiechamy się. Tak. Dobrze, to ja teraz zacznę.
0: A wcześniej też zaczęłaś.
1: Tak, to było spotkanie zorganizowane w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W ogóle super inicjatywa i bardzo dobrze, że Gdańsk poświęca miesiąc, żeby w różnych kontekstach, w różnych obszarach, z różnymi osobami, w różnym wieku i różnej płci rozmawiać na ten temat. To było spotkanie 360 stopni, tak to nazwał Marcin. I mi się to bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że ono rzeczywiście można sobie było obejrzeć te zdrowie psychiczne, tu konkretnie mówiliśmy o depresji, z różnych perspektyw. Z perspektywy kobiety, która przeszła depresję, z perspektywy mężczyzny, który był naprawdę na takiej krawędzi swojego życia, też przeszedł depresję, lekarza, no, psychiatry, psychoterapeutki, no ja akurat byłam psychoterapeutką. I rzeczywiście to było bardzo ciekawe, bo my zaplanowaliśmy pół godziny na pytania od widzów, od uczestników i tak sobie później myślałam, mówię, dobrze, że Marcin, te pół godziny określiłeś tak, po prostu powiedziałeś o tych ramach czasowych, bo tych pytań było jeszcze więcej. I ludzie, mimo że tyle się mówi, tyle się edukuje, to ten temat jest cały czas z różnych perspektyw nieznany, jest taki niedopowiedziany.
0: I to jest duży problem, bo z jednej strony, co też pokazały pytania z publiczności, że system nie wyrabia, znaczy system zdrowia psychicznego w Polsce nie wyrabia i mam nadzieję, że to, co w przestrzeni medialnej, o czym się mówi, czyli o ograniczeniu pieniędzy na zdrowie psychiczne się nie wydarzy, ale z drugiej strony też jakby tutaj mamy ten problem edukacyjny. My ciągle mało wiemy. Mimo tego, że ja się bardzo cieszę, że coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym, że mamy, nie wiem, w lutym Dzień Walki z Depresją, że w październiku Dzień Zdrowia Psychicznego. Super, ale jakby to są takie dwa dni, kiedy się o tym bardzo dużo mówi, a ja uważam, że my się każdego dnia zmagamy z jakimiś problemami, nie chcę powiedzieć zdrowia psychicznego, ale emocjonalnymi.
2: Chciałam jeszcze wrócić do pani gabinetu w Gdańsku na przykład, bo jak przychodzą do pani pacjenci, to właśnie, w którym momencie oni wiedzą, że to już jest problem duży, że to już jest na przykład depresja?
1: To jest różnie.
2: Czym jest depresja właśnie? Bo ja mówiłam na początku o tym takim trywializowaniu tego tematu, nie? Że dzisiaj tam wszyscy mają depresję, albo że to tam przypadłość gwiazd.
1: Powiedziałabym przede wszystkim tak, że to zależy, bo niektórzy przychodzą ze zdiagnozowaną depresją u psychiatry. Niektóre osoby ja wysyłam na konsultacje, bo psychoterapeuta to nie jest osoba, która diagnozuje. Oczywiście my pewne rzeczy widzimy i możemy ocenić, ale od stawiania diagnoz jest psychiatra.
2: Lekarz.
1: Tak, lekarz. I zawsze wtedy wysyłam na konsultacje. I są też osoby, które po prostu się zgłaszają, bo coś w życiu utykają w jakimś miejscu. Albo jest coś, co się powtarza i po prostu już nie chcą tak żyć, chcą pracować. To nie zawsze jest depresja, no, ale zawsze to jest jakiś dyskomfort psychiczny. Tak,
0: no tak, ale z drugiej strony depresja ma konkretne objawy. Jeśli mówimy tutaj o depresji, no to na przykład brak energii do życia, niemożność wstania z łóżka, smutek, który trwa dłużej
1: niż... Wahania nastroju.
0: Wahania nastroju, smutek, który trwa dłużej niż 14 dni, z którego nikt nas nie może wyciągnąć, czyli generalnie rozmowa z przyjacielem, czy wyjście do miasta nie pomaga, nie poprawia nastroju. A więc jest konkretnych kilka czynników, które mówią, aha, jeśli jest tak, to jest problem. Znaczy, nie wiem, u mężczyzn libido, generalnie ten niemożność wyspania się, czyli bezsenność. Bardzo często osoby chore na depresję budzą się o określonej godzinie, na przykład o 3:00 i już nie mogą zasnąć. Czują, że są zmęczone, ale już nie mogą zasnąć. A więc generalnie można powiedzieć, że ten cały organizm jest rozregulowany, choć są też takie osoby, które na przykład przed depresją uciekają w pracoholizm i świetnie sobie z tym radzą, na przykład pracują od godziny X od 8 do 16, nie widać tego w pracy, są uśmiechnięci, wyglądają na...
1: Zresztą
0: mówi się, że depresja jest najbardziej uśmiechniętą chorobą, a więc generalnie sobie świetnie radzą i 16 wychodzą do domu i tam gasną.
1: No bo depresja, można by było tak bardzo, bardzo ogólniając, to są takie, no albo nas wycofuje, albo właśnie mamy tą nadaktywność, trochę jakby się, byśmy się nie chcieli pogodzić, że chyba coś nie gra, no to więcej. To są...
2: Proszę Państwa, no tak jak słyszymy, nie bójmy się szukać pomocy, prosić o pomoc. A czy my w Gdańsku w ogóle mamy takie miejsca, gdzie możemy prosić o jakąś bezpłatną poradę, pomoc na początku?
1: Ja zawsze sercem jestem, oczywiście jest bardzo dużo różnych jednostek, centrów też takich, które prowadzą, które są z ramienia miasta. Wsparcie w gdańsku.pl, strona miasta Gdańsk, która świadczy, gdzie w zasadzie można uzyskać taką pierwszą pomoc konsultacyjną w ogóle, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji i telefoniczną, ale nawet się spotkać. Ja zawsze też jestem całym sercem przy Fundacji FOSA, która prowadzi naprawdę rozmaite projekty takie i tam też można się zgłaszać i właśnie oni świadczą pomoc bezpłatną. Oczywiście są różne telefony zaufania i dla ludzi, dla osób w bardzo różnym wieku i dla młodzieży, dla dzieci, dla osób dorosłych, a czasami nawet tylko dla mężczyzn.
2: A może zrobić pierwszy mały kroczek i nawet zajrzeć na Państwa stronę Magiel Życia. Tam znajdziecie Państwo wiele różnych przydatnych informacji. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, że pani Aldona i pan Marcin Dybuk byli moimi i Państwa gośćmi.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Dzień dobry, Monika Tarka. Zapraszam Państwa teraz na quiz o Gdańsku. To jest taki dobry moment dla wszystkich mieszkańców w Trójmiasta, nie tylko Gdańska, żeby też i swoją wiedzę Państwo sprawdzili na temat tego regionu, a szczególnie właśnie Gdańska, jego historii, jego zabytków czy ciekawostek związanych z miastem, ale też przy okazji można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Może odkryć jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, albo chcieliby je jeszcze dokładniej zobaczyć, czy zgłębić jego historię. Do quizu można się zgłosić przez stronę, tak właśnie zrobił pan Dominik, którego teraz witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko.
4: Jaki jest pana związek z Gdańskiem, panie Dominiku?
5: Związek powiedziałbym turystyczny, ponieważ ja pochodzę z okolic Torunia, natomiast Trójmiasta, szczególnie Gdańsk, bardzo sobie umiłowałem, odwiedzam i spoglądam na to piękne miasto oczami turysty, natomiast też myślę, że taka okazja sprawdzenia się w quizie na temat Gdańska jest dla mnie fajnym wyzwaniem, miłą przygodą, więc postanowiłem się zgłosić, zrobiłem to i bardzo dziękuję za telefon.
4: No, ja mam nadzieję, że pan się sprawdzi, bo przed panem 5 pytań. Oczywiście nie trzeba dobrze na wszystkie odpowiedzieć, bo jak sam pan powiedział, to jest bardziej taki sprawdzian i zabawa niż gra. Pierwsze pytanie dla pana, panie Dominiku. Proste, takie na rozgrzewkę. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Gdańsk, która ma duże znaczenie dla miasta? Czy to jest Wisła, czy Motława, czy Radunia?
5: To jest Motława.
4: Oczywiście, że Motława, tak. Właśnie tam znajdował się port morski i na rzece organizowane są spływy kajakowe. No i wszyscy turyści, a pan powiedział, że właśnie jakby turystycznie Gdańsk pana interesuje, udają się właśnie nad Motławę, prawda? I spacerują wzdłuż rzeki. Drugie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest symbolem początku II wojny światowej? Poczta Polska, Westerplatte czy Stocznia Gdańska?
5: Wydaje mi się, że jest to odpowiedź Westerplatte.
4: Oczywiście, Westerplatte, to wszyscy wiemy, zresztą jak są obchody wybuchu, prawda, II wojny światowej, to właśnie tam z samego rana one się rozpoczynają, bo właśnie 1 września 1939 roku o 4:45 doszło do strzału artyleryjskiego, prowadzono z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, dokładnie tak. Co
5: ja
4: ciekawe...
5: jeszcze jedną rzecz, tak? Jeżeli mogę dodać, bo ja mam bardzo świeżą anegdotę związaną z tym miejscem.
4: No, to słuchamy.
5: Tak się ułożyło moje życie, że parę tygodni temu powitaliśmy razem z żoną na świecie córkę.
4: Gratulacje.
5: Sesję ciążową, dziękujemy bardzo. Sesję ciążową postanowiliśmy zrobić właśnie w Gdańsku na plaży i przy okazji kilkudniowego pobytu w Gdańsku udaliśmy się właśnie na Westerplatte i myślę, że jak córeczka już troszkę podrośnie, to już w absolutnie powiększonym, pełnym rodzinnym gronie wybierzemy się tam raz jeszcze.
4: To dużo zdrowia w takim razie. Jeszcze raz gratulacje.
5: Dziękuję.
4: A tymczasem pytanie trzecie dla pana. Jak nazywa się coroczny festiwal muzyki organowej, który odbywa się w Katedrze Oliwskiej? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, czy Gdański Festiwal Muzyki Organowej, czy może Festiwal Organowy w Oliwie? Takie w sumie trzy podobne nazwy, ale może pan będzie wiedział.
5: Właśnie się zastanawiam i muszę przyznać, że ja postawiłbym chyba na odpowiedź Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie.
4: A jednak trzeba było na tą pierwszą, międzynarodowy, bo to ma dosyć duże znaczenie, bo to jest jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Europie. No już nie mówiąc o tym, że najważniejszy festiwal muzyki organowej w Polsce, więc raczej to A. Więc jedna skucha po środku naszego quizu. Nic nie szkodzi, panie Dominiku. Proszę się nie smucić, bo jakiś tak pan posmutniał.
5: Dobrze, pani słowa dodają mi otuchy, także uśmiech wraca na moje usta.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Kolejne pytanie. Kto zaprojektował fontannę Neptuna w Gdańsku? Czy Jan Heweliusz, czy Abraham van der Blocke, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
5: No tutaj może...
4: Metodą eliminacji chyba trzeba zrobić, no bo Jan Heweliusz, Abraham van den Blocke, czy Fahrenheit?
5: No, obstawiałbym jednak pana van der Blokke.
4: No jasne, jasne.
5: To odpowiedź najbardziej prawdopodobna.
4: Zgadza się, faktycznie tak było. Te prace projektowe, rzeźbiarskie trwały na początku XVII wieku, ale co ciekawe, ten wspomniany przez nas van den Blokke nie poradził sobie z przygotowaniem modelu do odlewu, bo był dla niego po prostu za duży, więc kto inny zupełnie go wykonał, ale faktycznie on tę fontannę zaprojektował. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Która postać historyczna związana z Gdańskiem jest autorem termometru rtęciowego? Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit, czy może Arthur Schopenhauer?
5: Myślę, że to może być Fahrenheit.
4: No, to na pewno jest Fahrenheit. Tak, zgadza się, oczywiście. Urodził się jako syn kupca Daniela Fahrenheita. Faktycznie urodził się w Gdańsku, ale potem przeniósł się do Holandii, osiedlił w Hadze i jakby jego losy w Hadze też są doskonale znane, ale trzeba pamiętać, że właśnie pochodzi z Gdańska, ten słynny wynalazca termometru rtęciowego. No to 4-5. Bije panu brawo. Także proszę teraz biec do żony i się pochwalić, że panu
5: robię,
4: tak dobrze poszło.
5: Z całą rodziną będziemy zadowoleni. Bardzo dziękuję przede wszystkim za telefon, za możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Gdańska. Bo tak jak powiedziałem, jest to miasto mi bliskie. Zawsze z chęcią, kiedy jest tylko czas i okazja, to do Gdańska zaglądam, zwiedzam i myślę, że wkrótce też będzie taka sposobność, żeby do Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska powrócić.
4: To zapraszamy serdecznie, dziękuję. Pięknie i oczywiście zapraszam kolejnych słuchaczy radia do tego quizu o Gdańsku. Proszę sprawdzić koniecznie swoją wiedzę.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
2: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjem z sercem, prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich, między innymi.
6: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami tak. Się pacjentki zgłaszają.
2: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
6: torebki
2: tego,
6: na butelki Redona, tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
2: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
7: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
2: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
7: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
2: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
7: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
6: podkarczek zakładany.
7: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
2: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
6: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
7: Niestety tak.
6: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy orzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby... My z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim wyjeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było i było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
2: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak, kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak, również, prawda, angażujecie osoby
6: osadzone. To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą, ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej. Mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu poduch, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzy Maliny, na Gdańsku działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja jej wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
2: Bardzo dziękuję, Katarzyna Brożek, prezes fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
7: Badajcie się, tak, badajcie się.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry państwu.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
8: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
2: powodzenia.
8: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. I niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
2: Nasz wewnętrzny zegar.
8: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy Bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, Bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
2: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
8: tak,
2: nacieranie
8: dokładnie,
2: się
8: dokładnie
2: znamy.
8: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
2: No właśnie.
8: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak. Do samodzielnego odkrycia.
2: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
8: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
2: I mijamy, prawda?
8: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat. Porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
2: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
8: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
2: Multisensoryczni,
8: tutaj.
2: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
8: Oj, kolejne sensoryczne.
2: No właśnie,
8: cudo.
2: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
8: No. To tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? To było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, bo najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
2: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
8: Są odważni.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
8: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu carillonowym.
2: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną,
8: tak,
2: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
8: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny jeżeli odpowiednio z karilonistką porozmawiamy. Wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, co wykracza troszeczkę poza skalę percepcji. Tu tak osobiście trochę jako gitarzysta, tak? Kiedy tam sobie na tej gitarze plumkam, to jest co innego. Ale kiedy staję się przed tym instrumentem, słyszy się ten dźwięk, to są właśnie zupełnie inne wrażenia i doznania. To też warto coś takiego raz na własnej skórze przeżyć. Czy się Państwu spodoba, czy nie? Jak to bywa w muzealnictwie i w ogóle w życiu, wszystko jest kwestią subiektywną.
2: Dokładnie, ale warto doświadczyć czegoś nowego, prawda? No niby muzeum, ale sporo się tam dzieje, prawda, przy różnych wystawach, które też organizujecie i ciągle coś tam
8: zmieniacie. Staramy się je wszystkie złapać, tak też.
2: Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o Muzeum Poczty Gdańskiej, bo ono też jakby otwiera się na nowe, prawda? Do tej pory jeszcze nie odkryte w tym miejscu.
8: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to też jest takie muzeum, które u Państwa wywołuje troszeczkę takie zdziwienie, bo zazwyczaj to dostajemy telefony z pytaniem, no dobra, czy macie znaczki pocztowe, albo jakieś stemple, albo jakieś datowniki. Tymczasem ta nazwa jest, ona jest historyczna, bo wzięła się z nieistniejącego już oddziału muzeum, chyba bodajże telekomunikacji we Wrocławiu, czyli wrocławska instytucja zarządzała jakąś odległą placówką w Gdańsku, tak to mniej więcej wygląda, do 2003 roku. Wtedy oddział został przekazany do obecnego Muzeum Gdańska. Została ta sama stara wystawa, stała, która nie zmieniała się w praktyce od 1979 roku. To miejsce w istocie jest chyba, przynajmniej nie wiem, dla mnie osobiście, drugim najważniejszym miejscem w Gdańsku. Dzisiaj to jest budynek Zespołu Szkół Łączności. Mieści się w tych murach, no tak eksterytorialnie można powiedzieć, nasz oddział. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć. Bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, będzie można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej. Więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w Państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna. I kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy teraz tę opowieść opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni, co się z nimi działo w czasie wojny, bo to jest też nieoczywista historia i w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać.
2: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o te premiery w najbliższym czasie.
4: Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko.
3: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dziecię będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
5: Co jest grane w Trójmieście?
4: Mamy już 80 lat.
3: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
4: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci.
3: To nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny.
4: No właśnie,
3: też
4: więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
3: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
4: Tak.
3: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
4: Tak, całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru. Teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier, i zaczynamy to już robić w czasie festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. Ulises przyjedzie z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha, a na Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty zabieramy widzów autokarem do Warszawy, więc to pierwszy raz też robimy taką
3: A, taką
4: wyjazdową, taką wycieczkę teatralną, tak, tak. I to już będzie w ramach epilogu. No duże wyzwanie, no bo to droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
3: Autobus się już zapełnia?
4: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do 3 premier. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeże Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
3: Brzmi interesująco, intrygująco.
4: Intrygująco, tak. Jest to spektakl chorwackiego autora Iwora Martinicia, który zresztą dzień po premierze spotka się z widzami podczas dyskusyjnego klubu teatralnego w Sopocie. Reżyseruje Wiktoria Dulak, która jeszcze studiuje reżyserię, więc mamy okazję spotkać się z jakąś perspektywą bardzo, bardzo młodej reżyserki i w ogóle bardzo, bardzo młodej grupy twórców. To jest w ogóle super, że Teatr Wybrzeże zaprasza studentów jeszcze albo bardzo świeżo upieczonych reżyserów i reżyserki do pracy, bo to naprawdę daje takie duże odświeżenie i aktorom, i widzom, i myślę, że nam wszystkim. No i to jest bardzo ciekawa opowieść, bo proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko. W sztuce para, której zostaje zadane to pytanie, ma trójkę dorosłych dzieci i wybiera jedno dziecko. No i cała sztuka polega na tym, że mierzymy się z konsekwencjami tego wyboru.
3: Mocne.
4: Brzmi to abstrakcyjnie. Tak, i mocno, ale jest też przy tym bardzo dużo komizmu, no bo jak to się mówi, najśmieszniejsze są rzeczy najbardziej prawdziwe i takie, z którymi się mierzymy, więc przewrotnie syn, matka i ojciec siedzą przy stole, ale wcale nie milczą. Chociaż, no, może się okaże, że jednak milczą, ale to kwestia interpretacji.
3: Warto się przekonać, prawda? Pójść
4: tak,
3: na
4: myślę,
3: ten spektakl.
4: Że, tak, myślę, że warto się przekonać. Kolejną premierą sezonu w trakcie Wybrzeże Sztuki, właściwie nazywamy to już epilogiem Wybrzeże Sztuki, będzie Podwójne życie Weroniki. I to nas czeka 17 października. I reżyseruje, myślę, że długo oczekiwana reżyserka Ewelina Marciniak, nasza etatowa reżyserka. Jest to sztuka, która jakby bierze za inspirację film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, ale też książkę Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen. I to właściwie to nie będzie jakaś rekonstrukcja filmu Kieślowskiego. Tak jak powiedziałam, film jest tylko jakąś inspiracją i twórcy, twórczynie postanowili zbadać, co może się stać z dojrzałą Weroniką, jeśli przeżyje. Więc będzie to sztuka, która bardzo dotyka tematu sztuki i życia. Tego, czy trzeba wybrać sztukę, czy można mieć życie osobiste, prywatne, rodzinne, czy trzeba się sztuce całkowicie poświęcić, bo u Kieślowskiego trochę wychodzi na to, że się trzeba poświęcić, a jak nie, no to jest ciężko.
3: Sztuka wyboru.
4: Tak, więc będzie to też spektakl bardzo feministyczny, pokazujący właśnie to, ile kobieta musi poświęcić. Ewelina Marciniak osadziła to w świecie opery wszystko, jej doświadczenie operowe jest coraz większe i też sama mówi, że po prostu obserwując ten świat, to jak bardzo człowiek musi pracować nad swoim ciałem, żeby było cały czas idealne, cały czas, żeby służyło i nie odmawiało posłuszeństwa. Zwłaszcza kobietom, które właśnie chociażby rodzą dzieci i im się przepona przesuwa. To są jakieś takie tematy, które będą w tym spektaklu badane. Czyli no taki temat stary jak świat, chyba chciałoby się powiedzieć.
3: Ale ważne.
4: Myślę, że to już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że jakby żyjemy w takim czasie, kiedy emancypacja się odbyła, ale trochę to wygląda tak, że staramy się zrównać kobiety z mężczyznami też pod względem biologicznym i nie zauważać na przykład tego, że trochę nasze ciała funkcjonują inaczej, że nie wiem, jakieś hormony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu miesiąca, jak funkcjonujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie szalenie ciekawy temat.
5: Co jest grane w Trójmieście?
3: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże.
5: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
4: A trzecia premiera, która się odbędzie jeszcze też w tym roku, 28 listopada na scenie kameralnej, no to będzie z kolei kolejna premiera, która nawiązuje do tych głośnych przedstawień Teatru Wybrzeże z przeszłości. I jest to Testament psa Ariano Suzany. Ten spektakl został wystawiony w 61 roku w reżyserii Konrada Swinarskiego, więc no bardzo się odwołujemy do historii teatru. U nas reżyseruje ten spektakl Cezary Tomaszewski, kojarzący się z Teatrem Ruchu najbardziej i przez wielu wyczekiwany od wielu sezonów, no ale z tego co mówi, to na razie to chyba nie będzie spektakl ruchowy tak bardzo. Testament psa to jest taka sztuka właściwie kiedyś robiona jako farsa, można ją nazwać taką przypowieścią o ludzkiej naturze nawet. No i Cezary Tomaszewski wraz z zespołem trochę na nowo będzie starał się odkryć tę historię. Mhm. Naprawdę tam umiera pies i zostawia testament, więc...
3: Chciałam podpytać o warsztaty, które będą się teraz dziać, no bo to taki sezon, kiedy wiadomo, no dzieci do szkoły, młodzież do szkoły, więc no znowu macie zajęcia.
4: Tak, no myślę, że to jest tak, że nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli wracają na zajęcia chętniej właśnie od września. Mhm. Mamy ofertę warsztatową podczas Wybrzeża Sztuki, nazwaliśmy to Przepływami Wybrzeża Sztuki, czyli są to warsztaty, rozmowy.
3: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moim i Państwa gościem.
4: Dziękuję bardzo.
3: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studium. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Do kradzieży doszło rok temu. Po kilku godzinach policja odnalazła auto na jednym z parkingów w Gdańsku. To teraz o innych służbach mundurowych. 55 nowych funkcjonariuszy zostało właśnie przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
7: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
6: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych, realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
8: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
6: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze z Chin ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Zgodnie ze zgłoszeniem w przesyłce miała znajdować się damska odzież. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 7 milionów złotych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
9: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
6: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
5: Istotne dla Trójmiasta.
6: Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku wruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
10: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
6: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą.

0: Często dostaję takie zapytania, czy przypadkiem nie wiemy, gdzie za darmo zbadać słuch, albo gdzie skorzystać z zupełnie innych świadczeń za darmo w ramach NFZ-u. Były też pytania o implanty ślimakowe i myślę, że dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, których ten temat interesuje, albowiem są dzisiaj ze mną dwie gościnie, które witam bardzo serdecznie. Witam panią Karolinę Rusinowicz.
1: Dzień dobry.
0: Pani Karolina jest surdologopedką z Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.
1: Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG Gdańsk.
0: No i teraz mamy jasność. Ja bardzo dziękuję. Oraz witam panią Annę. Witam pani Anno. Pani jest pacjentką tegoż ośrodka. Jaka jest pani historia? Jak to się stało, że trafiła pani w to miejsce?
2: Ja jestem seniorką. 15 lat wcześniej, a może jeszcze trochę wcześniej, jakbym odczuwała ubytki słuchu. I już nosiłam aparaty słuchowe. Ciągle trzeba było je zmieniać trochę na wyższe, bo ubytki postępowały, a aparaty też są coraz nowsze i oczywiście dawały to do jakiegoś momentu jakiś komfort tego słyszenia, ale potem już przestawały dawać ten komfort. Trzeba było jakoś szukać jakiejś pomocy innej i oczywiście wiedziałam, że w Kajetanach robią implanty ślimakowe, ale nie wiedziałam naprawdę, że u nas w Gdańsku.
0: Prawda.
2: I tak długo zwlekałam, bo może bym pojechała, ale ponieważ z racji tego, że ja jestem również inwalidką oczną i sama się nie poruszam, więc musiałabym angażować rodzinę, żeby ze mną tam do tych Kajetan jeździła. To tak odwlekałam, a jak okazało się, że tutaj no to jest blisko i mogę dużo rzeczy sama załatwić, tak? No bo tu jest mój teren, to ja się lepiej, bezpieczniej czuję na swoim terenie. Wzięłam skierowanie od pani doktor z pierwszego kontaktu do gabinetu audiologii, tak? No i pan doktor nawet od razu powiedział, że już większe aparaty to już nie, trzeba będzie implant, ale zrobimy wszystkie badania. Czy w ogóle pani się zakwalifikuje, bo to jeszcze nie każdy, kto tak musi się zakwalifikować. Tych badań było bardzo dużo, ale powiem szczerze, że bardzo to sprawnie poszło. Trzeba było się spotkać właśnie z surdologopedą i z psychologiem. I te wszystkie opinie, te badania, plus tu opinie tam o państwa, miały zakwalifikować do operacji. No i zostałam zakwalifikowana do tej operacji. U doktora to już nawet wybrany miałam kolor. Profesora wszystko mi powiedział, jak to będzie wyglądać, jak to z dwóch części. I naprawdę wszystko bardzo dokładnie wiedziałam, jak to będzie i czekałam na kolejkę.
3: Audycja poradnicza.
0: To, co ważne tutaj, tak poradnikowo, co by brzmiało, jeśli aparaty już nie spełniają swojej roli, to wtedy warto pomyśleć o implancie ślimakowym. Koniecznie. Gdzie to wszystko znaleźć, to już pani nam pięknie wytłumaczyła, że mamy w Gdańsku miejsca, które się warto udać i specjalistów, którzy się tym zajmują.
2: Miejsca świetnych specjalistów, naprawdę oddanych. Zarówno tak samo jak zespół, który nas prowadzi dalej, bo tam są psycholodzy i surdologopedzi, to którzy nam prowadzą te zajęcia, przemiłe całe towarzystwo, naprawdę. I tak się czuje człowiek serdecznie, miło.
0: Rehabilitacja jest za darmo.
1: Tak.
0: I zabieg też jest za darmo, szczególnie implantu ślimakowego.
2: No, jestem pełna uznania i tak jakbym chciała, bo ja wiem, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, bo wiadomo. Ale muszę powiedzieć, że jak ktoś jest zakwalifikowany, tak, i że to w Polsce nawet robią taki zabieg, to są bardzo drogie zabiegi. I teraz sam zabieg prowadzenia implantu, potem procesor, tak, i cała potem rehabilitacja, bo tak jakby nikt nigdy nie liczy, że tego to nam się, to nam, i to robią nam, fundusz to robi, tak? Przez fundusz nic to nie kosztuje, tylko moja dobra wola, żebym poszedł to zrobić.
0: Ale jak na panią patrzę, pani Anno, to w ogóle po prostu promienna, energetyczna, piękna, żywiołowa kobieta. Widać, że pewnie pani zawsze taka była, tak podejrzewam. Ale widzę, że ten implant dodatkowo wniósł coś takiego ważnego w życie pani.
2: Tak, powiem tak, że ja odżyłam przy tym implancie.

0: implancie usznym, bo ja też od 25 lat jestem oczną inwalidką, tak? Jakoś sobie już radziłam, ale jak straciłam słuch, to nawet do mojego ulubionego okulisty mówię, że głuchota jest gorsza. Ale teraz byłam w La Scali na operze, którą to było moje marzenie jeszcze pojechać, no ale trzeba było mieć słuch.
1: Właśnie tutaj ważne rzeczy padają. Proszę Państwa, nie czekajmy z tym do końca, nie bójmy się tych aparatów słuchowych, tak jak pani Anna tutaj podkreśla, realizujmy swoje marzenia, wysłyszmy pięknie ten świat, po prostu.
0: Dlatego zachęcam, że po prostu, no bo życie jest piękne, ile możemy skorzystać, to skorzystajmy. Teraz mamy tak wiek przedłużony, po prostu, no to jeszcze ta emerytura taka długa, to chociaż od czasu do czasu, żeby sobie sprawiać jakąś radość.
1: Oczywiście.
0: A jak nie mamy słuchu czy wzroku, to nam trudno sprawiać tą radość, no to chociaż to jedno uszy wymieniają, chociaż jedno dadzą, a jest super. Ja po prostu, dlatego ja tam dziękuję doktorowi Tryciakowi i tym wszystkim, całemu zespołowi i tutaj tym paniom, które teraz nas ćwiczą, tak? Są pełne oddania. Tam naprawdę taka wspaniała atmosfera jest. Każdy jest bardzo życzliwy, uczymy się fajnie. Dlatego uważam, że to są naprawdę sympatyczne spotkania. Ja nawet z przyjemnością chodzę, bo ktoś pomyśli, o Jezu, czy coś, a no co człowiek ma robić? No inwestuje jeszcze trochę w siebie.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię, nikt chyba dzisiaj tak nie przekona naszych słuchaczy jak pani. Specjaliści, prawda, czy dziennikarze mogą o pewnych rzeczach mówić, często je powtarzać, coś podkreślać, ale nikt tak nie przekona jak osoba, która sama czegoś doświadczyła, prawda?
0: Ja też swoim tłumaczę już nawet teraz i mówię, zobaczcie, już słyszę, tak? To jest bardzo dużo. Kiedyś w samochodzie z synem, jak jechałam, no to nie mogliśmy rozmawiać, bo dla mnie to już nie było. Przy stole rodzinnym, no to tylko najwyżej z jedną osobą. Ktokolwiek do mnie coś mówił, to ja mówię, spokojnie, jeszcze nic nie mów, bo nic nie słyszę. Musiałam usiąść blisko, ktoś do mnie mówił bezpośrednio. Musiałam się bardzo skupiać. No jeszcze oczywiście droga przede mną, bo to nie jest jeszcze tak, że jest idealnie. Bo okazuje się, że na przykład jestem w restauracji na obiedzie, to niestety to nie jest cisza domowa, że ja wyłączę telewizor i siedzimy sobie w czwórkę i rozmawiamy i ja już wtedy słyszę, ale w restauracji nie.
1: Szum.
0: Dlatego tylko, że tam jest zewsząd, a tu leci muzyka, a przy każdym stoliku ktoś mówi. I to odbiera. Ja wiem, że musiałaby może częściej być, bo mózg musi się nauczyć odrzucać to, co jest mi niepotrzebne.
1: Ja myślę, że pani tu już jest specjalistką, tak. Jak tak słucham, prawda?
0: Tak. Ja tak opowiadam może bardzo dokładnie.
1: Super.
0: Jeżeli ktokolwiek by chciał usłyszeć, że to nie jest tak od razu, że idę do okulisty i optyk mi montuje, zakładam okulary i ja czytam. A to wcale tak nie jest, tak? To jest dłuższy proces i na to trzeba psychicznie być przygotowanym i trzeba sobie na to dać czas i spokój. A potem dopiero jak ten procesor się zakłada, to dopiero się zaczynają klocki.
1: No właśnie, pani Karolino, pani jest zadowolona z pacjentki, bo pacjentka jest bardzo zadowolona z państwa, słyszę.
2: Tak, no my sobie te klocki już razem układamy potem. Właśnie jestem bardzo zadowolona z tej naszej wspólnej budowli, którą tutaj sobie budujemy.
1: No właśnie, co jest takie ważne w rehabilitacji pacjentów, którzy są po wszczepie?
2: Pani Ania jest bardzo zmobilizowana, bardzo systematyczna. Też bardzo długo nosiła już od początku procesor. To też nasi inżynierowie wiedzą, widzą, ile pacjenci noszą procesor i mimo tych szumów, tych dodatkowych dźwięków, bo tak jak pani Ania mówiła, na początku słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła, a my się uczymy kierować naszym słuchem tak, właściwie uczymy mózg, żeby się skupiał na tych konkretnych dźwiękach, na których nam zależy. Czyli na przykład nie zwracamy już potem uwagi na brzęczącą lodówkę w tle, tylko skupiamy się na rozmowie.
1: bardzo ważne rzeczy, tak? Ale to jest jakby wpisane w ten proces, z tego, co pani mówi, że na początku może nas trochę to przerazić, tak, ten świat dźwięków, ale z czasem po prostu to wszystko łagodnieje i zaczynamy rozumieć mowę i te dźwięki w tle już nas tak nie irytują. Taka rehabilitacja osoby po wszczepie implantu ślimakowego czy jakiegokolwiek innego implantu?
2: Minimum rok. To też tutaj jest pani Ania pacjentką dorosłą, także już ma mowę rozwiniętą. Tutaj tak, tylko jest trening słuchowy. Tak. Więc około roku. My tak stawiamy na takie około 2 lat. To zależy od osoby, czy były jakieś powikłania, też od intensywności rehabilitacji, też od tego, jak tutaj pani Ania mnie niejednokrotnie zaskoczyła na wcześniejszym już etapie, kiedy się spotykała, to pani Ania mówiła, że była na jakimś koncercie, była w kinie, czyli dużo, dużo dostarczała sobie nawet też poza zajęciami i takim typowym treningiem, dostarczała sobie tych bodźców, tych sygnałów dźwiękowych w różnych warunkach, nie tylko tych gabinetowych. Też uczestniczy pani Ania w zajęciach grupowych, to też są troszeczkę inne, nawet łatwiejsze czasem są ćwiczenia same, ale są inne warunki tutaj słuchowe, inne skupienie uwagi słuchowej, pamięć słuchowa, inne rzeczy się ćwiczy tutaj.
1: I rozumiem, że to jest ten trening słuchowy, który pani Karolino prowadzicie.
2: Tak, dokładnie. Co prawda w warunkach gabinetowych, ale dzisiaj potwierdzam, że idąc tutaj razem do studia, też rozmawiałyśmy w ruchu ulicznym, przy ruchu ulicznym, przy tych dźwiękach ruchu ulicznego, może tak? I
0: już sobie trochę.
2: Tak, już bardzo dobrze sobie pani radziła.
1: No świetnie. Pani Karolino, czy wszyscy pani pacjenci są takimi pozytywnymi, fajnymi gadułami?
2: Moi tak.
1: No to pogratulować.
2: Moi pacjenci są najlepsi na świecie.
1: Pogratulować, bo to właśnie o to chodzi w tej całej rehabilitacji, żeby ta komunikacja się tak rozwijała, tak? Żeby człowiek miał tą swobodę komunikowania się po prostu w różnych sytuacjach.
2: Chociaż też tutaj chciałabym zaznaczyć, że pani Ania tutaj jest takim wzorcowym faktycznie pacjentem i też wewnątrz z determinacją i z motywacją do rehabilitacji i też no, nie było tutaj u pani Ani powikłań. Czasem się drobne rzeczy zdarzają, dlatego też my ten czas rehabilitacji mówimy od razu o tych około 2 latach, bo no, zdarzają się takie momenty, że gdzieś tam tak naprawdę ta uwaga słuchowa, to w sensie słyszenie dają nam lekarze, a my tutaj się uczymy słuchać, troszkę nam dłużej zajmuje z różnych względów, ale tak, wszystkich mam wspaniałych po prostu. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze szpitalem z Kopernikusem. Właśnie jest to połączenie tej kwalifikacji samego zabiegu i potem rehabilitacji, że ci nasi pacjenci są w takim, może to brzydko zabrzmi, ale w takim zamkniętym jednak obiegu. Połączenie stricte medycznej strony i tej rehabilitacji. To jest dosyć niespotykane nawet w Polsce, żeby było to tak połączone i był taki przepływ pacjentów, informacji, specjalistów w jednym miejscu.
1: To było bardzo energetyczne, miłe spotkanie.
2: Dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego dużo dobrego.
0: Teraz każdemu mówię, noś aparaty, a poza tym idź do audiologa. Im szybciej, tym lepiej.
1: Przypomnę tylko, że moimi gościniami były pani Anna i pani Karolina Rusinowicz, nasza wspaniała surdologopedka gdańska. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
3: Czas wolny w Trójmieście.
1: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. FM. Będziemy dzisiaj sobie o Dr. Kingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
4: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
1: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
4: tak,
1: mówię?
4: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego. Stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
1: Bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
4: Tak, jak najbardziej.
1: Psa.
4: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
1: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
5: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują. Więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko. człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siły iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
4: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować, tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
5: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
5: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
5: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiem, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
3: Czas wolny w Trójmieście.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
5: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
4: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
5: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz, bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
1: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Dziękujemy. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
4: Na pewno.
1: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
5: Nas zaskoczyło, dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan, 10 lat temu prowadziliśmy równoległe działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
4: No taka moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną. No połączmy i ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
5: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
1: Super, gratuluję.
5: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
4: Te opinie nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie dobra, to jedziemy dalej.
1: Takiej energii do kolejnych działań.
5: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
1: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
5: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
5: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Ktoś z Państwa będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Gdańska w naszym radiowym quizie.
6: Witam oczywiście słuchaczy w Gdańsku i zapraszam na nasz quiz dotyczący naszego pięknego miasta. Czasem pytania są bardzo łatwe, a czasem no niestety troszeczkę trzeba pogłówkować, ale chyba warto. No to czas przedstawić uczestniczkę, czyli panią Monikę, którą witam serdecznie. Pani Moniko, jest pani, mam nadzieję, tak? Słyszymy się?
7: Jestem, tak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pani Moniko, pani jest rodowitą gdańszczanką, czy dopiero od niedawna w Gdańsku? Jak to jest?
7: Dopiero od niedawna. Przyjechałam tak mniej więcej pół roku temu do Gdańska i przeprowadziłam się tutaj razem z moim chłopakiem, który właśnie jest z kolei rodowitym gdańszczaninem.
1: Rozumiem, czyli podejrzewam, że on pokazuje pani miasto, tak?
7: Tak jest, dokładnie.
1: Dużo już pani widziała, czy jeszcze za mało pani zdaniem?
7: Myślę, że widziałam sporo, ale na pewno jeszcze dużo przede mną.
1: No dobrze, mam nadzieję, że niektóre pytania będą jakąś taką inspiracją, które miejsca warto zobaczyć jeszcze w Gdańsku, jeżeli jeszcze tam pani nie była. No to co, chyba możemy zaczynać, prawda? 5 pytań przed panią, będę trzymać mocno kciuki. Oczywiście mogą być pomyłki, mogą być skuchy, to też dopuszczamy. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Pytanie pierwsze, pani Moniko, brzmi: jak nazywa się gotycka bazylika w Gdańsku, będąca jednym z największych kościołów ceglanych na świecie, więc mamy się czym pochwalić. Czy to Katedra Oliwska, czy Bazylika Mariacka, czy może Kościół Świętej Katarzyny?
7: O, super, tutaj na pewno znam odpowiedź. Myślę, że to będzie Bazylika Mariacka.
1: Jasne, tak, to oczywiście Bazylika Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie, właśnie zbudowaną z cegły, więc trzeba się tym chwalić. I podejrzewam, że dlatego też między innymi wiele osób, które przyjeżdża do Gdańska, właśnie zwiedza tę bazylikę. No to drugie pytanie. Który polski król odzyskał Pomorze Gdańskie w 1116 roku? To nie jest łatwe pytanie. Czy to Bolesław Chrobry, czy Bolesław III Krzywousty, czy może Kazimierz Wielki?
7: To już faktycznie troszkę trudniejsze pytanie. Muszę się chwilkę zastanowić.
1: To co, tu będzie strzał w ciemno? Bolesław Chrobry, Bolesław III Krzywousty, Kazimierz Wielki. 1116 rok, ten rok może tu pomóc.
7: Myślę w takim razie, że to będzie chyba Bolesław Krzywousty.
1: No, oczywiście tak, no bo na Kazimierza za wcześnie, a na Chrobrego za późno. Tak, jasne, oczywiście. No to teraz trzecie pytanie, piątka z historii. Pytanie trzecie brzmi: która z bram w Gdańsku jest uważana za jedną z najpiękniejszych? Dodam tylko, że prowadzi na długi targ. Czy to jest Brama Wyżynna, czy Brama Złota, czy może Brama Zielona?
7: O, tutaj też będę wiedzieć, to będzie na pewno Brama Złota.
1: Tak, to jest Brama Złota. Jest w ogóle taka ciekawostka z nią związana, bo zwykle bramy pełniły kiedyś funkcję obronną, a ta brama pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Stąd może właśnie najpiękniejsza, prawda? Bo tak na to położono nacisk. No dobrze, no to teraz pytanie czwarte, coraz bliżej końca. Kto był pierwszym biskupem, który przybył do Gdańska w 997 roku? Więc tu też historia. Czy to był święty Stanisław, święty Wojciech, czy święty Otton?
7: No to tutaj też chyba będzie strzał.
1: Tak.
7: Czy to będzie święty Stanisław?
1: Nie, ja myślałam, że tutaj pani będzie wiedziała. Święty Wojciech przybył oczywiście tam, żeby krzewić chrześcijaństwo wśród Prusów. Także to był święty Wojciech. No ale to tylko jedna skucha, nie przejmujemy się tym, bo przed nami jeszcze jedno pytanie. I ja myślę, że tutaj akurat to pytanie takie na dokładkę jest bardzo proste, bo brzmi: które z gdańskich miejsc jest popularnym celem wycieczek rodzinnych i oferuje wiele atrakcji dla dzieci? Z tego, co pani mówiła, jeszcze z narzeczonym, pewnie jeszcze państwo dzieci nie mają, ale warto zawczasu się w tą warto mieć taką wiedzę. Czy to Centrum Hevelianum, czy może Europejskie Centrum Solidarności, czy Muzeum II Wojny Światowej? Jak to jest?
7: O, tutaj też faktycznie będę wiedziała, to będzie Centrum Hevelianum i faktycznie w nim jeszcze nie byłam.
1: No to warto się wybrać, bo to jest miejsce i dla dorosłych, i dla dzieci. Tam nie tylko można się spotkać z historią, tam na przykład jest taka ciekawa rzecz, wehikuł czasu, człowiek i pocisk. Brzmi intrygująco, no, prawda?
7: Tak jest.
1: Jest też wehikuł czasu, zabawy z historią. Są wystawy interaktywne, na przykład taka związana z różnymi fizycznymi doświadczeniami, zatytułowana Z energią, więc zdecydowanie tam warto pójść, ale ja myślę, że te dwa pozostałe, nie wiem, czy pani jeszcze była, ale Muzeum Wojny Światowej znakomite i zawsze też przedstawia to nowe wystawy, bardzo dba o to, żeby ta właśnie ta ich propozycja wystawowa była bardzo na czasie i taka bardzo interesująca. No i Europejskie Centrum Solidarności, no to samo się rozumie, prawda, że tam też warto to miejsce odwiedzić. Była już pani w którymś z tych miejsc?
7: Byłam w obu i oba bardzo polecam. Bardzo, bardzo ciekawe wystawy i bardzo dużo czasu też tam można spędzić,
1: tak,
7: i się
1: tak.
7: Tworzy rzeczy dowiedzieć.
1: Tak, i się człowiek w ogóle nie nudzi. Mam nadzieję, że się Pani nie nudziła. Zdobywa Pani oczywiście gadżety. Radia Pupa była tylko jedna z kucha. 4/5. Znakomity wynik, Pani Moniko, więc gratuluję serdecznie.
7: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Proszę pozdrowić koniecznie swojego chłopaka gdańszczanina, a słuchaczy radia, słuchaczy z Gdańska, z Trójmiasta oczywiście zapraszam na kolejny quiz z bardzo ciekawymi pytaniami dotyczącymi Gdańska. Można się, proszę Państwa, dzięki temu też czegoś nauczyć.
3: Audycja rozrywkowa.
8: Gry planszowe. Wielu z nas je docenia i chętnie po nie sięga w długie jesienno-zimowe wieczory.
3: Co jest grane w Trójmieście?
8: Zapraszam Państwa na spotkanie z moimi gośćmi z głowy pełnej przygód. Czym ta głowa jest tam ponabijana? Skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa i do czego ona prowadzi?
5: No jeśli chodzi o sam logotyp i wygląd naszej inicjatywy, chcieliśmy jakby zewrzeć jak najwięcej kwestii w jednym obrazku. Mamy obrazek, który pięknie pokazuje tą wybuchającą głowę pełną kości, którymi rzucamy przy okazji naszych rozgrywek. No i głowa pełna przygód, że te pomysły skądś wychodzą. To wszystko, całe rozgrywki naszych gier fabularnych dzieją się w naszych głowach. I my je tylko wyłącznie przekładamy formą narracyjną na stół, przy którym siedzimy.
9: Wspólna pasja zdecydowała, że stwierdziliśmy, właściwie Michał z resztą, bo ja dołączyłam później, stwierdzili, że założą inicjatywę, w ramach której będą dzielić się swoją pasją z innymi, zarażać innych tym, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, w jaki sposób lubią się rozwijać, no bo jest to bardzo kreatywne zajęcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to idzie.
8: Ktoś zawsze musi zrobić ten pierwszy krok, czyli zaszczepić w nas tę pasję, a gry planszowe to jest coś fantastycznego. Jak wiemy, na rynku mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś to był tylko prosty Chińczyk, na przykład. Tak. A w tej chwili mamy gry dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i różnego rodzaju kombinacje. Państwo jesteście zwolennikami gier fabularyzowanych, prawda?
5: Tak, zgadza się. Tak jak już zostało wspomniane, gry planszowe, to można by je w jakiś sposób przyrównać do gier fabularnych, aczkolwiek w większości przypadków nie posiadamy tutaj żadnej planszy. Nie mamy tutaj żadnych swoich pionków. Mamy swoją kartę, na której tak naprawdę mamy opisane, kim w danym momencie jesteśmy, jaką postać, jaką rolę odgrywamy, i mamy jedną osobę, która tak naprawdę, można by powiedzieć, nie bierze udziału w rozgrywce jako postać, tylko jest tym narratorem, tak zwanym mistrzem czy mistrzynią gry. I to jest osoba, która rzeczywiście pełni funkcję tutaj światopoznawczą dla wszystkich, też przedstawia wszystko, co się dzieje, żeby pozostali gracze czy graczki mogli sobie wyobrazić w głowach po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Ta osoba jest osobą, która przedstawia świat, gracze na niego reagują w jakiś sposób, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi postaciami i ponownie wraca to do takiego mistrza gry i on reaguje na to, co oni działali dalej, jakby pchając ich dalej w jakąś przygodę. Osadzone w przeróżnych realiach, to tak jakby gry fabularne nie zamykają się w jednym świecie, jest ich mnóstwo, śmiało powiedzieć, że to są setki takich światów. Czy byśmy chcieli zamknąć się w świecie jakimś fantazy, czy chcielibyśmy w jakimś turystycznym świecie, czy science fiction, czy bajkowym nawet.
9: Czy totalna abstrakcja też jak najbardziej wchodzi w grę.
5: Tak, tutaj oczywiście jakby staramy się, żeby to wszystko nie przekładało się na nasze życie codzienne, aczkolwiek da się. Teraz jakby możemy śmiało rozegrać, bo są też systemy, które wspierają takie właśnie walki polityczne, że tak powiem. Można w swoim wymyślonym świecie bawić się w takie kwestie i zobaczyć, jakby to wyszło i co by było gdyby, ale tak naprawdę tutaj uruchamiamy wyobraźnię na zupełnie innym poziomie. To, co już wcześniej Ania wspomniała, że to rozwija kreatywność, już jest to oparte nawet badaniami, że po prostu rozwój wyobraźni od najmłodszych lat tak naprawdę i przez młodzież już nastoletnią i przez dorosłych wymusza działanie mózgu w zupełnie inny sposób. Na kreowanie jakiejś wizji tego, co się dzieje, zupełnie wykraczającego poza nasze codzienne życie. Jest to naprawdę ciekawe móc zobaczyć nawet ze strony takiego mistrza gry, którym w tym przypadku ja jestem, jak gracze zmieniają się w trakcie rozgrywki. Miałem przyjemność prowadzić jedną właśnie z takich sesji dla dzieci w wieku 8-9 lat. i one siadając do stolika były bardzo podekscytowane, co to będzie, czy będą lasery, czy będą rakiety, czy będą kucyki pony. W trakcie rozgrywki ze speszonych dzieci z samego początku wychodziły naprawdę w skórze świetnych bohaterów. Ta zmiana, taka o 180 stopni samych właśnie postaci będących na miejscu.
1: W jakie tematy najchętniej wchodzą gdańszczanie? Czy to są jakieś tematy lokalne związane z Gdańskiem, czy być może jest to fantasy, a może kryminał, a może jeszcze zupełnie inny temat?
5: To już naprawdę ilu graczy, tyle jest pomysłów na to wszystko. Oczywiście też ilu mistrzów gry, bo to my jako ci narratorzy tworzymy całą tą historię. Pojawiają się u nas sesje, które może akurat nie dotyczące Gdańska, z tego co pamiętam, ale mieliśmy jedną z mistrzyń, które prowadziły po prostu sesję w Gdyni w latach 30. chyba
9: tak,
5: zeszłego 30. wieku.
9: XX wieku. Mhm.
5: I naprawdę opierając to wszystko na kwestiach historycznych Gdyni samej. Więc da się i ludzie chętnie przychodzili na takie właśnie rozgrywki. My jakby nie staramy się wymuszać na kimś rozgrywania kwestii historycznych związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Tutaj staramy się jak najbardziej pobudzić tą wyobraźnię graczy, żeby poznawali nowe, wykreowane przez nas światy i w nich w jakiś sposób starali się działać. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że gdańszczanie mają jakiś ulubiony setting w tym wypadku? Wydaje mi się, że nie. Popularność wszystkich systemów, które rozgrywamy, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co można śmiało określić tym, że zdarzało się, że miejsca na nasze wydarzenia schodziły w ciągu 2 czy 3 minut od rozpoczęcia.
9: No, minuta nawet.
5: Czy nawet minuty od rozpoczęcia zapisów, gdzie takich miejsc na takie jedno wydarzenie mamy od 20 do 30. Więc chętnych jest jak najbardziej dużo. I to nie konkretnie sprecyzowanych jakby w jednym kierunku, że ja chcę, żeby to było w Gdańsku, czy ja chcę, żeby to było w Sopocie, czy żeby to było w średniowiecznej Polsce, czy w ogóle w Europie, czy w science fiction, czy w fantasy. Kompletnie nie ma to znaczenia. Ludzie bardziej z samego początku, wydaje mi się, chcieli przychodzić na takie nasze wydarzenia. Głównie po to, żeby poczuć coś innego. Mnóstwo osób przychodziło po to, żeby spróbować rzeczywiście innej rozrywki. I tak jak teraz rozmawiamy o kwestii właśnie, że jesienno-zimowe wieczory spędzić gdzie indziej niż przed komputerem. Oczywiście jest to świetna alternatywa dla właśnie takiego siedzenia przed komputerem i gdzieś tam klikania myszką czy klikania na klawiaturze. Trzeba wyjść, to jest ważna sprawa. I trzeba się nastawić na to, że trafiamy do obcych ludzi, co też aktualnie jest dla wielu osób trochę problematyczne, jeżeli chodzi o gdzieś tam swoją strefę komfortu. Więc trzeba się nastawić, że rzeczywiście zostaniemy wrzuceni między kompletnie losowe osoby. Nie zdarzyła nam się chyba jeszcze sytuacja, żeby ktoś nie odnalazł się, bo jakby staramy się robić taką atmosferę przyjazną dla wszystkich i dla świeżaków kompletnych, i dla takich już legend trójmiejskich, jeżeli chodzi o granie właśnie w gry fabularne.
1: Szukamy alternatywy dla telewizji, komputerów i smartfonów. Witam pana Michała Rzeczyckiego, Annę Duraczyńską-Wal z głowy pełnej przygód.
3: Co jest grane w Trójmieście?
9: Do komfortu graczy też bardzo mocno przyczynia się to, że zawsze w momencie, kiedy zapowiadamy sesje, które będą prowadzone, podajemy też potencjalne tematy niekomfortowe, które mogą się pojawić w trakcie rozgrywki. No bo każdy ma jakieś tam doświadczenia życiowe. Jeden będzie bał się pająków, inny węży, a ktoś inny ślimaków, jak na przykład ja. Ale gracz, zapisując się na daną sesję, ma świadomość, że dany temat może się pojawić. Więc jeżeli temat jest kompletnie nieprzekraczalny dla niego, wie, że powinien wybrać inną sesję. Co więcej, bardzo mocno zwracamy uwagę naszym mistrzom gry, żeby powiedzieli graczom na samym początku, że w każdym momencie mogą się wycofać. Jeżeli na przykład w którymś momencie rozgrywka w trakcie już jej przebiegu przestanie być dla kogoś komfortowa, ta osoba może w każdym momencie wstać, powiedzieć: przepraszam, dla mnie to jest za dużo.
1: Do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama?

0: czy też za mantem swym. Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: każdym wie miłości.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: mądra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy. O co chodzi, że była, że i

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie? Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Nikt z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawiera.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.